0: Sprawiedliwości. Tak wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych komentują politycy koalicji rządzącej. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym, przypomnijmy, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję możemy bardzo długo czekać. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej jednak nie to jest najważniejsze. Istotne będą negocjacje z amerykańską administracją.
2: Żeby też dotrzeć do administracji Trumpa i przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń, czyli to, że Zbigniew Ziobro nie jest więźniem politycznym, nie ma zarzutów o charakterze politycznym, tylko o charakterze kryminalnym.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są jednak przekonani, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
3: Każdy sąd będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Ja jakbym miał dzisiaj jako prawnik powiedzieć, to będzie kompromitacja jednak pana Żurka już któraś z kolei w tej sprawie.
1: Powiedział europoseł PiS-u Waldemar Buda. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych przebywa od 9 maja.
0: Sztuczna inteligencja trafić ma wkrótce pod lupę Państwowej Komisji. Niebawem w życie wejdzie ustawa regulująca rynek AI. Rząd zapowiada, że to koniec samowoli w narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadzi ta ustawa?
4: Przede wszystkim powoła Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczącego wybierze parlament.
5: Komisja będzie mogła sprawdzać, czy systemy, które operują na terenie Polski, są zgodne z europejskimi i polskimi przepisami.
4: Ale jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ustawa to nie tylko kij, ale i marchewka. Resort będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla firm rozwijających AI. Ponadto tworzone będą tak zwane piaskownice, które mają pozwolić firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: W sobotę pierwsza grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami. Ich misja potrwa do końca sierpnia, zapowiedział na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii, w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych. Natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczać pożary wielkoobszarowe lasów.
0: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec. Z pożarami, przypomnijmy, zmagają się także Włosi i Francuzi. A teraz wieści, które wywołały trzęsienie ziemi wśród fanów ekranizacji komiksów o superbohaterach. Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela. Zagra bohatera, który po latach nieobecności wróci na duży ekran. O nowej roli aktora opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Gosling zagra Ghost Ridera, motocyklistę, kaskadera, który staje się duchem zemsty. To bohater, którego chciałem zagrać od bardzo długiego czasu, mówił aktor ze sceny Comic-Conu w San Diego, bo tam ogłoszono wieści, na które fani czekali od dłuższego czasu. Tę postać wcześniej grał Nicolas Cage, ostatnio 15 lat temu. Reżyserem będzie Sean Levy. On ma na koncie m.in. film Deadpool i Wolverine i serial Stranger Things. Premiera nowego Ghost Ridera za 2 lata.
6: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii, tak przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
9: Ja wierzę w chłodne głowy, w to, że politycy będą w stanie się porozumieć podziałami frakcyjnymi.
10: Na jakiej podstawie pan w to wierzę? Bo jak widzę polityków PiSu w tej chwili
9: pragmatycznie
10: myślę, panie redaktorze, to ja nie widzę tych chłodnych głów.
9: No może są teraz troszkę za nadto rozpalone, mamy okres wakacyjny, natomiast wierzę w pragmatyczne i bardzo sensowne podejście do polityki, bo w tej chwili znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji politycznej, to znaczy i politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, międzynarodowej, a rządzący nie robią nic tak naprawdę, koncentrują się tylko na tym, by uderzać
10: opozycja
9: w pana prezydenta, uderzać w opozycję, a tymczasem rzeczy kluczowe, najważniejsze, jak afery w polskiej służbie zdrowia,
10: jak problemy
9: w polityce zagranicznej. No widzi pan, opozycja się ze sobą spiera wewnętrznie, natomiast obiektywnie jesteśmy w bardzo słabej sytuacji. sytuacji politycznej i gospodarczej.
10: Dlaczego prezydent zablokował, skoro chciał pan mówić o swoich tematach, prezydent zablokował możliwość finansowania obniżek cen paliw na stacjach benzynowych? Taką tezę stawia Donald Tusk, żeby nie było wątpliwości.
9: Panie redaktorze, no Donald Tusk jest mistrzem manipulacji, więc w to, co mówi Donald Tusk, nie należy mu wierzyć. Przede wszystkim pan prezydent skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa do tego.
10: Nie odbiera.
9: No jak widać, pan premier Donald Tusk próbuje. Jak zwykle mu się nie uda. Otóż pan prezydent skorzystał z prerogatywy opisanej w artykule 122 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mając wątpliwości co do konstytucyjności zapisów ustawy o paliwach ciekłych, skierował tę ustawę w trybie kontroli prewencyjnej, a więc przed podpisaniem ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego, by Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy przepisy zawarte w tej ustawie są zgodne z polskim prawem.
10: Ale tu kluczowe pytanie brzmi, czy prezydent nie chce, żeby koncerny płaciły podatki od nadwymiarowych zysków? No bo to jest...
9: Nie w tym rzecz, panie redaktorze. Warto się wsłuchać w oświadczenie prezydenta, kiedy prezydent argumentował, dlaczego tę ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, i warto też przeczytać komentarze przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego czy ministra Szefernakera. Wszystkich słuchaczy do tego zachęcam. Otóż,
10: ale proszę wyjaśnić to krótko.
9: Krótko wyjaśnię. To znaczy, nie może być tak, że rząd wprowadza przepisy, które działają wstecz. Znaczy, prawo nie powinno i nie może działać wstecz. To jest naruszenie podstawowej zasady, która nie powinna odnosić się do czasu przeszłego. Znaczy, prawo tworzone w Polsce, normalnie tworzone prawo, powinno działać
10: Maciej Berek odpowiada w ten sposób. Oczekiwanie, żeby tego typu przepisy działały wyłącznie na przyszłość, to nieporozumienie, bo trzeba by uchwalić przepisy na wypadek, gdyby takie dodatkowe zyski, nie wiadomo w jakiej wysokości, wystąpiły. Nadzwyczajne zyski mogą być opodatkowane wtedy, kiedy już wystąpiły.
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, rząd proponował 60% podatek od tak zwanych nadmiernych zysków, sięgając do marca tego roku, a więc pół roku wstecz. Jak pan myśli, kto zapłaciłby, kto poniósłby koszty tego ogromnego podatku od zysków koncernów paliwowych? Nie koncerny paliwowe. Ponieślibyśmy je my. Pan, ja, wszyscy polscy podatnicy, płacąc więcej za benzynę, płacąc więcej za paliwo.
10: No przecież byłoby opodatkowane te nadwymiarowe zyski.
9: Panie redaktorze, podstawy ekonomii, naprawdę, myślę, że pan Maciej Berek doskonale sobie zdaje sprawę, że przygotowali bubel prawny, zajmują się takim kuglarstwem prawnym i próbuje w ten sposób odbić piłeczkę, zdając sobie doskonale sprawę, bo zapewne trafił na dywanik do premiera Tuska, kiedy pan premier zorientował się, jakie przepisy przygotowali jego urzędnicy, i próbuje w ten sposób oczywiście odwrócić narrację. Fakt jest taki, że ta ustawa jest najprawdopodobniej, to stwierdzi Trybunał Konstytucyjny, niezgodna z polskim prawem. Tyle.
10: Stwierdzi czy nie stwierdzi Trybunał Konstytucyjny?
9: My jesteśmy przekonani, że
10: się zbierze i będzie...
9: Nie, my jesteśmy przekonani, że rozwiązania, bo przecież prezydent by nie skierował tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie miał poważnych wątpliwości co do przepisów, które w tej ustawie są sformułowane, o ich zgodności z konstytucją, więc Trybunał Konstytucyjny orzeknie, mam nadzieję, że szybko, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. Jeżeli orzeknie, że jest zgodna z konstytucją...
10: Jest pełen nadziei, tutaj nadzieja na zimne głowy.
9: Bo nadzieja umiera ostatnia, panie redaktorze, jak zawsze. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, no to przecież znamy dobrze konstytucję. Prezydent nie będzie miał innego wyjścia, jak podpisać tę ustawę, więc chwila cierpliwości, panie redaktorze.
10: Referendum w sprawie Zielonego Ładu. Panie ministrze, po co prezydent składa drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, skoro wiadomo, politycznie wiadomo, że on nie przejdzie?
9: Takie jest oczekiwanie społeczne, panie redaktorze.
10: Czyli elektorat czeka.
9: Nie, pamięta pan pewnie ten marsz ponad 200 tysięcy osób kilka miesięcy temu, którzy domagali się wręcz referendum. Domaga się tego m.in. największy związek zawodowy Solidarność. Pan prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum zgodnie z artykułem 125 polskiej konstytucji. Okej, rządzący już zapowiadają, że zignorują tak naprawdę propozycje jakby nie tylko pana prezydenta, ale oczekiwania
10: rządzący
9: Polaków.
10: Odpowiadają w ten sposób, że to jest de facto powiedzenie, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej.
9: Nie, panie redaktorze.
10: To nawet tak, profesor Dudek mówił.
9: No to powiem tak, większych bzdur nie słyszałem już dawno, naprawdę. Znaczy, coraz mniej rzeczy w polskiej polityce mnie zaskakuje, natomiast takie wypowiedzi, że złożenie wniosku o referendum, by Polacy wypowiedzieli się, czy chcą kontynuacji polityki ETS, to jest
10: eksperci
9: możliwość do wyjścia z Unii Europejskiej, czy nie?
10: Nie da się wyjść z ETS-u, mówią eksperci.
9: Panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak nie da się. Znaczy trzeba szukać rozwiązań prawnych, które pozwolą nam ograniczyć gigantyczne wydatki na finansowanie ETS-u. Wie pan, ile w tej chwili płacimy rocznie jakby w ramach tej polityki ETS-u? Ile Polska ponosi kosztów? 35 miliardów złotych.
10: Dobrze, tylko Radosław Sikorski odpowie w ten sposób, że w ten sposób można zadać inne pytanie, bo to pytanie, które zadaje prezydent, jest wybiórcze. Ma swoją własną propozycję minister Sikorski. Mówi, czy jesteś za likwidacją unijnych dopłat do inwestycji i dla rolników? I dodaje, jak przekonali się Brytyjczycy, świat eurofoba, w którym ma się same przywileje członkostwa w Unii Europejskiej, nie istnieje.
9: Piękny,
10: mamy przywileje.
9: Piękny umysł ministra Sikorskiego. Niech on się lepiej zajmie pilnowaniem polityki zagranicznej, bo przypomnę, panie redaktorze, nie mamy żadnego swojego dyplomaty w 33 placówkach Unii Europejskiej.
10: Bo na prezydent nie podpisał.
9: Nie. Bo minister spraw zagranicznych nie zadbał o to, by przedstawiciele polskiej dyplomacji znaleźli się wśród 33 unijnych, nie polskich, unijnych przedstawicielstwach na całym świecie. Nie zadbał o to, zaspał.
10: Dobrze, ale nie mamy też ambasadorów, bo prezydent nie podpisał. A pojawiły się informacje...
9: Właśnie, panie aktorze, to dobry temat.
10: Się informacje, że ma wrócić do Polski ambasador z Watykanu. Słyszał pan o tym?
9: No słyszałem, czytałem te doniesienia medialne, natomiast przede wszystkim, panie redaktorze, pan minister Sikorski powinien przyjść do pana prezydenta z konkretną propozycją rozwiązania sporu ambasadorów. To minister Sikorski odwołał z kilkudziesięciu placówek ambasadorów w roku 2024, nie przyszedł z konkretnym rozwiązaniem do pana prezydenta.
10: Tylko Donald Tusk się nie zgodził.
9: Nie przyszedł z konkretnymi rozwiązaniami, które ostatecznie mogły być przez pana prezydenta zaakceptowane. No jeżeli Donald Tusk się nie zgodził, to znaczy, że jakoś słabo ze skutecznością pana ministra Sikorskiego.
10: Ale lepiej się realizuje na słyszał pan tylko z mediów, że wróci minister...
9: No tak, słyszałem tylko z mediów,
10: że
9: tak,
10: minister
9: tak.
10: Kwiatkowski wróci. Nie słyszał pan o tym w żaden inny sposób.
9: Nie, słyszałem tylko z mediów.
10: Oficjalnie. A co z szefem IPN-u? Będzie nowy szef IPN-u?
9: No właśnie, to jest pytanie.
10: Doktor Mateusz Szpytma zostanie?
9: Bardzo dobry historyk, świetny specjalista, realizujący bardzo poważne projekty i w zakresie historii polsko-żydowskiej, relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i jeżeli chodzi o ruch ludowy.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już prawie trzecia, a to oznacza najnowsze fakty RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Żywioł nie odpuszcza na południe Europy. We Francji zginął strażak. Trwają też masowe ewakuacje. Wspólna akcja Polski i Litwy przeciwko nielegalnej migracji. Służby wykryły tunel pod granicą z Białorusią. Kiszonki wracają do łask. Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego. Na początek tragiczne doniesienia z Francji. Podczas akcji gaśniczej na południowym wschodzie kraju zginął 38-letni strażak ochotnik. Okoliczności jego śmierci są wyjaśniane. We Francji z powodu pożarów ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Rannych zostało 88 strażaków. Z żywiołem wciąż walczy także Hiszpania, gdzie ewakuowano lub nakazano pozostanie w domach 175 tysiącom mieszkańców. Polscy strażnicy graniczni pomogli Litwinom odnaleźć i zlikwidować pokaźny tunel biegnący pod litewską granicą z Białorusi. To nielegalne przejście wykryto w rejonie Orańskim na południu Litwy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak wyglądała ta podziemna budowla?
2: Wykop miał kilkadziesiąt metrów długości. Wysokość tunelu to co najmniej 1,5 metra. Ściany i sufit były wzmocnione stemplami ze ściętych drzew. Jak podkreśla litewska straż graniczna, ci, którzy kopali to przejście, nie dokończyli go po litewskiej stronie. Nie było tam wyjścia, choć pod ziemię dostali się na terytorium Litwy.
1: Jak udało się w takim razie namierzyć ten nielegalny kanał przerzutu ludzi?
2: Pogranicznicy używali urządzenia, które wykryły drgania gruntu. To mogło wskazywać na kopanie tunelu. Z pomocą przyszli polscy strażnicy z podlaskiego oddziału, którzy mają doświadczenie w wykrywaniu tego procederu. Przywieźli specjalistyczny sprzęt na drodze granicznej, wykonali odwierty. Potem na miejsce przyjechały koparki. W sprawie znaleziska wszczęto śledztwo. Tunel już jest zasypany.
1: A jak wyglądał wykop, zobaczycie na rmf24.pl.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: No wakacje w pełni. Wielu ludzi wybiera się nad wodę, a do kąpielisk wchodzą nie tylko ci, którzy umieją pływać. Ci, którzy nie umieją, też mogą bezpiecznie korzystać z wody, ale nie powinni chodzić tam sami. Tak radzi Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
4: Jeżeli ktoś nie potrafi pływać, a wpadnie do wody, to jest mało prawdopodobne, żeby nauczył się pływać w ciągu paru sekund. Po prostu zacznie tonąć. Dlatego nad wodę nie powinniśmy chodzić sami. Dlatego zawsze powinien być ktoś. Większa grupa to większe bezpieczeństwo. Istnieje szansa, że ktoś nam wtedy poda coś, co utrzyma nas na powierzchni lub wciągnie na jakiś sprzęt pływający.
1: No wakacje nie tylko nad wodę warto się wybrać, ale na przykład także na targ, bo tam trwa pełnia sezonu ogórkowego. Wybór jest ogromny. Duże, małe, na sałatki, do kiszenia czy na korniszony. Niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi właśnie do słoików.
5: Ile za kilogram?
6: 7 zł.
7: Od 5 zł do tutaj 8.
5: Mniejsze są droższe.
7: No bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
5: To już jest ten czas, żeby kisić.
6: Oczywiście, że tak.
5: Tam jest osprzęt cały. Tak.
8: Czosnek 2,50, krzan 4 zł.
9: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
5: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
9: Tak, woda i sól.
6: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli by to takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
1: No i tak usłyszał przy tryganach Centrum Lublina wczoraj reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: A kilka dni temu po raz 9 została mistrzynią Polski. Przed nią kolejne wyzwania. Mowa oczywiście o sprinterce Ewie Swobodzie, która opowiedziała nam o tym, jak stała się bardziej dojrzałą zawodniczką i jak koncentruje się teraz przed startem. No i gdzie chciałaby pobić się 40-letni rekord Polski w biegu na 100 metrów. Rozmawiał z nią o tym Patryk Serwański.
10: A razem ze mną Ewa Swoboda, nasza znakomita sprinterka. Dzień dobry, Ewa.
11: Dzień dobry.
10: Kiedy zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę, to wpadło mi do głowy takie słowo, które też już padało w wywiadach w kontekście osób, które z tobą współpracują, na przykład Marcina Lewandowskiego, że dojrzałość to jest takie coś, co zaczęło cię wyróżniać i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo często na bieżni no, byłaś zawsze profesjonalna, ale jednak byłaś też taką osobą bardzo żywiołową i ta słowo dojrzałość może nie zawsze do ciebie pasowało w takim odbiorze, pomijam sam bieg, tak, bo w biegu zawsze koncentracja i tak dalej, ale dookoła zawsze było pełno energii, pełno takich wrażeń, fajnych jakichś wypowiedzi, które potem stawały się gdzieś takimi, no nie powiem, że wiralami, ale takimi wypowiedziami, które gdzieś zapadały kibicom w pamięć. I czy ty widzisz w sobie rzeczywiście z biegiem czasu taką zmianę, że jesteś innym sportowcem, bo jesteś innym człowiekiem, no bo nabierasz tego doświadczenia właśnie, jesteś coraz bardziej dojrzała dzięki temu, co przeżywasz?
11: Myślę, myślę, że tak, że troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować, nie wiem, w kieszeń, czy jak to inaczej powiedzieć. No nie było to łatwe dojść tak naprawdę do tego miejsca, gdzie jestem, bo no z natury jestem troszeczkę emocjonalna. Czasami głupotę mi się jeszcze zdarzy palnąć, ale też czuję, że już tak jakby, no nie wiem, no dorosłam do tego dorosłego sportu. Też mnie to dosyć bardzo cieszy, bo jakby ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
10: A jak ta dojrzałość przekłada się właśnie na te roboty, na taką świadomość? Bo tego musisz być świadoma i jesteś od lat, czyli możliwości swojego ciała, swojego organizmu, jego ograniczeń. To każdy sportowiec na takim poziomie jak ty musi mieć to, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, ale tutaj widzisz pewnego rodzaju zmianę w swoim podejściu, że ta dojrzałość też daje ci może jakieś takie właśnie pozytywne rzeczy już stricte na treningach i na bieżni?
11: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli. No i jakby te treningi, no nie są łatwiejsze, bo wiadomo, obciążenia już muszą być troszeczkę mniejsze, bo no zdrowie jest, ale organizm czasami mówi po prostu już dość, że zwolnij, nie rób tyle powtórzeń, nie rób tyle odcinków. I cieszy mnie to, że razem z trenerką możemy jakby porozmawiać o tym, że obydwie jesteśmy świadome tego, że dobra, stop, w tym miejscu kończymy, jest wszystko dobrze, nie ma co dokładać. Jest to fajne z jednej strony, ale z drugiej strony też fajnie było być tym młodym sportowcem, który miał mnóstwo energii na to, żeby szaleć i na treningu, i jeszcze po tym treningu. A tak to jest, jak już teraz zrobię jakiś mocny jeden trening, no to muszę odpoczywać troszkę dłużej.
10: No tak, ale każdy etap ma swoje prawa i też swoje te blaski i cienie, oczywiście. A powiedz, jak pracujesz przez lata nad taką koncentracją przed startem? Bo umówmy się, no są różne dyscypliny sportu, ale sprint, no to jest coś wyjątkowego. Tutaj rzeczywiście każdy musi wyjść na bieżnię totalnie skoncentrowany, bo jakiekolwiek odbiegnięcie od tego, co jest w tym clue za chwilę, no to za chwilę będzie po występie. Mija 11 sekund, czy niespełna 11, niech będzie niespełna 11 i jest po sprawie, prawda?
11: Okay.
10: Tutaj to wszystko dzieje się bardzo szybko, więc ta umiejętność skoncentrowania się, wyłączenia, na pewno jest trudna.
11: Znaczy się, jeżeli chodzi o koncentrację, zawsze umiałam się skupić tylko na sobie, bo ja wiem, po co ja wychodzę na bieżnię, ja chcę za każdym razem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. No i wchodząc do bloku, nie mogę być zestresowana, bo raz była właśnie taka sytuacja w 2022 finał Mistrzostw Świata halowych w Belgradzie i nawet te, nie wiem, 2/0,3 sekund, no to jeżeli wyjdziesz za późno z bloku, to masz tak naprawdę już cały bieg i po prostu gonisz potem na spięciu, a to tak nie może być, to po prostu musisz wyjść idealnie z bloku, nie spiąć się przez cały dystans, no bo tak naprawdę jest po biegu, więc koncentracja tylko na sobie, wiadomo, czasem dużo dźwięków dochodzi, bo stadion i hala rządzą się swoimi prawami, czy tam jakiś płacz dziecka, czy tam jakiś kaszel, cokolwiek, trzeba się skupić na tym, że jesteś tylko ty na swoim torze, tylko twój blok i ta meta, która tam jest za 100 albo 60 metrów.
10: Już teraz te twoje letnie występy były pozytywnie bardzo oceniane przez ekspertów. To wystarczy spojrzeć na czas, więc nawet ktoś, kto nie jest super ekspertem, widzi, że to są po prostu dobre rezultaty. Zastanawiam się, biorąc pod uwagę te rezultaty, jak się też definiuje pewnego rodzaju cele, bo powiedzmy, możesz przybiec czwarta na metę i mieć bardzo dobry czas, możesz wygrać z trochę gorszym czasem, no zwycięstwo zawsze cieszy, chyba każdego sportowca.
11: Oczywiście.
10: Ale przecież można dobiec na miejscu czwartym czy piątym z bardzo dobrym czasem, na przykład season best, i też mieć poczucie dobrze wykonanej roboty. Więc to jest coś w lekkoatletyce, gdzie pewnie można to różnie sobie definiować. Umiesz się cieszyć na przykład po prostu z czasów, nie tylko z miejsc?
11: Jeżeli właśnie to są jakieś meetingi, no zdarzyło się tak, że przybiegłam chyba trzecia w 23 na diamentowej lidze, ale dobiegłam tam z życiówką i pierwszy raz pobiegłam poniżej 11 sekund, więc to po prostu było największe szczęście na świecie. Dobiegłam też druga na Mistrzostwach Europy w Rzymie i to był, no nie mówmy, że to był zły czas, bo to było chyba 11.0 tam 1 albo 11.0. Myślę, że trochę ciężej by się było cieszyć z tego, Bo wiadomo, zwycięzców się nie ocenia i czasów, i tam odległości, ale no najgorzej by było, nie wiem, przybiec ostatnia, ale z życiówką. Tylko że to by wtedy pokazywało, jaki jest mocny skład. Ale myślę, że te SB, te życiówki, niezależnie od miejsca, to zawsze będzie cieszyć.
10: Do Natalii Bukowieckiej przez długi czas padały to pytanie o rekord Polski. Tak, kiedy pobije rekord Szewińskiej? I też jak z nią rozmawiałem jakiś czas temu, powiedziała, że no trochę jej to spadło z barków, kiedy się to w końcu udało. Na tobie mam wrażenie, że ta presja jest mniejsza. Nie ma tych pytań aż tak dużo. Nie, one nie pojawiają się chyba aż tak często. Ale zakładam, że to jest taki cel, który też ci przyświeca.
11: Jest. No brakuje mi, no bardzo malutko, bo 10,93 to jest rekord Polski, a 10,94 już pobiegłam. W moją stronę więcej pytań padało o to, kiedy zajdę poniżej 11 sekund. A jak już to zrobiłam, to też jakby ta presja troszeczkę zeszła. Zabawne w tym wszystkim jest to, że jeżeli już się raz pobiegnie poniżej 11 sekund, to zrobić to kolejny raz jest dużo łatwiej, niż było dojść do tego, żeby to zrobić przynajmniej ten raz. Ja też nie słucham presji innych ludzi, ja sobie sama nakładam presję, więc to też chyba jest pomocne.
10: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
11: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To, co się tam wydarzy, to minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O.
10: No i byłoby super, jakbyś taka szczęśliwa, najlepiej z medalem, przyjechała potem, no przyjechała, właściwie niemal wyszła z domu na krótki spacer, bo to tak można powiedzieć, bo Chorzów to już właściwie twoje rodzinne strony. Na koniec chciałem spytać o memoriał Kamili Skolimowskiej, bo to będzie wydarzenie, które miejmy nadzieję będzie znowu takim świętem, kiedy ty, twoi koledzy, koleżanki przywieziecie trochę medali i będziemy po prostu mogli wszyscy razem celebrować, cieszyć się razem z wami. Takie starty na takim stadionie, właśnie blisko domu, w twoim regionie. To jest rzeczywiście coś jakiego wyjątkowego, na co się czeka?
11: Ja myślę, że memoriał Kamili Skolimowskiej to jest impreza sportowa, która jest na najwyższym poziomie. I nie dość, że jest na mojej śląskiej ziemi, nie dość, że będą rodzice, moi wszyscy przyjaciele, no to jest to takie budujące, bo przychodzą do nas kibice. I jakby wydaje mi się, że przychodzą, wiadomo, oglądać gwiazdy światowego sportu, ale oni są tam dla nas, więc to nie jest się mocno.
10: Na koniec cię troszeczkę podpuszczę. Jakbyś miała bić ten rekord Polski, to wolałabyś go pobić w Birmingham na imprezie mistrzowskiej? Czy na takim memoriale Skolimowskiej?
11: Ale pytanie. Myślę, że chyba bym wolała zrobić to w Chorzowie. Rekord Polski kolejny na stadionie w Chorzowie? Biorę w ciemno.
12: Z Ewą Swobodą rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Zbliża się czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam.
2: Stanowcza odpowiedź Polski na słowa Putina. MSZ zaprzecza doniesieniom o roszczeniach terytorialnych wobec Ukrainy. Po dwóch latach od powodzi kierowcy znów przejadą przez most w Głuchołazach. Apel rodziców dziś chorych na nowotwory. Chcą wznowienia pracy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej w Katowicach. Zaczynamy od polskiej odpowiedzi na słowa Władimira Putina. Resort stanowczo oświadczył, że Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać żadnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. A przypomnijmy, to reakcja na wypowiedź rosyjskiego przywódcy, który sugerował, że zachodnie ziemie Ukrainy mogą w przyszłości trafić m.in. do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło te słowa jako dezinformację i próbę skłócenia Ukrainy z jej sojusznikami. To jest most silniejszy od żywiołu, tak mówił wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas otwarcia odbudowanej po powodzi przeprawy w Głuchołazach. Nowy most ma 52 metry długości i kosztował 65 milionów złotych. Poprzedni runął pod naporem wody 2 lata temu, przypomnijmy. A burmistrz Paweł Szymkowicz nie ukrywał radości, bo mieszkańcy odzyskali najważniejsze połączenia.
3: To jest nie tylko tranzyt do Czech, to jest droga do kilku sołectw na lewym brzegu. Na lewym brzegu w samym mieście mieszka 4000 osób, 1/3 mieszkańców Głuchołaz. To jest dojazd do 2 największych zakładów przemysłowych, ale to jest też dojazd do kilku ośrodków wypoczynkowych, dlatego naprawdę jest to taki nerw naszego miasta.
4: Czyli dzisiaj wielka radość i świętowanie?
3: No wielka radość, świętowanie, nie ma co ukrywać, ale też mamy z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest koniec. Nawet już nie mówię o całej odbudowie popowodziowej, ale tylko tego odcinka, czyli drogi krajowej z prawą. Ale jak już będzie most, będzie można przejeżdżać, to już na pewno będziemy spokojniejsi.
2: A na otwarciu mostu była wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Fakty istotne dla rodziców.
2: Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ślą petycję do premiera, ministra zdrowia NFZ-u i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Anna Kropaczek w faktach o tym, co dokładnie napisano w tej petycji.
6: Rodzice chcą przywrócenia na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i innymi guzami litymi. Tacy pacjenci do końca czerwca byli pod opieką właśnie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam dzieci miały pod jednym dachem to, co w tej chorobie decyduje o wszystkim, napisali w petycji rodzice, czyli zespół onkologów z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, a także między innymi neurochirurgię dziecięcą i intensywną terapię. Od lipca opiekę nad chorymi przejął ośrodek w Zabrzu, w którym zespół specjalistów z Katowic nie podjął pracy. Skutek jest taki, że dzieci z guzami mózgu są kierowane do szpitali poza regionem. Rodzice podkreślają, że województwo śląskie z ponad 4 milionami mieszkańców powinno mieć 2 ośrodki onkologii dziecięcej.
2: Szczecińska North East Marina po roku starań została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowy certyfikat przyznawany plażom, marinom i jednostkom na całym świecie, między innymi za działania proekologiczne. Marina na Wyspie Grodzkiej zdobyła punkty za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną, samoczyszczący się kosz wodny.
7: To dla mieszkańców właściwie nie zmienia nic. Dla turystów też. Poza tym, że obserwujemy takie bardziej świadome korzystanie z zasobów, turyści zwracają uwagę na przykład, mamy instalację fotowoltaiczną, czy prąd, którym my ładujemy swoje jachty, też płynie z tej fotowoltaiki. A czy ten kosz, który czyści tą wodę, na ile on przynosi efekty? To też są takie działania pod kątem dostępności naszej infrastruktury i w ogóle budynku.
2: Podkreślała Celina Wałosz z żeglugi szczecińskiej.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Chociaż przepisy tego nie zakazują, lepiej nie jeździć rowerem ze słuchawkami na uszach. Przypomina o tym policja. Takie odcięcie się od bodźców słuchowych znacząco ogranicza percepcję rowerzysty, przyznaje Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
8: Zabronione to nie jest. Można jechać rowerem ze słuchawkami na uszach.
9: No tak, polskie przepisy dopuszczają jazdę rowerem w słuchawkach na uszach, w ruchu drogowym.
1: drogowym. I ja również co do zasady nie jestem przeciwnikiem takiej jazdy w słuchawkach. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że taka jazda w słuchawkach realnie obniża naszą zdolność reagowania na różne zachowania, które się pojawiają w ruchu drogowym.
8: Możemy nie usłyszeć skręcającego samochodu, który chce nam przeciąć drogę, chociaż to my mamy pierwszeństwo.
1: Tak, generalnie no, musimy pamiętać o tym, że w ruchu drogowym ten czas reakcji jest niezmiernie ważny. Różne sytuacje się mają miejsce, prawda? Są osoby, które jadą zgodnie z przepisami, niezgodnie. My jako rowerzyści jesteśmy niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, tym bardziej musimy uważać różnymi zmysłami na to, co się dzieje w naszej otoczeniu. Więc tutaj jest kwestia tej utraty słyszalności tego otoczenia, prawda? A te dźwięki są no, kluczowe, jeśli chodzi o podejmowanie jakiejś decyzji, a słuchawki jednak ten kanał informacji nam redukują niemalże do zera. Ale też kwestia wydłużonego czasu reakcji. Kiedy nie mamy tych bodźców dźwiękowych, oznacza to, że różne...
8: Karetkę usłyszymy trochę później.
1: Trochę później, ale przede wszystkim samochody. Pamiętajmy o tym, że te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. Po prostu to zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca, prawda?
8: Usłyszymy go później, będziemy mieli mniej czasu na reakcję.
1: Albo brak czasu. Na pewno jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną, dlatego że słuch też pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów i bez tego bodźca też trudniej nam ocenić, czy ktoś się do nas zbliża z tyłu, czy z boku, ale też kwestia braku kontaktu z innymi uczestnikami ruchu drogowego, z pieszymi, z innymi rowerzystami, bo oni też do nas różnego rodzaju sygnały wysyłają, czy ustami, czy dzwonkiem, prawda, i mogą do nas zawołać, dać im jakąś informację o zagrożeniu, jakąś prośbę. No i znowu, słuchawki jakby odcinają możliwość otrzymania tego komunikatu.
8: Czyli można, ale lepiej nie.
1: Lepiej nie, dlatego, że po prostu będzie bezpieczniej, prawda, będziemy mieli większy wpływ na to, w jaki sposób my się zachowujemy w ruchu drogowym i w jaki sposób reagujemy na zachowanie innych odbiorców. Tutaj jest kwestia ryzyka zagrożenia takiego zaskoczenia na skrzyżowaniach, prawda, gdzie jest zazwyczaj największa liczba kolizji drogowych. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta, motocyklu, autobusu komunikacji miejskiej. Ostatnia taka kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio, które docierają do nas przez te słuchawki, bo to generalnie obniża naszą koncentrację i zwłaszcza w takich sytuacjach szczególnie wymagającej szybkiej reakcji w ruchu drogowym.
8: Czyli jeżeli słuchamy audiobooka, możemy być myślami, nie wiem, gdzieś na plaży albo w jakimś horrorze, czy na miejscu zbrodni. Chociaż... A tu się okazuje, że no niestety jesteśmy w ruchu drogowym, trzeba uważać.
1: Chociażby tak, nie mówię, że tak musi być, prawda, ale jest to jedna z sytuacji, które po prostu no, rozpraszają naszą uwagę, kiedy musimy być skupieni, ponieważ no, to zagrożenie może być niedaleko i musimy na nie odpowiednio zareagować w konkretnym momencie.
8: Na chodniku to jest bardziej niebezpieczne niż na jezdni?
1: Na chodniku co do zasady nie jeździmy rowerem. Więc jeździmy po infrastrukturze rowerowej bądź...
8: Co do zasady nie jeździmy, ale w pewnych warunkach chodnikiem można jeździć.
1: No tak, są te trzy takie warunki dopuszczające, prawda? No,
8: jeżeli pada deszcz.
1: Jeżeli pada deszcz, jeżeli poruszamy się z dzieckiem do 10 roku życia, które w przepisach jest pieszym, no jeśli prędkość na jezdni jest powyżej 50 km na godzinę, chodnik ma przynajmniej 2 metry szerokości. Takich miejsc w mieście jest generalnie niewiele. Pamiętamy też o tym, że jeśli w ogóle w tych wyjątkowych sytuacjach poruszamy się po chodniku, no to jesteśmy gośćmi, prawda, na przestrzeni pieszej, co do zasady, więc zachowujemy szczególną uważność, ostrożność, zmniejszamy prędkość, a jak jest tych pieszych dużo, na przykład przy przystankach autobusowych, to wręcz warto zejść z roweru.
8: No i możemy na przykład, mając słuchawki na uszach, nie usłyszeć, że biegnie gdzieś po tym chodniku jakieś dziecko, zwłaszcza jeżeli pada deszcz, jeżeli to wszystko szumi.
1: Tak. Tak, no jak najbardziej z takich incydentalnych sytuacji może być wiele, prawda? Ale miejmy świadomość, że... No,
8: wypadki biorą się z takich incydentalnych sytuacji, z plotu różnych dziwnych okoliczności, których no, nie przewidywaliśmy.
1: Tak, no jakby trzymamy się tej zasady ograniczonego zaufania do wszystkich uczestników ruchu. Ten pieszy wbiegający nam pod przednie koło też jest tym uczestnikiem. Pamiętajmy o tym i słuchawki w przestrzeni, gdzie innych uczestników ruchu nie ma albo jest ich niewielu.
8: Albo jeżeli na przykład jedziemy sobie rowerem przez las. Chociaż w lesie to chyba milej słuchać ptaków.
1: Myślę, że tak. Ja jeżdżę co do zasady bez słuchawek. Myślę, że mam równie dużą przyjemność z jazdy.
8: A często zdarza się tak, że rzeczywiście rowerzyści jadą trochę nieuważnie.
1: Ciężko powiedzieć. Pamiętajmy, że rowerzyści są na pewno zdecydowanie mniejszym zagrożeniem w ruchu drogowym niż jadący z kilkukrotnie większą prędkością i czasami kilkukrotnie większą masą pojazdów. Więc to one tak naprawdę są tutaj zagrożeniem i statystyki wypadków kolizji mówią tutaj bardzo jasno. Ilość takich groźnych kolizji wiążących się z poważnym uszczerbkiem zdrowia czy śmiercią jest w wyniku zdarzeń rowerzysty z autem.
8: Czy z roweru widać, że kierowcy no jadą, niby patrzą na drogę, a tak na dobrą sprawę są wpatrzeni w telefon i przeglądają jakieś tam rolki na skrzyżowaniach albo podczas jazdy?
1: Tak, to się zdarza i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Co do zasady warto, jeśli tylko mamy taką możliwość, łapać kontakt wzrokowy z kierowcą. Chociażby na skrzyżowaniu albo jak go wyprzedzamy, wtedy mamy większą pewność, że on też nas obserwuje. Tego typu sytuacje, gdzie kierowca jest rozkojarzony, widać, że rozmawia. Miałem taką sytuację, że kierowczyni robiła makijaż w trakcie jazdy.
8: Też mi się zdarzyło coś takiego
1: tak,
8: widzieć.
1: Ale sytuacja, że jest zatopiony, pisząc jakąś widać wiadomość, czytając jakieś wiadomości w telefonie. Tak, takie sytuacje się zdarzają dosyć często niestety i warto brać poprawkę właśnie na tego typu sytuacje.
8: Ale to na przejściu dla pieszych też jest istotne, żeby jednak, no mamy to pierwszeństwo wchodząc jako piesi na przejście, ale żeby spojrzeć, czy ten kierowca patrzy na drogę, czy ten kierowca nas widzi, bo pierwszeństwo możemy mieć, ale możemy wejść przed maskę samochodu prowadzonego przez kierowcę, który w ogóle nie patrzy na drogę.
1: Znaczy generalnie rekomenduję, żeby niezależnie czy mamy zielone światło, spójrzmy przede wszystkim w lewo, ponieważ z tej strony będzie nadjeżdżał pojazd, który przecina nasz tor jazdy. Dla naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści co do zasady...
8: Ten kontakt wzrokowy złapać, bo to, że samochód jedzie powoli, to wcale nie oznacza, że on się zatrzyma.
1: Tak bywa, dlatego ta rekomendacja moim zdaniem jest pozytywna i ona na pewno wpłynie na poprawę tego naszego bezpieczeństwa. Rowerzyści, myślę, co do zasady mają ten nawyk, ponieważ jadą z większą prędkością i wiedzą, że jeśli wjeżdżają na przykład na przejazd, muszą spojrzeć, niezależnie czy ta sygnalizacja jest, świeci się na zielono.
2: Z Michałem Wolnym z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta, słuchamy co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Witam, zapraszam. Policja zatrzymała podejrzanych o pobicie pary z Ukrainy. Do ataku doszło we Wrocławiu. Możliwy powrót regulowanych cen paliw. Rząd uzależnia jednak te decyzje od sytuacji na rynku ropy. Gdynia została strażnikiem dobra, tak przekonuje prezydent miasta po tym, jak modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wrocławscy policjanci zatrzymali wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi RMF FM Aleksander Freus z wrocławskiej policji.
2: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
1: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został jednak zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 kilometrów kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. To powierzchnia odpowiadająca całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z pożarem. Bordeaux spowita jest dymem. Do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak prezydent Francji wieczorem komentował pierwsze sukcesy strażaków.
3: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
1: Relacjonował wieczorne wydarzenie nasz korespondent we Francji Marek Gładysz.
4: Istotne informacje dla kierowców.
1: Mamy ostrzeżenie dla kierowców na Pomorzu Zachodnim. Zablokowana wciąż jest droga krajowa numer 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim w miejscowości Woliczno. Przewróciła się tam ciężarówka i trwa jej wyciąganie. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest całkowicie nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi numer 151 i 148 przez Łobez. Utrudnienia mogą potrwać nawet 7 godzin. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla zmotoryzowanych. Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały kilka tygodni temu.
5: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
1: Na razie światowe ceny ropy mocno spadły. To może wpłynąć na ceny na stacjach paliw po weekendzie. To efekt przerwania walk między USA i Iranem oraz doniesienia o wznowieniu rozmów. Co czwarta ofiara utonięcia piła alkohol przed wejściem do wody. To alarmujące dane z Lubelszczyzny. Właśnie tam tragiczne połączenie alkoholu z kąpielą zdarza się częściej niż w innych regionach Polski.
6: 25% przypadków tonięć to jest po alkoholu. Ludzie nie wsiadają do samochodu, bo to jest karalne, ale wchodzą do wody, bo nie można ukarać za wejście do wody po alkoholu, ale konsekwencją może być utrata życia. I przynajmniej 1/4 osób nie utonęłaby, gdyby nie weszła po alkoholu do wody.
1: Ostrzegał Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Ryzykowne zachowania najczęściej zdarzają się mężczyznom. Tylko około 10% ofiar utonięcia to kobiety. Modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowo-koreańskim Pusanie. Ścisłe centrum Gdyni doceniono m.in. za starannie zaplanowaną zabudowę śródmiejską i za projektowanie miasta w harmonii z morzem i portem.
7: Od dziś jesteśmy strażnikami dobra, które ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta i Polski, ale dla całego świata.
1: Tak mówiła wczoraj po ogłoszeniu decyzji prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek. Wpis na listę to przede wszystkim prestiż, no i szansa na przyciągnięcie turystów. Jak zapewniają władze miasta, nic nie zmieni się dla mieszkańców, właścicieli i zarządców kamienic, jeśli chodzi o ochronę konserwatorską modernistycznego centrum Gdyni. A dodajmy, że to 18. polski obiekt, który został uhonorowany w ten sposób. Kolejne fakty punktualnie o 6. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, ja już dziękuję za uwagę. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Tomasza Staniszewskiego i Magdaleny Wojtoń.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

0: ogłoszenie.
1: I na światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W najbliższym odcinku Wschód kontra Zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem, przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. Właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna Światowa.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A przed nami kolejne spotkanie z faktami. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku.
0: I zapraszamy.
1: Wypadek i duże utrudnienia dla kierowców na S17 w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
2: Na początek faktów o 6:00 pilna informacja z gorącej linii RMF FM.
1: Jest śledztwo w sprawie śmierci Polki w zamachu terrorystycznym w Berlinie.
2: Pożary trawią południe Europy, francuskie Bordeaux szykuje się na masowe ewakuacje.
1: W tych faktach także ostatni mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Ale będzie też włoska piłka z ogromnymi problemami.
1: Na początek zablokowana S17 na wysokości miejscowości Żerć. To jest w gminie Żyżyn na Lubelszczyźnie.
2: W tym wypadku ranny został kierowca, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
1: A wy na gorącą linię informujecie od rana o utrudnieniach na trasie w stronę Warszawy.
3: W tej chwili droga jest zamknięta od jakichś tam 20,5 godziny. Nie wiadomo, kiedy zostanie w tej chwili otwarta. Karetka przyjechała, bo wcześniej ogólnie tam był wypadek i było zwężenie drogi. I w tym miejscu właśnie drugie auto najechało na auto.
2: Uważajcie o poranku na polskich drogach. 600 700 800 to jest numer naszej gorącej linii.
1: Jeżeli jesteście w trasie, dajcie znać.
2: To fakty RMF FM. Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie.
1: 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 osób.
2: Dzień później niemieckie służby zastrzeliły tego zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
4: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry prokuratura skierowała wczoraj do władz Stanów Zjednoczonych.
1: Polityk PiS ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Dokument został przekazany drogą dyplomatyczną przez Ministerstwo Sprawiedliwości do sekretarza stanu USA Marco Rubio.
5: Do wniosku załącza się odpowiednie dokumenty, prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, list gończy.
2: Wyliczała rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: Jeżeli Departament Sprawiedliwości USA uzna, że dokument spełnia wymogi formalne ekstradycji, zostanie wysłany do sądu federalnego.
2: Cała procedura potrwać może od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Burmistrz francuskiego Bordeaux, Thomas Cazeneuve, ostrzega, przygotowujemy się na wszelkie ewentualności, ponieważ jeden z licznych pożarów trawiących Francję znajduje się obecnie 15 kilometrów od południowo-zachodniego krańca miasta.
1: Prezydent Emmanuel Macron, odwiedzając dotknięty pożarem obszar w regionie Żyrondy, powiedział, że kraj stoi w obliczu zupełnie bezprecedensowego pożaru, najpoważniejszego od czasu II wojny światowej.
2: Płonie Francja, płonie także część Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tysięcy osób.
1: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Trzy zmiany liczące po 35 osób będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
6: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
2: Przypominał o tym kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. A po zwycięstwie 2-0 z Piastem Gliwice, KGHM Zagłębie Lubin liderem po pierwszej inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Tak, wieczorem bawił się Lubin. Po ostatniej bramce trener Leszek Ojrzyński po meczu podsumowywał wynik lepszy niż gra jego podopieczny.
1: Po 6:30 fakty sportowe, teraz włoska piłka z problemami.
2: Paolo Maldini, jedna z legend włoskiej piłki, zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako doradca Maldiniego. A wcześniej obaj zgodzili się objąć stanowiska w ramach gruntownej przebudowy systemu zarządzania piłkarską reprezentacją.
1: Kochający Calcio, Włosi, przypominamy, nie zakwalifikowali się na trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata. Narodowa tragedia.
2: No i Maldini miał pomóc w odbudowie drużyny. Jednym z pierwszych zadań miał miało być znalezienie nowego trenera, następcy Gennaro Gattuso. Nie udało się z Pepem Guardiolą, bo był za drogi. Nie udało się też z byłym reprezentantem Włoch Andreą Pirlo.
1: Ta kandydatura upadła przez powiązanie biznesowe Pirlo z rosyjską firmą bukmacherską.
2: Nowy prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej, Giovanni Malago, robi dobrą minę do złej gry, zapewnia krótko. Pracujemy. On, przypominamy, zastąpił Gabriele Gravinę, który podał się do dymisji po tym, jak pod koniec marca Włochy przegrały po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną decydujący mecz barażowy o awans na Mistrzostwa Świata.
1: Nas również tam zabrakło.
2: Niestety.
1: Zapraszamy o poranku na Fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Ten lipcowy poranek do najcieplejszych nie należy. Dziesiątka w Zakopanem, jedenastka w Białymstoku. 12 stopni jest w Gorzowie Wielkopolskim, najcieplej teraz 17 we Wrocławiu. Super. Potem oczywiście będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy 17 w Suwałkach, wiem, bez strzału, ale już 22 kreski będą w Łodzi. 25 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i w Opolu. Deszcze będą krążyły przelotne i delikatne, na przykład o godzinie 10 możliwe w Zakopanem, a o 16, o 15 na Suwalszczyźnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.
10: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30, czas na fakty w RMF FM.
1: A fakty zaczynamy od pilnej informacji z autostrady A1 w Łódzkiem.
2: Bus uderzył tam w bariery, dwie osoby zostały ranne.
3: Przed wyjazdem na piątek jest wypadek, jest droga zablokowana.
1: Ostrzegamy, nie przejedziecie w tej chwili w stronę Gdańska.
2: Te informacje wysyłacie na gorącą linię RMF FM.
1: Numer do nas przypominamy 600-700-800, adres fakty@rmffm.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary Ukraińców.
1: Kobieta i mężczyzna, Nastia i Maksym, zostali zaatakowani po sprzedaży w sklepie. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, są znani policji, wcześniej byli już notowani, mówi RMF FM Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
2: Jeden z tych mężczyzn próbował uciec z Wrocławia. Został zatrzymany przez kontrterrorystów.
1: Według Gazety Wyborczej jednym z zatrzymanych jest Adam C., pseudonim Cycu, gangster z więzienną przeszłością, bokser walczący na gołe pięści, pseudokibic, walczący także w MMA. Jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w rumuńskiej Czarnowodzie zostanie dziś prewencyjnie wyłączony z powodu zbyt niskiego poziomu wody w Dunaju.
2: Jak informuje rumuńskie Ministerstwo Energetyki, poziom rzeki jest najniższy od 3 dekad. Zamknięcie reaktora ma zapobiec uszkodzeniu systemu chłodzącego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Po inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy liderem KGHM Zagłębie Lubin, które pokonało Piasta Gliwice 2-0.
2: O zwycięstwie Miedziowych teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. To jest zasłużona wygrana.
8: Ja powiem tak, może statystyki na to nie wskazywały, ale Zagłębie było wczoraj konkretne. Po nudnej pierwszej połowie, w drugiej najpierw do siatki trafił zmiennik Jakub Sypek, a potem asystował przy golu Marcela Reguły i Zagłębie wygrało 2-0.
9: To tym bardziej to cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
8: Mówił po meczu Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia, czyli jak mówiliście, lidera Ekstraklasy, bo jako jedyni Miedziowi wygrali różnicą 2 goli. Piast zaczyna jako czerwona latarnia ligi. Maciej Rybus, były reprezentant Polski, który pozostał w Rosji po jej ataku na Ukrainę, ma wrócić do kraju. Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, 36-letni Ryba ma trafić do trzecioligowego Pelikana Łowicz, którego jest wychowankiem. Za lewo skrzydłowym 2-letni rozbrat z futbolem. Do Rosji wyjechał z Legii w 2012 roku. Pozostał w niej, jak mówił, ze względu na sytuację rodzinną. Jego żona jest Rosjanką, mają dzieci. W reprezentacji Polski Maciej Rybus zagrał do tej pory 66 spotkań. Ewa Swoboda obroniła w weekend tytuł mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów. 10 sierpnia w Birmingham rozpoczną się Mistrzostwa Europy, w których nasza sprinterka będzie bronić srebra sprzed 2 lat w Rzymie.
10: Myślisz, że co może się na przykład dziać w Birmingham dla ciebie?
11: Mam nadzieję, że dojadę tam cała zdrowa, w formie. To minimum moje jest takie, żeby po prostu obronić ten srebrny medal. Co tam będzie, to będzie. No ale chciałabym po prostu wyjechać szczęśliwa. O!
8: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą mamy na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry. I słuchajcie, bo wczesny poranek, jak już mówił Przemek Skowron dzisiaj, na południu kraju zaczął się może i deszczowo i chłodno, i że 10 stopni w Zakopanem i tak dalej, ale to jest tylko taka zmyłka, bo dzisiaj w ciągu dnia nigdzie nie będzie już padało. Czeka nas taka przyjemna, umiarkowana temperatura od 18 stopni na Podlasiu i na Pomorzu, przez 22 stopnie w centrum, aż po 24 na zachodzie. No i ma

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tomasz Terwikowski, ja witam was serdecznie w ten wtorkowy poranek w porannym programie Radia RMF24. Mam nadzieję, że powoli budzicie się, otwieracie oczy, może już pierwsza kawa za wami, a teraz fakty RMF FM, jak zwykle na początek tego poranka, a w nich Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: A jedynka zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek.
2: Jeżeli jedziecie w tej chwili w stronę Gdańska, ostrzegamy, bus uderzył tam w bariery.
1: O poranku utrudnienia też na Krajowej 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim.
2: Zatem kierowcy, dajcie głośniej radia.
1: Jutro ostatnie przed przerwą posiedzenie Sejmu.
2: Czego na tym posiedzeniu zabraknie? O tym powie za chwilę nasz dziennikarz.
1: Właściciele fabryki smakołyków dla zwierząt walczą o istnienie swojej firmy po pożarze.
2: Nagłośniamy problem rodzinnego przedsiębiorstwa z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Zaczynamy fakty od ważnych informacji dla kierowców.
2: Autostrada A1 zablokowana między węzłami Łódź Północ Piątek na pasach w kierunku Gdańska.
1: Jak już informowaliśmy w faktach, bus uderzył w barierę. Dwie osoby w wypadku zostały ranne.
2: Niebezpiecznie o poranku także na drogach Lubelszczyzny.
1: Zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki w Jatutowie na Krajowej 17. Jedna osoba została tam ranna. Na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski policja w tej chwili kieruje ruchem.
2: I jeszcze ekspresowa S17, odcinek Żyżyn Skrótki. Tam na wysokości miejscowości Żerć, jak już mówiliśmy w faktach, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba w wypadku cierpiała, zablokowane w tej chwili pas ekspresówki w kierunku Warszawy. Ostrzegamy. Od deklaracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie ekshumacji Polska nie otrzymała żadnej nowej zgody na prace poszukiwawcze.
1: W połowie lipca prezydent Ukrainy ogłosił m.in., że jego kraj otworzy wszystkie archiwa dotyczące rzezi wołyńskiej, a także wyda decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne.
2: O poranku w faktach RMF FM, teraz nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry Jakubie. Co jeszcze udało się ustalić w tej sprawie?
3: Polskie Ministerstwo Kultury do tej pory nie otrzymało od strony ukraińskiej żadnych informacji o nowych pozwoleniach na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Moi rozmówcy przyznają też, że wciąż nie wiedzą, co właściwie deklaracja Wołodymyra Zełenskiego oznaczała. W resorcie panuje jednak przekonanie, że przede wszystkim uproszczona może zostać procedura wydawania zgody na pracę w zachodniej Ukrainie. Przypomnę, tamtejsze przepisy przewidują, że najpierw trzeba otrzymać pozwolenie na poszukiwania grobu, a dopiero później na ekshumację. A na decyzję w wielu przypadkach czekaliśmy miesiącami. Ministerstwo przede wszystkim liczy na to, że teraz te zgody będą wydawane znacznie szybciej.
4: Trzymamy się faktów.
2: Jutro rozpoczyna się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu.
1: W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wolbewski.
5: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, Kacprze. Jakie ważne ustawy rządzący zostawiają sobie dopiero na jesień, zatem po wakacjach?
5: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd. Więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
1: Włodzimierz Czerzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
2: Już teraz zapraszamy na poranną rozmowę RMF FM 7:40.
1: Rodzinna firma z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu strawił główną halę produkcyjną i magazyn. Przedsiębiorstwo produkowało przysmaki dla psów.
2: Jego właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
6: Jeszcze w dniu pożaru usiedliśmy wszyscy na gorąco i powiedzieliśmy sobie, że działamy dalej, że nie poddajemy się.
7: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała.
8: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami.
6: W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę, nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też przez 20-30 lat. To nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas.
2: Dziardonice w Kujawsko-Pomorskim. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: A do tej historii wrócimy jeszcze w faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko ponownie i zapraszam was na najbliższe 3 godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od informacji na temat decyzji Pentagonu i przeglądu obecności sił zbrojnych w Europie. Będziemy także mówić o ekshumacjach, o których już słyszeliście, a także o ekstraklasie. Zostańcie z nami.

A nasz poranny program w Radiu RMF 24 zaczynamy od informacji potencjalnie bardzo ważnej dla Polski, a z całą pewnością dla Europy. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie, który minister wojny Pete Hegseth zapowiedział kilka godzin temu podczas ostatniego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli, poinformował wiceszef Pentagonu Eldridge Colby. Celem tego przeglądu jest zapewnienie, że NATO tu, cytuję, szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę, napisał Colby w komunikacie opublikowanym w serwisie X. Wiceminister podkreślił, że tu znowu cytat, rezultatem tego przeglądu będzie przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu. Dodał, że przegląd przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO, jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych NATO 3.0. Wiceszef Pentagonu zaznaczył, że przegląd zapewni, iż rozmieszczenie sił USA w Europie odzwierciedlać będzie strategię bezpieczeństwa narodowego z ubiegłego roku oraz strategię obrony narodowej z tego roku. Przegląd sił zapowiedział w czerwcu w Brukseli szef Pentagonu. Przekazał, że proces potrwa do 6 miesięcy. Niektóre kraje sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco, oświadczył wówczas Hegseth. No a jaka będzie Polska? Z całą pewnością zda go celująco, bo Donald Trump zna Karola Nawrockiego i go lubi. Tak przynajmniej mówi, więc jest dla Polski jakaś nadzieja.

0: A w radiu RMF 24 wracamy, niezmiennie wracamy do tematu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, o czym informowaliśmy już w faktach. Przypomnę tym, którzy nie słyszeli. Od deklaracji w sprawie Załęskiego, w sprawie ekshumacji Polska nie otrzymała żadnej nowej zgody na prace poszukiwawcze. W połowie lipca prezydent Ukrainy ogłosił, że jego kraj otworzy wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Dodajmy, że te archiwa nie były zamknięte, ale otworzą je jeszcze bardziej.
1: Nie wszystkie, bo niektóre rzeczywiście były zamknięte.
0: Chociaż historycy mówią, że i tak można było do nich wejść. To tak uczciwie rzecz biorąc, większość tych dokumentów była dostępna. Ale dobrze, niektóre były zamknięte, a także wyda decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Z nami w studiu Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Co na to polskie władze? No pewnie entuzjastycznie nastawione, nie?
1: No właśnie nie do końca, to znaczy dużo właściwie nie mówiło się o tej deklaracji Wołodymyra Załęskiego, która już padła 2 tygodnie temu. Od tego czasu rozmawiałem z ludźmi pracującymi w resorcie kultury, którzy mówili mi, że właściwie do tej pory nie otrzymali żadnych sygnałów, żadnych informacji o nowych pozwoleniach na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Wiadomo, że w sierpniu naukowcy, którzy brali udział w pracach poszukiwawczych, w ekshumacjach w Późnikach, przypomnę, to były ekshumacje w dawnej wsi Późniki w zachodniej Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, to były pierwsze od wielu lat właściwie ekshumacje przeprowadzone w zachodniej Ukrainie. Tam trwają teraz poszukiwania drugiej mogiły, która nie została jeszcze odkryta. W ubiegłym roku tam dokonano ekshumacji, odkryto szczątki 43, co najmniej 43 osób. Doszło również do takiego symbolicznego pogrzebu ofiar, więc osoby krewni przede wszystkim tych osób doczekały się tego godnego upamiętnienia. W tym roku prowadzone są kolejne prace, między innymi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Zresztą dzisiaj o godzinie 11 czasu polskiego IPN w Ostrówkach będzie miało konferencję prasową, która podsumuje połowę prac ekshumacyjnych, ale także też z tego, co udało mi się ustalić, pracownicy Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej mają odnieść się właśnie do deklaracji Wołodymyra Załęskiego. Moi rozmówcy z resortu kultury przyznają też, że właściwie cały czas nie wiedzą, co ta deklaracja miałaby oznaczać, no bo tak jak wspomniałeś na początku, decyzje w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Z tego niewiele wynika. To właściwie Wołodymyr Załęski w ten sposób nie przekazał, że rocznie, rocznie będą nam wydawać Ukraińcy, 10 pozwoleń, czy 5 pozwoleń. Tego nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to będzie dokładnie wyglądało, ale w resorcie panuje przekonanie, że ta procedura będzie przede wszystkim uproszczona, ponieważ do tej pory to wyglądało tak i to wynika z ukraińskiego prawa, że najpierw trzeba wydać pozwolenie na prace poszukiwawcze. One trwają. To jest tak, że musi zostać zorganizowana ekipa, ekipa jedzie na miejsce, wykopuje grób. No to trzeba też wziąć pod uwagę to, że to są de facto prace archeologiczne. No, one trwają. Trzeba wykopać, zidentyfikować w danym miejscu grób. Często naukowcy nie wiedzą dokładnie, gdzie on jest. To trwa tygodniami. Później Ukraińcy, jeżeli już grób zostanie odnaleziony, musi zostać wydana kolejna zgoda na ekshumację. No i te procedury zazwyczaj trwały, zazwyczaj miesiącami czekaliśmy na każdą kolejną zgodę, co sprawiało, że tych ekshumacji realnie nie jesteśmy w stanie zrobić wielu. Z drugiej strony, to też nieoficjalnie o tym mówi się w resorcie kultury, my jako polska strona nie jesteśmy w stanie przeprowadzić więcej niż 2 prac ekshumacyjnych rocznie. Co oznacza, że nawet jeśli byśmy mieli dodatkowe zgody Ukraińców, to i tak nie jesteśmy w stanie tego zrobić szybko. Eksperci, nawet badacze, którzy zajmują się tematem ekshumacji, podkreślają, że w takim tempie być może za kilkaset lat doczekamy się godnego pochówku ofiar.
0: Że wiele z tych grobów jest kompletnie nieoznakowanych, my nie wiemy, gdzie one są, więc te wstępne prace są bardzo długie, a część tych zwłok już jakby, no, trzeba zupełnie jasno powiedzieć, jest, no, rozłożyło się. To znaczy, to będzie bardzo trudne cokolwiek ustalenie, czegokolwiek.
1: To jedno, a druga rzecz, krewnych świadków tych tragicznych wydarzeń jest coraz mniej, więc jest coraz mniej osób, które mogą być też, pełnić rolę takich pomocników.
0: Tak, te osoby, które mogłyby wskazać
1: ich miejsca. Tak, dokładnie. Ja też wczoraj rozmawiałem z politykami o tym, co rozumieją przez deklarację Wołodymyra Zełenskiego, czy spodziewają się, że rzeczywiście tutaj nastąpi jakiś przełom. Politycy Prawa i Sprawiedliwości właściwie nie mają wątpliwości, że to nie jest żaden przełom. Ta deklaracja nie oznacza, że teraz będziemy mogli dokonywać kolejnych i kolejnych ekshumacji. To są jedynie takie próby podtrzymania dobrego dialogu.
2: Ja jestem umiarkowanym optymistą, dlatego że deklaratywnie Zełenski od lat prezentuje takie stanowisko, że oni są otwarci, że oni wesprą nas w tych działaniach i tak dalej. Natomiast odpowiadają za stworzenie procedury, która sama w sobie jest niezwykle opóźniająca ten proces. Całe ekshumacje są podzielone na 3 różne procesy, osobne wnioski, osobne decyzje, możliwość ich zaskarżania i tak dalej. To powoduje, że to się rozciąga na przestrzeni nawet lat. Więc przyjmuję tę deklarację optymistycznie, natomiast nie widzę tutaj takiego przełomu. Raczej to jest, można powiedzieć, ciągłość deklarowania otwartości, natomiast rzeczywistość może być dokładnie taka sama jak przez wiele ostatnich lat.
1: To był Waldemar Buda, europoseł jeszcze do dziś Prawa i Sprawiedliwości.
0: Właśnie, tak chciałem powiedzieć, że to Stowarzyszenie Rozwój Plus już tak naprawdę.
1: I Stowarzyszenie Rozwój Plus. Z kolei politycy koalicji rządzącej są przekonani, że ta deklaracja to jest krok w dobrą stronę, no i możemy się spodziewać, że będzie tylko lepiej, jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.
3: Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby te prace przyspieszyć, żeby wnioski, które składa strona polska, były rozpatrywane na korzyść i szybciej niż to się dzieje do tej pory, bo w takim tempie, no to naprawdę potrzebujemy już nawet nie dekad, ale chyba setek lat, żeby to wszystko zrealizować. Natomiast, żeby to mogło nastąpić, musimy doprowadzić do takiego dobrego dialogu. To trzeba rozmawiać z Ukraińcami, a nie się na nich obrażać albo ich obrażać. A mam wrażenie, że niektórzy politycy, szczególnie tej radykalnej prawicy, raczej taką ścieżkę wybierają.
1: No to był Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera. Mówił o tym obrażaniu się, o tych ruchach polityków skrajnej prawicy. Ja rozmawiałem z Martą Cienkowską w ubiegłym tygodniu, która przyznała, że też ten konflikt wizerunkowy, ten konflikt historyczny pomiędzy Polską a Ukrainą o nadanie jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia bohaterów UPA, odebranie orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego Wołodymirowi Zełenskiemu, to nie miało właściwie żadnego wpływu na ten proces ekshumacyjny, na te negocjacje z Ukraińcami. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka. W rocznicę Krwawej Niedzieli Donald Tusk, jak zapewne pamiętasz, ogłosił wybudowanie w Warszawie muru pamięci, na którym znajdowałyby się ofiary zidentyfikowanych, nazwiska zidentyfikowanych ofiar.
0: Pamiętam. No i co?
1: Ja wczoraj próbowałem się dowiedzieć, właściwie nie tylko wczoraj, ale od dłuższego czasu próbuję się dowiedzieć, co stoi za tym pomysłem, no bo wiemy, że Donald Tusk ogłosił coś takiego. Rozmawiałem wczoraj o tym z politykami, no i okazuje się, że to nie jest tak, że ten mur już powstaje, czy ten pomysł już powstał. Ten pomysł na razie powstał w głowie Donalda Tuska, który wydał takie zarządzenie. No i teraz wszystkie zainteresowane strony muszą się tym zająć. Ale to nie jest taka prosta...
0: Czyli jak zwykle Donald Tusk rzucił pomysł, a wy się zajmijcie.
1: Ale to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ okazuje się, że wybudowanie takiego muru pamięci to nie jest tak, że to powstanie w miesiąc, dwa, trzy. Najpierw instytucje, które będą w to zaangażowane, muszą rozpisać między innymi konkurs. Tutaj oczywiście myślę o Ministerstwie Kultury, no bo to przede wszystkim ono będzie się tym zajmowało. Rozstrzygnięcie takiego konkursu potrwa zapewne 8-9 miesięcy. I jeszcze jest inna sprawa, że w to zaangażowany musi być IPN. Obecna władza musi poczekać, aż nowy prezes IPN-u zostanie wybrany. To wszystko będzie trwało. Nieoficjalnie słyszę takie głosy, że raczej nie uda się tego zrobić w tej kadencji Sejmu.
0: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, o której mówił historycy dla odmiany. To znaczy my mniej więcej to oczywiście jest spór także między historykami, ile było ofiar rzezi wołyńskiej. Czy to było 60, 70, 80 tysięcy, czy 100, czy 100 kilkadziesiąt. Natomiast niezależnie od wszystkiego, my jesteśmy w stanie zidentyfikować z imienia i nazwiska kilkanaście tysięcy. I szczerze mówiąc, może się okazać, że to będzie bardzo silny argument w rękach niechętnych uznaniu tego wydarzenia za ludobójstwo Ukraińców, którzy powiedzą, mówiliście o 100 tysiącach czy o 80, a jest ile?
1: No tak.
0: Więc to jest jeszcze jeden problem, który chyba nie został wystarczająco dobrze przez premiera rozważony. Bardzo dziękuję, Jakub Rybski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo Ci dziękuję za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A po faktach Ekstraklasa, bo podsumujemy pierwszą kolejkę właśnie piłkarskiej Ekstraklasy. Będziemy mówić także o pożarach we Francji. A 8:02 w Radiu RMF FM, w Radiu RMF 24 nasz poranny gość. Kto nim będzie, to już pewnie się domyślacie. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, z którym porozmawiamy m.in. o letniej trasie lewicy. Czyżby przygotowanie do wcześniejszych wyborów?

0: jest 7.30, są fakty, jest Magdalena Wojtyn, jest Tomasz Staniszewski.
1: Zablokowano już jeden pas autostrady w kierunku Gdańska po porannym wypadku busa.
2: Przypominamy, między węzłami Łódź Północ, piątek, bus uderzył w bariery i wypadł z jezdni. Dwie osoby ucierpiały. W miejscu wypadku w tej chwili można już przejechać szybkim pasem autostrady.
1: W Głuchołazach, po blisko 2 latach od niszczycielskiej powodzi, mieszkańcy znów mogą korzystać z głównej przeprawy nowego mostu przez Białą Głuchołazką w ciągu drogi krajowej nr 40.
3: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Mieszkańcy przyznali mi, że wygląda solidnie.
4: Fajny, duży, gruby, tłusty, jakby to powiedzieć, no pancerniak to nazywają, no nie?
3: Dla mieszkańców to nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort przemieszczania się. Most łączy dwie części miasta i prowadzi do Czech.
5: Bardzo się cieszę, że w ogóle będzie przeprawa, zwłaszcza za wszystkich tych mieszkańców z drugiej strony rzeki.
6: Mój basen jeszcze może nam nadremontują, stadion, wie pani, to będziemy mieli już jak w Las Vegas.
3: Na to jeszcze chwilę poczekamy.
2: O otwarciu tego, jak słyszeliście, tłustego mostu pancerniaka, nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie, przypominamy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Wśród pytań do marszałka m.in. układ sił w Sejmie po ewentualnym podziale Prawa i Sprawiedliwości.
1: Komitet Polityczny PiS ma dzisiaj zdecydować, co dalej z ponad 30 parlamentarzystami ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
2: Tymi, którzy nie złożyli deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność o charakterze politycznym. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni własny klub parlamentarny.
1: Zapraszamy 7:45 na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, tak jak zapowiadałem, teraz będzie sport. Podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. W studiu ze mną Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry. Czarku, niespodziewanym liderem jest Zagłębie Lublin, ale chyba nie można z tego wyciągnąć daleko idących wniosków.
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Zagłębie wczoraj wygrało z Piastem Gliwice 2-0. Wygrało, myślę, że zasłużenie i pokazało, że to, że walczyło o europejskie puchary w ubiegłym sezonie, no może nie jest takim przypadkiem. Ja jednak typuję Miedziowych raczej gdzieś tam w bliżej nieokreślonym środku tabeli, a to jest dopiero pierwsza kolejka. Te zwycięstwa i to, wydaje mi się, jest taki generalny wniosek ze wszystkich spotkań, potwierdzają tylko, że to będzie kolejny wyrównany sezon. Jedno zaledwie zwycięstwo Zagłębia z Piastem dwoma bramkami, wszystkie poza tym 2-1, 1-0. Nie mieliśmy żadnej większej różnicy, żadnej większej przewagi. No i cóż, na plus na pewno obie Wisły, z Płocka i z Krakowa. Z Krakowa, bo udanie wróciła do Ekstraklasy, wygrała z GKS-em Katowice i pokazała naprawdę kawałek niezłego, swobodnego futbolu. Wisła Płock pokonała na wyjeździe faworyta Raków Częstochowa. Legia Warszawa, która ma problemy kadrowe, finansowe, wygrywa na wyjeździe z Pogonią Szczecin, która znowu wydała niemałe pieniądze na wzmocnienia. No i na plus na pewno też Krakowia, która oparła się Lechowi, teraz zdecydowanie typowanemu na przyszłego, może już w zasadzie obecnego, dominatora w Ekstraklasie.
0: A kto się pokazał z dobrej strony w tej kolejce? Kto może
1: z
0: mieć,
1: gorszej.
0: Z gorszej strony. Kto może mieć w sezonie problemy?
1: No tak, wydaje mi się, że przede wszystkim ten Piast Gliwice. Czekaliśmy długo na ten ostatni mecz do poniedziałku. Myślę, że ta porażka 0-2, to jak Piast zagrał, jak wygląda w ogóle skład, potwierdza, że to będzie walka o utrzymanie, która zresztą już była w Gliwicach w ubiegłym sezonie. Pogoń Szczecin przegrała z Legią 0-1 i nie popisała się na starcie. Nowy trener Oskar Garcia, który przecież był trenerem Ajaxu Amsterdam, wydaje się, że nie wniósł na razie niczego nowego. No i Raków Częstochowa. Tutaj także były zawirowania trenerskie, jeżeli chodzi o po prostu poziom czysto piłkarski. No Raków nie wygląda tak źle, ale nie może popełniać prostych błędów w defensywie. Musi pokazać zdecydowanie więcej. Wydawało się, że będzie walka o mistrzostwo, no a tutaj za chwilę może się okazać po kilku kolejkach, że nawet o puchary z taką dyspozycją może być ciężko walczyć.
0: O piłkarskiej Ekstraklasie mówi Cezary Dziwiszek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze mam informację dla was z ostatniej chwili. Właśnie, jak podała agencja Reutera, Wołodymyr Zełenski właśnie wylądował w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie ma dziś spotkać się między innymi z Donaldem Trumpem. A w Radiu RMF 24 będziemy oczywiście o tym mówić, ale będziemy też mówić o pożarach we Francji i Hiszpanii.

w Radio RMF 24. Teraz czas na najnowsze informacje o wielkich pożarach we Francji i w Hiszpanii. W walce z ogniem wczoraj zginął 38-letni francuski strażak. Telewizja BFM z Paryża przekazała, że w związku z pożarami kontynuowana jest ewakuacja ludności zagrożonej przez żywioł. W całym kraju z tego powodu swoje domy opuściło już ponad 250 tysięcy osób. Prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że obecne pożary są najdotkliwsze w całym okresie po II wojnie światowej. Akcja służb prowadzona jest także w Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tysięcy osób. Urzędnicy Komisji Europejskiej poinformowali, że pożary we Francji objęły ponad 42 tysiące hektarów, a w Hiszpanii ponad 30 tysięcy hektarów i wciąż nie są opanowane. A w sobotę do Hiszpanii wybierają się polscy strażacy, aby pomóc w walce z żywiołem. Więcej o tych wielkich pożarach piszemy na naszym portalu rmf24.pl. Znajdziecie tam również poruszające zdjęcia skutków żywiołu. W Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 8, a po faktach poranna rozmowa Radia RMF FM, a w niej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tu Radio

0: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Czy Komitet Polityczny PiS zatwierdzi dzisiaj wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
2: Jeżeli tak się stanie, powstanie w Sejmie nowy klub parlamentarny.
1: A już za moment poranna rozmowa w RMF FM, której gościem jest dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: W porannych faktach także Polak, który w nocy potrzebował pomocy w słowackich Tatrach.
1: I aktualne ostrzeżenie drogowe z 81 w Śląskiem.
2: Podział pomieszczeń, dostęp do limuzyn i podział pieniędzy. To czeka polityków prawicy, jeżeli Mateusz Morawiecki złoży dziś wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie.
1: Jeżeli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi odejście kilkudziesięciu członków z partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, byłego premiera, złożą wniosek o powołanie nowego klubu. Kacper Wróblewski w porannych faktach.
3: Witam ponownie.
1: Jakie zmiany nastąpią w Sejmie, jeżeli były premier utworzy nową formację polityczną?
3: To przede wszystkim kwestia podziału finansowego. Każdy klub parlamentarny otrzymuje miesięcznie środki z budżetu Kancelarii Sejmu, więc Prawo i Sprawiedliwość część pieniędzy będzie musiała oddać. Jak powiedział mi wiceszef Kancelarii Sejmu, minister Jerzy Woźniak, PiS będzie musiał podzielić się nie tylko pieniędzmi.
4: Nowy klub, który powstanie, będzie musiał przejąć część pomieszczeń klubu, który się pomniejsza.
3: Jeśli powstanie nowy klub, to Kancelaria Sejmu musi także wyposażyć ludzi Mateusza Morawieckiego w limuzyny.
4: Nowy klub dostanie od nas do dyspozycji, szef dostanie jeden samochód i klub dostanie drugi samochód służbowy do korzystania jako kluby.
3: W związku z rozpadem w PiS-ie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego po utracie kilkudziesięciu posłów przestanie być największym klubem w parlamencie.
2: 35-letni Polak potrzebował pomocy w słowackich Tatrach. Zszedł ze szlaku w rejonie rakuskiej Czuby, wszedł na folwarską grań, tam niestety utknął.
1: Na pomoc ruszyli mu ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby z Tatr Wysokich. Polaka udało się sprowadzić w bezpieczne miejsce.
2: Przed poranną rozmową jeszcze aktualna informacja drogowa. Samochód uderzył w barierę na 81 w pobliżu miejscowości Ochaby w Śląskiem.
1: Tam droga jest zablokowana w kierunku Skoczowa. Uważajcie.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Tarlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie marszałku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Znalazł pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
6: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
0: Ale jak pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
6: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
0: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiS-u? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Masz do ciepła, pan nie chce głosować.
6: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
0: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, no drugie tak. Płuco teraz.
6: Drugie płuco.
0: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
6: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez 3 lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
0: ale będzie jeden wicemarszałek? Czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, a na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
6: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków. Jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
0: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje w cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
6: Tak, to prawda.
0: Jak sierpień się zbliża, jak na Jasną Górę prawie do pana przyjeżdżają.
6: Jest, pod tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy, ku swojemu zdziwieniu, pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie. Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy, posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
0: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski wobec Morawieckiego. Teraz też tak mówią.
6: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
0: ale
6: myśli,
0: teraz tak mówią?
6: Nie, teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem, albo przybliżanie mojej osoby skromnej do Rosjanki w biznesie, którym kiedyś funkcjonowałem. Powiem szczerze, że zadziwia mnie zmiana tego podejścia i nie spodziewam się pewnie w najbliższym czasie jakichś takich olbrzymich ataków. Ale proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, mam swoje lata. Wszystko to jest prawicowa gra. Te wszystkie uśmiechy przecież niczego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera.
0: Kogo?
6: No, poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No, na przykład może to być Matecki. Czarnecki Matecki za Czarneckiego.
0: Za Czarnka. Tu stawiamy kropkę, panie marszałku.
6: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
0: To za chwilę przejdziemy do osiągnięć posła Mateckiego. Bardzo dziękujemy słuchaczom Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu. To jakie jeszcze osiągnięcia miał Dariusz Matecki, żeby zostać premierem?
6: No głównie zarzuty.
0: No nawet siedział w areszcie, ale on odważnie wziął różaniec i Pismo Święte i poszedł do aresztu.
6: I teraz porusza pan sprawę jakby najpoważniejszą, to znaczy, czy on tam poszedł do aresztu, czy nie, to zostawmy. Widzi w tej chwili PiS, widzi pan Morawiecki, jak to jest, kiedy te słowa, które kierowali na zewnątrz do wszystkich tych, których nienawidzili, kierują w stosunku do siebie. Widzą, jakie to jest niemiłe, widzą, jakie to jest nieprzyjemne, widzą, jakie to jest chamskie, jakie to jest obłudne, widzą, ile kłamstwa wylewali na innych ludzi, bo wszystkie te kłamstwa, które wylewali na nas, na Donalda Tuska, na Kosiniaka, na Czarzastego, w tej chwili wszystko to idzie do środka. I oni się dziwią, pan patrzą i mówią, ale co ten Kurski, przecież to, co on mówi, jak można coś takiego mówić?
0: No zawsze tak mówię, że to jest zaskakującego w tym, tak, że Jacek tylko, Kurski mówi tak jak
6: tylko,
0: mówi.
6: Tak, tylko że zawsze mówił nie do środka, tylko mówił na zewnątrz, tak? Mówią, jak można mówić takie słowa? Morawiecki, jak można tak kłamać? Przecież Morawiecki zawsze kłamał. Co to jest za nowość, jeżeli on zawsze kłamał? On nic nie miał wspólnego z tym PiS-em, który był zły. On był 6 lat premierem. Ja nie wiem, kto w to uwierzy, ale to jest miło popatrzeć, jak po prostu oczy im się otwierają na tę obłudę, którą stosowali w stosunku do wnętrza, a w tej chwili w stosunku do siebie.
0: Ale coś się zmieni w polityce? To znaczy, to wyjście Mateusza Morawieckiego rzeczywiście zmienia układ polityczny na tym etapie?
6: W perspektywie czasu moim zdaniem nie, ale to jest moje zdanie.
0: Nie, dlaczego? No bo oczywiście pojawia się taki głos, że jest nowa siła centroprawicowa, może weźmie wyborców PSL-u, może Polski 2050.
6: Ale przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy które na początku miały w notowaniach po 14-16%, na przykład pan Marek Borowski, skądinąd wybitny polityk, tak? Ostatecznie to wszystko ginęło. Niech pan popatrzy po takich ruchach jak Borowskiego, jak Palikota, jak
0: no, z prawej strony PJN i Polska 21.
6: Jest. Niech pan popatrzy, co się działo z Ziobrą ostatecznie, co się stało z Nowoczesną. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
0: No, tu jest między 4 a 7,5%.
6: No dobrze, tak... ale Borowski, tak jak mówię, miał tam 12-14%. Palikot również miał na początku sporo. To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
0: No, PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No 44, no już 43, już nie ma tej mickiewiczowskiej liczby polityków, którzy za nim poszli.
6: No ale tych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów. Ilość posłów nie jest ważna. Ważne jest to, w ilu powiatach w Polsce na 360 powiatów istnieje struktura partyjna, czyli są ludzie, do których może pan się zwrócić. Lewica przetrwała nieobecność swoją w Sejmie dzięki temu, że mieliśmy w 310 powiatach struktury, czyli w 310 powiatach ma pan kogoś, do kogo pan może zadzwonić, poprosić o coś i ten ktoś gdzieś na spotkaniach daleko, daleko od pana mówi, a ta Lewica będzie miała szansę. Na tym to polega. Czy pan Morawiecki to posiada? Wątpię.
0: To jeszcze pytanie o to, czy wyobraża pan sobie, panie marszałku, sytuację, w której, bo takie głosy też krążą, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz stanie obok Mateusza Morawieckiego i ogłosi wspólną, nową, trzecią drogę.
6: Panie redaktorze, powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego, chociaż w polityce różne rzeczy się zdarzają. No, jak pan sobie wyobraża rozsądnego, mądrego premiera Kosiniaka-Kamysza, mojego kolegę, który staje z Morawieckim, Morawiecki mówi tak, to co robił PiS było złe, a ja przez przypadek byłem tam przez 6 lat premierem, tak? A Kosiniak mówi, no rozmawiam z człowiekiem, którego, w stosunku do którego zawsze miałem zaufanie, w momencie, kiedy przez 6 lat po prostu żeśmy walczyli z tą obłudą.
0: Ja sobie wiele rzeczy wyobrażam w polityce.
6: Proszę pana, ale Kosiniak jest przyzwoitym człowiekiem. Znaczy to, żeby była jasność.
0: Ale
6: jest...
0: ma w sondażach 2,5% do 3%. Dramatycznie złe wyniki
6: PSL. Sondaże w wypadku Kosiniaka nie zabijają przyzwoitości. Kosiniak miał kilka razy propozycję przejścia na drugą stronę, nigdy z niej nie korzystał. I chcę jasno powiedzieć tu w tym studiu, nie wiem czy Władek słucha tego czy nie, to będzie miał na wakacje miły prezent ode mnie. Zresztą pewnie się tego z prezentu to nie jest dla niego pewnie nowość. To jest przyzwoity człowiek, to jest świetny wicepremier, to jest człowiek, który dla 2% nie zdradzi swoich ideałów miejsca Polski w Unii Europejskiej, obronności Polski, przyzwyczajenia do demokracji i umacniania tej demokracji. Bronię tego Władka, bo po pierwsze pan go nie atakuje, ale pan, my się dobrze czujemy w koalicji 15 października, bo uważamy, że siedzimy wobec przyzwoitych ludzi, przy przyzwoitych ludziach, do których zaliczam i Kosiniaka, i Tuska.
0: To za chwilę wrócimy jeszcze do koalicji 15 października, ale jeszcze pytanie o letnią trasę Lewicy, to przygotowanie do wyborów. Już startujecie, tak. Już z kampanią?
6: Tak. Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co Lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby Lewicy w tym rządzie nie było. I muszę panu, panie redaktorze i państwu powiedzieć, byłem na wszystkich trasach do tej pory. Jeździmy co tydzień, to jest piątek, sobota, niedziela. W tym tygodniu cały Dolny Śląsk, piątek po obradach Sejmu wyjeżdżamy. Przychodzi masę ludzi na spotkania. spotkania, na spotkania indywidualne ze mną, nie dlatego, że się nazywam Czarzasty, no dlatego, że jestem liderem formacji, która stoi przy mnie, za mną, razem z liderami stoję w tej formacji, przychodzi między 300 a 500 osób.
0: Młodych także? Takich potencjalnych młodych, wyborców partii Razem?
6: I młodych, i starych. I tutaj akurat nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Na spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim, z Dziemianowicz-Bąk, Żukowską, z Kulaskiem, z Schering-Wielgu, z Kotulą. Naprawdę serce rośnie, z Biejat, z Magdą Biejat, z Dorotą Olko. A przede wszystkim to jest ekipa. W tej chwili byliśmy na Podkarpaciu, byliśmy na Śląsku, byliśmy na Kielecczyźnie.
0: To nie są takie naturalne miejsca dla lewicy, szczególnie Podkarpacie. I jak było na
6: Dobrze,
0: Podkarpaciu?
6: Może pan, panie redaktorze, zawsze się znajdzie ktoś, kto się zachowa jak Matecki, no ale to tak też go traktujemy w taki sposób, chociaż ja lubię ludzi i lubię rozmawiać, ale dobre jest przyjęcie, to znaczy ludzie reagują, przychodzą. Trzeba ludziom mówić, co ten rząd zrobił, bo wydaje mi się, że tutaj zawsze mieliśmy problemy komunikacyjne jako koalicja 15 października, ale jako lewica również. Trzeba również przepraszać, to chcę jasno powiedzieć.
0: Za co trzeba przepraszać?
6: Za to, co nie zostało dobrze zrobione, na przykład za służbę zdrowia. Nie mam z tym żadnego problemu. Staję i mówię, służba zdrowia powinna lepiej funkcjonować, tego żeśmy nie zrobili dobrze. Ale też mówię dokładnie, przedstawiam 16 ustaw, w tym, co lewica dowozi. Jednym słowem, prawica się kłóci, lewica dowozi.
0: Panie marszałku, to jeszcze pytanie ostatnie o tę trasę, ale spodziewacie się, że będą wcześniejsze wybory? Dlatego tak wcześnie startujecie z kampanią? Czy jednak nie będzie wcześniejszych wyborów? Bo prezydent ma jeszcze szansę może spróbować zablokować ustawę budżetową.
6: Po pierwsze, no tak, ale jeżeli będzie ustawa w terminie uchwalona przez Sejm, to prezydent nie ma szans na zablokowanie ustawy budżetowej, a uprzejmie informuję, że będzie w terminie, bo jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sejmu, to dzięki klubom parlamentarnym, które w tym Sejmie są, ten Sejm funkcjonuje rozsądnie i nie spodziewam się tutaj absolutnie żadnych
0: zmian. Czyli nie będzie wcześniejszych wyborów, pana zdaniem?
6: Na 100% nie będzie wcześniejszych wyborów. Mało tego, koalicja 15 października, jak się stuknie w głowę w kilku sprawach, a stukamy się w głowę wszyscy razem i nie mamy w sobie bufonady, uważam, że ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie rządziła przez następne 4 lata i dlatego jest trasa lewicy pod hasłem Lewica dowozi i dlatego będziemy walczyli o każdy głos i mówię to bardzo poważnie, dlatego że przejeżdżam przez piątek, sobota, niedziela, tak samo jak moi przyjaciele z partii po 2000 kilometrów i to daje efekt. To nie ma lepszego efektu jak spotkania i rozmowy z ludźmi. Nie ma po prostu.
0: Panie Marszałku, skoro podawanie ręki. Pytanie o CPN. Wróci program CPN w tej sytuacji, którą mamy, pana zdaniem? Powinien wrócić?
6: Chciałbym, żeby w tej sprawie podejmował decyzję rząd i w tej sprawie musi mieć do powiedzenia najwięcej minister finansów, premier i minister do spraw energii. Wierzę akurat tym trzem osobom, bo i Motyka, i Domański, i Tusk są poukładani, rząd jest stabilny. W związku z tym, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli to, co robi Trump, który... Zna pan redaktor moje podejście do pana prezydenta Trumpa.
0: Znany jest szeroko.
6: Naród amerykański, tak, Ameryka, tak. Natomiast pan prezydent Trump jest liderem chaosu. Już nawet zostało mi to wybaczone przez ambasadora Stanów Zjednoczonych.
0: Jak to zostało wybaczone? Znaczy co, spotkaliście się panowie i...
6: No proszę pana, przyjął moje zaproszenie na 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych.
0: Ale powiedział coś? Powiedział, wybaczam, z serca wybaczam, panie marszałku.
6: Napisał następnego dnia, że jestem... marszałkiem godnym zaufania.
0: No to naprawdę bardzo, bardzo głębokie, ale pytanie o CPN.
6: Ja się trochę zaczynam bać, bo prawica ma coraz większe do mnie zaufanie, ambasador Stanów Zjednoczonych coraz większe zaufanie ma do mnie. W związku z tym wydaje mi się, że muszę jechać na wakacje.
0: Może pan pojechać na wakacje, ale może jak pan wróci, to pan wystartuje ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. pomoże im przetrwać najgorsze wydarzenie.
6: Z panem Kaczyńskim nigdy w życiu nie rozmawiałem, z panem Morawieckim rozmawiałem raz w Sejmie i jak pan pamięta, z 30% zaufania spadłem chyba w przeciągu godziny na 12, więc
0: jednak nie.
6: Za swoją głupotę już dostałem raz po nosie, a głupoty dwa razy się nie robi.
0: Panie marszałku, teraz trudniejszy temat. Czy najbliższe posiedzenie Sejmu zacznie się minutą ciszy dla uczczenia polskiej ofiary zamachu w Berlinie na paradę, zamachu na paradę równości oczywiście?
6: Nie widzę nic przeciwko temu i oczywiście dobry pomysł.
0: Czyli rozważy pan taką sugestię? Pana zdaniem prawica, no w tej chwili prawica mogłaby się zgodzić, bo to rzeczywiście jest ten czas, kiedy pan jest taką postacią dla niej ważną.
6: Proszę pana, ale staram się nie odchodzić od standardów, które w Sejmie były przez wiele lat robione, zawsze stosowane. Zawsze czcimy minutą ciszy posła bądź posłankę, który umiera, oraz sytuacje, które się zdarzają. To nie widzę tutaj przeciwwskazań. Dzisiaj usiądę, jak wrócę, to usiądę tam, poproszę osoby bardziej doświadczone i zapytam, jak to bywało w przeszłości.
0: Pana zdaniem lewica teraz powinna grać ostrzej w sprawach światopoglądowych, po tym jak prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, twierdząc, że zmierza ona do wprowadzenia nowej formy pożycia obok małżeństwa?
6: Proszę pana, lewica powinna realizować swój program. Sprawy wolnościowe zawsze były dla nas ważne. Zakończyliśmy sprawę związaną, przeprowadzając razem z PSL-em przez Sejm i przez Senat ustawę w sprawie związków partnerskich. O prezydencie za chwilę powiem. W tej chwili chciałbym, żebyśmy we wrześniu podeszli do spraw związanych z prawami wolnościowymi kobiet, czyli możliwością decydowania o własnym ciele.
0: Ale mówię z PSL-em
6: o prawie do aborcji. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, to uważam, że podjął po prostu złą i głupią decyzję, dlatego że skrzywdził dwie grupy ludzi bardzo mocno. I to mówię jasno, to znaczy skrzywdził pan ludzi, panie prezydencie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o związki związane ze społecznościami LGBT, tych ludzi jest 2 miliony, czyli milion takich związków po prostu pan skrzywdził. I druga sprawa, to jest w ogóle brak oceny tego, w którą stronę idzie świat. W Polsce, proszę państwa, w tej chwili 30% dzieci rodzi się poza małżeństwami, zarówno...
0: No może prezydent chce odwrócić ten trend.
6: Tak, odwrócić ten trend, jeżeli w tej chwili na 100 par, 35 par ma rozwody. To, proszę pana, trendu żadnym prawem się nie odwróci. Jak ludzie chcą się kochać i trzymać za ręce, to żadne prawo w nim nie przeszkodzi, ani nie zachęci. To jest po prostu jakiś absurd prawicowy totalnie. Wie pan, co jest najgorsze? Bo ci ludzie, którzy mają dzieci i poza związkami są, poza małżeństwami są te dzieci, mają takie same prawo do miłości i do praw jak pan i ja. Proszę pana, prezydent zabrał tym ludziom, czyli tym ludziom, którzy nie mają małżeństw, takie rzeczy. Bo to nie tylko związki homoseksualne. Wspólne rozliczanie się, zwolnienie od podatku, od spadków i innych czynności cywilnoprawnych, prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, prawo do możliwości objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, prawo do mieszkania, prawo do decyzji o pochówku, informacji o stanie zdrowia i prawo do dziedziczenia. No do cholery! Jaki to ma sens? Jaki to ma sens ludziom zabierania takich praw? Bo wie pan, nadal Nawrocki myśli, że społeczeństwa LGBT to jest ideologia. Ludzie to nie ideologia, panie prezydencie. Duda tego nie rozumiał, Nawrocki tego nie rozumie, a Nawrocki jest bystrzejszy od Dudy. To naprawdę to jest po prostu podejście absolutnie ideologizujące ludzi.
0: Panie marszałku, wiek emerytalny kobiet powinien zależeć od tego, czy mają dzieci?
6: Absolutnie nie. Dziemianowicz-Bąk dała w tej sprawie wykładnię przepraszam, polityki lewicy, i ona się nie zmienia. Nie jesteśmy za zmianą wieku emerytalnego, zarówno jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety.
0: Czyli nie będzie podniesienia kobiet w wieku emerytalnego.
6: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jasno to powiedziała, to jest stanowisko zarówno partii, jak i klubu. Nie ma w tej sprawie, jeżeli chodzi o nas, dyskusji i nie będzie żadnej zmiany. Dziwimy się pani jednej albo drugiej, bo nigdy źle nie mówię o koalicjantach, że podnosi takie sprawy.
0: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję serdecznie. RMF 24.

0: Jest 8.30, są fakty, jest Magdalena Wojta, nie jest Tomasz Staniszewski.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 62 w rejonie Pustych Łąk na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów.
2: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Droga jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
1: Wąskie gardło też po wypadku na mazowieckim odcinku A2 w rejonie Pruszkowa.
2: Zderzyły się tam 2 auto osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas autostrady w stronę Poznania.
1: W porannych faktach teraz Francja walcząca z ogromnymi pożarami lasów.
2: Najnowsze informacje zebrał Marek Gładysz.
3: Rozprzestrzenianie się pożaru, który niszczył lasy w południowej Akwitanii, zostało zatrzymane. 15 tysięcy osób otrzymało pozwolenie powrotu do domów, których na szczęście płomienie nie zniszczyły. Natomiast rozprzestrzenianie się pożaru lasów niedaleko przedmieść samego Bordeaux zostało wprawdzie zahamowane w wielu miejscach, ale strażacy próbują teraz całkowicie zatrzymać płomienie, które zdaniem ekspertów przemieszczają się na niektórych obszarach w sposób chaotyczny. Media zauważają, że prezydent Emmanuel Macron podkreśla, iż sytuacja generalnie jest lepsza niż 2 dni temu, ale apeluje do straży pożarnej, by kontynuowała wysiłki.
1: Météo France prognozuje dziś tymczasem nową falę upałów na południowym zachodzie kraju. Dziś zapowiadane tam nawet 40 stopni Celsjusza.
2: Zdjęcia z pożarów we Francji, ale też Hiszpanii mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My już teraz w naszym programie zaglądamy do Dziardonic w województwie kujawsko-pomorskim. Tam 3 miesiące temu w ogromnym pożarze spłonęła główna część fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Rodzinna firma, która zatrudnia 50 pracowników, postanowiła odbudować się własnymi siłami. Okazało się, że w pomoc włączyła się lokalna społeczność i zupełnie obcy ludzie. Nasza reporterka Magdalena Grajnyt rozmawiała z prowadzącymi działalność Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim.
1: Przez pierwszy miesiąc musieliśmy uprzątnąć cały budynek, więc tak naprawdę w budowie jesteśmy od 2 miesięcy. W czwartek skończyliśmy remont dachu, więc to taki dla nas duży sukces, bo możemy już teraz przejść do pracy wewnątrz budynku.
2: Czy wy macie środki na to, żeby to wszystko budować?
3: Znaczy, środki pochodzą tak naprawdę z kredytów, które tak naprawdę zaciągnęliśmy po pożarze. Tak naprawdę w dniu pożaru usiedliśmy, bo no, jest to firma rodzinna, którą założyli tak naprawdę nasi dziadkowie, którą prowadzili i prowadzą nasi rodzice, a i teraz my. Jeszcze w dniu pożaru usiedliśmy tak naprawdę wszyscy na gorąco i powiedzieliśmy sobie, że działamy dalej, że nie poddajemy się. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się do banku i zaciągnęliśmy kredyt i tak naprawdę w tej chwili kredytujemy się i to jest nasze źródło finansowania. Jako zabezpieczenie daliśmy swoje wszystkie majątki i próbujemy się ratować.
2: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała?
1: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami. Do tego stopnia zaangażowani jesteśmy, że nawet częściowo zaanektowaliśmy nasze domy do pracy obecnie przy naszej produkcji, a mianowicie naklejania etykiet na produkty z racji tego, że mamy ograniczone ilości, więc jakby zero pół środków, dajemy wszystko, co możemy, żeby móc się możliwie jak najszybciej odbudować i wrócić do normalności, jeżeli chodzi o wydajność produkcji.
2: A jak ta praca właśnie jest teraz zorganizowana? Co się udaje robić tutaj? Jak sobie z tym wszystkim radzicie?
3: W tej chwili już udało się poukładać to wszystko. Tak naprawdę w momencie pożaru nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy w stanie produkować, dokąd ten pożar dosięgnie, gdzie go się uda strażakom zatrzymać i z czym zostaniemy, co zostaniemy następnego dnia. Udało się strażakom ocalić tą nową część produkcyjną, do której w ciągu 2 tygodni się przenieśliśmy i tam zaczęliśmy produkować. Na początku praca była rotacyjna. W tej chwili mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam zachować całą załogę i nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też przez 20-30 lat. To nie był tylko nasz dramat, tylko to był dramat 50 rodzin, które tutaj mieszkają wokół nas. To my nie mamy żadnych pracowników z daleka, nie ściągamy. To są wszystko tutaj lokalni pracownicy.
2: Teraz widać, że to wszystko się buduje. A czy były takie momenty zwątpienia, kiedy zobaczyliście ogrom, skalę tego, co się wydarzyło i pomyśleliście sobie, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby się z tego podnieść?
1: Ja myślę, że taki moment mógł być tylko w samym momencie pożaru. To był taki moment, gdzie ja na przykład sam osobiście troszeczkę zwątpiłem, co będzie, ale już na naszej wspólnej rozmowie, gdzie usiedliśmy z naszymi głównymi handlowcami, no i my wszyscy jako wspólnicy z naszymi rodzicami i zobaczyłem takie nasze wzajemne wsparcie, to już byłem pewien, że nam to się uda i idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że jak na 2 miesiące takiej pracy, to są efekty naprawdę bardzo duże i mamy nadzieję, że jeszcze trochę i wrócimy już do wszystkiego, co będzie normalnie działało.
0: Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grajnert. A ich historię przeczytacie już teraz na rmf24.pl w zakładce Regiona w Radiu RMF24. Za chwilę zajmiemy się cenami paliw na światowych rynkach. Zostańcie z nami.

To jest poranny program Radio RMF 24. My teraz zaglądamy na światowe rynki zaraz po ich otwarciu. Na giełdach paliw ropa naftowa jest coraz tańsza w reakcji na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Ale jak wiadomo, sytuacja może się zmienić, jeśli rozmowy USA z Iranem nie odniosą rezultatu, informują maklerzy. Baryłka w ropy WTI jest dziś po niespełna 82 dolary, a Brent po 87,5 dolara. Przypomnę, że wczoraj amerykański prezydent Donald Trump w rozmowie z serwisem Axios zapowiedział, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, to USA wrócą do silnych działań wojskowych. Dodał.

że nie daje dyplomacji zbyt dużo czasu. Dodam jeszcze, że dziś notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie zniżkują. Tracą też inne metale bazowe przed zbliżającym się ogłoszeniem decyzji monetarnej FED, informują maklerzy. To jest radio RMF24. Mam dla Was jeszcze więcej informacji. Za 9 minut najnowsze fakty. RMF FM, zostańcie z nami.

0: Jest godzina 9, a skoro jest 9, to są fakty RMF FM. A w faktach jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Co rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zmienia w polskiej polityce?
2: Co zmieni się w Sejmie? Komitet Polityczny PiS dziś może zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.
1: Policja zatrzymała 46-latka z Rudy Śląskiej, który przerabiał i ponownie wprowadzał do obrotu bony towarowe.
2: Straty oszacowano na 800 tysięcy złotych.
1: Przez najbliższe 2 godziny nie będzie działał SOR w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. Uprzedzamy. Na dłuższą metę w polityce to niewiele zmieni. Tak ewentualne powstanie nowego ruchu politycznego związanego z Mateuszem Morawieckim oceniał poranny gość RMF FM Włodzimierz Czarzasty.
2: Przypominamy, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dzisiaj zatwierdzić wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS oni założą własny klub parlamentarny.
1: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, żeby w polityce przetrwać, trzeba mieć struktury.
3: Przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
4: No, tu jest między 4 a 7,5%.
3: No dobrze, ale tych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
2: Tak Włodzimierz Czarzasty przekonywał Tomasza Terlikowskiego. Cała rozmowa, jeżeli przeoczyliście, jest na filmie na rmf24.pl.
1: Nawet 12 lat więzienia grozi mieszkańcowi Rudy Śląskiej, który płacił w sklepach wykorzystanymi już bonami towarowymi.
2: Doprowadził swojego pracodawcę do strat przekraczających 800 tysięcy złotych. Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. Jak do tego doszło?
5: Mężczyzna był pracownikiem jednego z handlowych centrów dystrybucyjnych. Miał dostęp do zrealizowanych już bonów towarowych. Zacierał na nich ślady wykorzystania i ponownie płacił nimi za swoje zakupy w różnych sklepach. Śledczy ustalili, że działał w ten sposób przynajmniej od 2018 roku. Wstępnie straty zostały oszacowane na ponad 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty przerobienia dokumentów oraz licznych oszustw. Został objęty policyjnym dozorem.
1: Poznański SOR w szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia przy Szwajcarskiej nie będzie przyjmował przez najbliższe 2 godziny pacjentów.
2: Powodem są zaplanowane wcześniej prace techniczne. Utrudnienia dotyczą także innych oddziałów placówki. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Wszystkie karetki z pacjentami wymagającymi pilnej pomocy są w tej chwili kierowane do innych szpitali. Do 11 lekarze nie będą też wykonywać żadnych, nawet tych planowanych operacji i badań diagnostycznych. Dyrekcja placówki zapewnia, że zmiany mają charakter tymczasowy i są związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji zasilania w szpitalu. Pacjenci, których wizyty lub zabiegi zostały przełożone, otrzymają nowe terminy.
1: Jeszcze przed południem szpital imienia Józefa Strusia ma wrócić do normalnego funkcjonowania.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakta, teraz spięcie amerykańsko-francuskie w ONZ-cie.
1: Delegacja USA opuściła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone Ukrainie, gdy głos zabrał przedstawiciel Francji. Muszę zaznaczyć, że w tej Radzie jest członek, który będzie udawał oburzenie moralne i udawał, że poucza nas na każdy temat. Dlatego właśnie opuściliśmy salę podczas wystąpienia Francji. To nieszczere popisywanie się jest męczące, ale tolerowaliśmy je z poczucia koleżeństwa i wzajemnego szacunku jako stali członkowie P5 members, czyli 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, Francja, Chiny, Rosja oraz Wielka Brytania i właśnie Stany Zjednoczone. Tak tłumaczył zachowanie Amerykanów Dan Negria, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ.
2: W weekend między 2 stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do piątej wymiany zdań na platformie X.
1: Francja krytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej oraz 7 innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka o kolejne 4 lata.
2: W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Austriaka, który jest otwartym krytykiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz działań Izraela w strefie Gazy.
1: Türk wzywał też do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zgonów osób przebywających w amerykańskich strzeżonych ośrodkach dla imigrantów.
7: To także są fakty.
1: Iga Świątek i Kasper Ruud znów zagrają jako para w mikście wielkoszlamowego US Open.
2: Początek rywalizacji 25 sierpnia. Polsko-norweska para, przypominamy, to ubiegłoroczni finaliści.
1: Przegrali ten finał z włoskim mikstem Sara Errani i Andrea Vavasori. W tym roku szansa na rewanż, bo Włosi również potwierdzili swój udział.
8: Oh, wow! Defending their title!
1: Znów będą bronić tytułu mistrzów.
2: Okrągły milion dolarów ma w Nowym Jorku przyciągnąć supergwiazdy.
1: No i na liście zainteresowanych 16 mikstów duet Aryna Sabalenka, Novak Djokovic.
2: Ona jest liderką kobiecego rankingu.
1: A on 24 razy wygrywał w wielkim szlemie i ma ogromny apetyt na tytuł numer 25.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego, ale wciąż jeszcze porannego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Siły zbrojne Finlandii ponownie zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, poinformowała publiczna stacja Yle. Zamknięcie przestrzeni powietrznej zaczęło obowiązywać tuż po godzinie 8 rano czasu miejscowego, czyli 7 rano naszego czasu, a przylegających do nich wód krótko później.

0: A w Radiu RMF 24 teraz sprawdzimy, co dzieje się w walczącej z pożarami Francji. W tym kraju, a także w Hiszpanii od kilku dni trwa walka z tym żywiołem. Wczoraj w trakcie akcji gaśniczej we Francji zginął 38-letni strażak. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. A my łączymy się teraz z moim gościem, którym jest Robert Turniak, właściciel polskich sklepów Polka w Bordeaux. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana serdecznie i witam słuchaczy.
0: Jak wygląda w tej chwili sytuacja, gdyby pan nam opowiedział pana rejonie Francji, w okolicach Bordeaux?
1: No w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Powietrze jest może troszeczkę czystsze, natomiast no ciągle istnieje zagrożenie pożarowe. I ciągle jesteśmy ewakuowani, nie możemy wejść ani do swoich miejsc pracy, ani do domów.
0: Mówi pan o dymie, ale widać, no, w pobliżu rzeczywiście ten ogień jest obecny?
1: Na obrzeżach Bordeaux my nie widzimy ognia, natomiast widzimy olbrzymie kłęby dymu i to całe zadymienie, które występuje, które drapie w gardle przy próbie oddychania głębszego, jest bardzo, bardzo uciążliwe.
0: A czy doświadczył pan sam jakiejś niebezpiecznej sytuacji w związku z tym pożarem, albo ktoś ze znajomych, sąsiadów, przyjaciół, którzy są gdzieś tutaj w okolicy, mówił o takiej niebezpiecznej sytuacji?
1: Na szczęście nikt z moich znajomych, ani ja sam nie doświadczyliśmy jakichś takich bardzo niebezpiecznych sytuacji.
0: Ale rozumiem, że w mediach się o nich mówi. Czy to też nie jest tak, że to niebezpieczeństwo w tej chwili, no oczywiście poza oddychaniem, które jest też istotne, ale znaczy, tym przeszkadzaniem dymu, to niebezpieczeństwo się pojawia w doniesieniach medialnych?
1: Pojawia się oczywiście, bo to nie jest zwykły pożar, tylko tak jak mówią Francuzi, to jest mega pożar, to jest coś, czego Francja nigdy nie doznała aż w takiej skali. Tak jak z tego, co mi wiadomo, z mieszkańców, z osób cywilnych nie zginął nikt, natomiast spaliły się już chyba około 300 domów, z tego co wiem, zginęło 3 strażaków, więc ten stopień zagrożenia jest naprawdę ciągle bardzo duży.
0: A co o pożarach mówią sami mieszkańcy? To znaczy, jak się o tym rozmawia? W ogóle się o tym rozmawia teraz?
1: No jest to jakby główny temat rozmów. Mieszkańcy mają już po prostu, są zmęczeni, bo ta sytuacja jest trwa od tamtego czwartku praktycznie i wszyscy są już zmęczeni, wszyscy czekamy, kiedy będziemy mogli wrócić do domu, kiedy skończą się alerty o pożarach. Tak jak mówią Francuzi, w tej chwili pożar jest ustabilizowany, ale jeszcze nie jest zagaszony, więc ciągłe te alerty przychodzą. Druga sprawa, temperatura, która znowu idzie w okolice 40 stopni, będzie niosła kolejne zagrożenia.
0: A w jakiej perspektywie mówi się o tym, że będziecie państwo mogli wrócić do domów?
1: Mówi się, ale to mówi się między sobą. Nie ma żadnego oficjalnego komunikatu. Z tego, co do mnie doszły wieści, bo wyczekuję ich z niecierpliwością, bo chciałbym już móc prowadzić normalnie działalność, mówi się, że do piątku jeszcze na pewno będziemy ewakuowani.
0: Ale mówił pan o tym, że kiedy się pojawiły znowu upały, to wszystko może wrócić. Rozumiem, że o tym też się rozmawia.
1: Też się o tym rozmawia. Występuje też takie zjawisko jak chmury ogniowe, które też są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, bo tworzą własne wiatry, mogą przenosić olbrzymie temperatury na olbrzymie odległości. Ja osobiście w tej chwili jestem około 130 km od Bordeaux. I w dniu wczorajszym widziałem chmury, mieliśmy też gryzący dym pod oknami, także to jest zjawisko, które przenosi się w zastraszającym tempie. No i też nie jest wcale przyjemne dla mieszkańców, którzy mieszkają nawet 150 km od Bordeaux, od centrum pożarów.
0: Prezydent Emmanuel Macron podkreślał ostatnio, że obecne pożary są najdotkliwsze w całym okresie historycznym po II wojnie światowej. Pan też uważa, że to jest takie zjawisko wcześniej niespotykane w tym rejonie świata?
1: Mieliśmy, tak, na pewno jest niespotykane. Mieliśmy pożary w 2022, w którym też Polacy pomagali Francuzom gasić te pożary. Natomiast to, co się dzieje w tym roku, no, to jest na niebywałą skalę.
0: Apokaliptyczne zjawisko. Znaczy, no to oczywiście zachowując pewną analogiczność tego sformułowania.
1: No, dokładnie, jeżeli się jest pod Bordo i widzi się ciemne niebo z łunami pożarów, to wygląda to naprawdę apokaliptycznie.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był mieszkaniec Bordo, obecnie pod Bordo nawet dość mocno, Robert Turniak, właściciel polskich sklepów Polka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się polską polityką, bo dziś, no oczywiście nie powiem apokaliptyczny dzień, ale dzień ważny dla polskiej prawej strony sceny politycznej.

I zgodnie z zapowiedziami wracamy teraz w Radio RMF 24 do polskiej polityki. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś wieczorem po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zadeklarował, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni własny klub parlamentarny. A Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości decyzję w sprawie wykluczenia z partii ponad 30 parlamentarzystów związanych z Morawieckim ma podjąć podczas posiedzenia, które zaplanowano na godzinę 17. A co dalej ze stanowiskiem szefa Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli EKR, jeśli chodzi o byłego premiera? Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj wieczorem, że zrezygnuje z tej funkcji, a zapowiedział to w rozmowie z Kanałem Zero. Jak stwierdził, tu cytuję, zrobię to może nawet bardzo szybko, chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie, to wtedy rozważę, co dalej. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 9:30. Zostańcie z nami.

0: na fakty o 9.30. Zapraszam, Marcin Czarnobielski.
1: Dzień dobry. A zaczynamy od informacji drogowych i wypadku na trasie krajowej nr 62 w rejonie Pustych Łąk na Mazowszu. Chodzi o odcinek Wyszków-Łochów. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana. Utrudnienia potrwają tam jeszcze co najmniej przez godzinę. Nowy klub parlamentarny związany z Mateuszem Morawieckim nie zmieni od razu organizacji pracy Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział w porannej rozmowie RMF FM, że koalicja wróci do tej sprawy dopiero po wakacyjnej przerwie.
2: Przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie? Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać.
1: Mówił marszałek Sejmu. Cała rozmowa do odsłuchania na portalu rmf24.pl. Pożar w barcelońskim metrze. Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w poniedziałek. Przyczyną była awaria sieci trakcyjnej. Ponad 120 osób zostało ewakuowanych, a 39 z nich trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem. Wagon zaczął się wypełniać dymem. Myśleliśmy, że pochodzi z wnętrza. Nie powiedziano nam, co się dzieje. Usiłowaliśmy wyjść, ale na zewnątrz było jeszcze więcej dymu. Próbowaliśmy więc zostać w środku, leżąc na podłodze. Były tam dzieci, osoby starsze, które też nie wiedziały, co robić. Staraliśmy się zachować spokój, ale krzyki, które można było usłyszeć, były naprawdę przerażające. Opisywała jedna z pasażerek barcelońskiego metra. Niektórzy nie czekali na przybycie służb ratowniczych. Otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Na portalu RMF24 mamy nagrania pasażerów z wagonu, w którym wybuchł pożar.
3: Jaka będzie pogoda?
1: No a przed nami wyraźna zmiana w pogodzie. Po spokojniejszym początku tygodnia czeka nas szybkie ocieplenie. Jakie prognozy na dzisiaj?
4: Słońce coraz częściej wyglądać będzie za chmur. Tylko miejscami na północy, na północnym wschodzie oraz w Karpatach dominować będzie większe zachmurzenie i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia wyniosą od 18 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich naszego kraju do 24-25 stopni na południowym zachodzie.
1: Mówił geograf Zbigniew Kania. A pod koniec tygodnia do Polski wrócą upały.
3: MFFM.

Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz wracamy do informacji o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w Stanach Zjednoczonych. I właśnie on oświadczył po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca. Tu cytat z ukraińskiej głowy państwa. Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych. W planie są spotkania z prezydentem Trumpem, jego zespołem oraz osobami, które mogą wesprzeć naszą obronę. Priorytetem numer jeden jest obrona przeciwrakietowa przed pociskami balistycznymi oraz strategiczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Pokój musi być bliżej, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. W trakcie wizyty prezydent ukraiński weźmie udział w ceremonii pogrzebowej republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Oczywiście w imieniu całej Ukrainy uczcimy pamięć i wspólnie ze wszystkimi uczestnikami ceremonii w Waszyngtonie przypomnimy jego wysiłki na rzecz bezpieczeństwa i wolności w regionie północnoatlantyckim oraz innych częściach świata. Podkreślił Zełenski. To jest radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej, jeszcze bardziej gorących informacji, a już za chwilę w radio RMF 24 wrócimy do polskiej polityki, a konkretnie do przyszłości grupy Mateusza Morawieckiego. Co o niej sądzi Włodzimierz Czarzasty? Czy jego zdaniem ta nowa formacja ma szansę utrzymać się na polskiej scenie politycznej? O tym już niebawem w naszym radiu. Zostańcie z nami.

0: ostatecznie to wszystko ginęło. Niech pan popatrzy po takich ruchach jak Borowskiego, jak Palikota, jak
1: no, z prawej strony PJN i Polska 21.
0: Jest. Niech pan popatrzy, co się działo z Ziobrą ostatecznie, co się stało z Nowoczesną. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
1: No, tu jest między 4 a 7,5%.
0: No dobrze, tak, ale Borowski, tak jak mówię, miał tam 12-14%. Palikot również miał na początku sporo. To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
1: No, PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No 44, no już 43, już nie ma tej mickiewiczowskiej liczby polityków,
0: którzy za nią poszli. No ale tamtych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów. Ilość posłów nie jest ważna. Ważne jest to, w ilu powiatach w Polsce na 360 powiatów istnieje struktura partyjna, czyli są ludzie, do których może pan się zwrócić. Lewica przetrwała nieobecność swoją w Sejmie dzięki temu, że mieliśmy w 310 powiatach struktury, czyli w 310 powiatach ma pan kogoś, do kogo pan może zadzwonić, poprosić o coś i ten ktoś gdzieś na spotkaniach daleko, daleko od pana mówi, a ta Lewica będzie miała szansę. Na tym to polega. Czy pan Morawiecki to posiada? Wątpię.
1: To jeszcze pytanie o to, czy wyobraża pan sobie, panie marszałku, sytuację, w której, bo takie głosy też krążą, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz stanie obok Mateusza Morawieckiego i ogłosi wspólną, nową, trzecią drogę.
0: Panie redaktorze, powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego, chociaż w polityce różne rzeczy się zdarzają. No, jak pan sobie wyobraża rozsądnego, mądrego premiera Kosiniaka-Kamysza, mojego kolegę, który staje z Morawieckim, Morawiecki mówi tak, to co robił PiS było złe, a ja przez przypadek byłem tam przez 6 lat premierem, tak? A Kosiniak mówi, no rozmawiam z człowiekiem, którego, w stosunku do którego zawsze miałem zaufanie, w momencie, kiedy przez 6 lat po prostu żeśmy walczyli z tą obłudą.
1: Ja sobie wiele rzeczy wyobrażam w polityce.
0: Proszę pana, ale Kosiniak jest przyzwoitym człowiekiem. Znaczy to, żeby była jasność.
1: Ale
0: jest...
1: ma w sondażach 2,5% do 3%. Dramatycznie złe wyniki PSL-u.
0: Sondaże w wypadku Kosiniaka nie zabijają przyzwoitości.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. A całą rozmowę znajdziecie na naszym portalu na rmf24.pl.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W najbliższym odcinku wschód kontra zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. Właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna światowa.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio oczywiście cały czas nadaje. Za chwilę Piotr Salak przejmie stery. On między innymi zapowiada już wywiad z Dariuszem Standerskim z Nowej Lewicy. A teraz fakty RMF FM, a w faktach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Przełom w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
2: Policjanci Komendy Wojewódzkiej z Łodzi zatrzymali mężczyznę podejrzanego morderstwa.
1: W Pomorskiem tona marihuana ukryta w kartonach z ubraniami z Kanady.
2: W faktach też walka o firmę produkującą smakołyki dla psów.
1: Zakład z Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim spłonął. Jego właściciele starają się utrzymać na powierzchni.
2: Ale koniec faktów o tym, dlaczego mamy ochotę na słodkie i tłuste.
1: Sprawcę zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymali łódzcy policjanci.
2: Ten 50-latek od pewnego czasu ukrywał się w lesie w okolicach Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim.
1: Na wniosek prokuratury okręgowej w Sieradzu podejrzany trafił do aresztu.
2: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Dzień dobry Krzysztofie, jak natrafiono na tego mężczyznę?
3: 3 lata temu śledczy dokonali kolejnej analizy materiałów i śladów zabezpieczonych w sprawie zwłok nieznanego mężczyzny znalezionych w 1994 roku koło Sieradza. Z odzieży zabitego pobrano m.in. materiał biologiczny do badań genetycznych. Na tej podstawie ustalono profil DNA mężczyzny, którego zatrzymano. Obecnie 50-latek to mieszkaniec powiatu brodnickiego, mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji.
4: Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
3: Mężczyźnie grozi maksymalnie 25 lat więzienia, bo w chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Trwa natomiast ustalenie tożsamości zamordowanego. Wykorzystując nowoczesne technologie, na podstawie jego czaszki śledczy zrekonstruowali portret ofiary, który został opublikowany.
2: Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła prawie tonę marihuany. Ponad 945 kg, które ukryte były w kartonach z odzieżą z Kanady.
1: Czarnorynkowa wartość narkotyków to prawie 46 milionów złotych.
2: Po odbiór tego kontenera z odzieżą nikt się nie zgłosił. W związku z wykryciem marihuany nikogo nie zatrzymano, a śledztwo w sprawie przemytu nadzoruje prokuratura okręgowa w Gdańsku. W przedpołudniowych faktach wracamy teraz do Dziardonic w Kujawsko-Pomorskim.
1: 3 miesiące temu spłonęła tam główna część działającej tam fabryki gryzaków i smaczków dla psów. Właściciele postawili sobie jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków.
2: A pomaga im w tym lokalna społeczność, kontrahenci, a nawet rynkowa konkurencja.
5: Podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj tak naprawdę to tego dnia wróciło. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek. Uważamy, że nie są dla prywatnych firm. Tak? My musimy sami sobie na to zapracować. Tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Ten sklep internetowy realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników. Musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
2: To Adam Barański, współwłaściciel firmy. Całą historię przeczytacie na rmf24.pl.
1: Najnowsze badania naukowe sugerują, że nasze upodobania do słodkich czy tłustych potraw mogą być zapisane w genach.
6: To wskazuje, że nie tylko środowisko i styl życia, ale także dziedziczne predyspozycje mogą wpływać na nasze wybory żywieniowe, a co za tym idzie, także stan zdrowia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry
2: Grzegorzu. Do czego poza usprawiedliwianiem się ta wiedza może się nam przydać?
6: To szansa na opracowanie bardziej spersonalizowanych strategii profilaktyki i leczenia, na przykład otyłości czy cukrzycy typu drugiego, uwzględniających indywidualne predyspozycje genetyczne. Odkrycie to owoc analizy danych genetycznych 500 000 osób zestawionych z wynikami precyzyjnych badań ankietowych dotyczących ich nawyków żywieniowych, preferencji smakowych, stanu zdrowia. Okazało się na przykład, że osoby z wyższym genetycznym wskaźnikiem preferencji słodkiego smaku spożywają średnio o 7 gramów więcej cukru dziennie. Różnica wydaje się niewielka, ale w dłuższej perspektywie może prowadzić do istotnych konsekwencji zdrowotnych. Praca jest wciąż na wczesnym etapie. Autorzy zamierzają sprawdzić też upodobanie do gorzkiego czy kwaśnego smaku. Być może kluczowa jest ich kombinacja.
1: My nie kombinujemy. Z faktami na kolejne zapraszamy o 11:00.
2: Niezależnie od preferencji. Wszystkie smaki, w tym fakty kulturalne, polecamy w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czy od przyszłego tygodnia nasze życie ze sztuczną inteligencją w tle stanie się łatwiejsze? Czy będziemy musieli oznaczać w internecie zdjęcia, które modyfikujemy za pomocą AI? O tym między innymi z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim. To już za moment. Będą też ważne informacje dla mieszkańców Rybnika i okolic. Chodzi o tamtejszą elektrownię. Między innymi to wszystko w Radiu RMF 24 do 11. Polecamy się, Piotr Salak. Dzień dobry, zaczynamy. Jezus!

0: 9 minut po godzinie 10, to jest Radio RMF 24, to jest program przedpołudniowy. Od 2 sierpnia dostawcy, także podmioty stosujące systemy AI, będą musiały oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To jest obowiązek, który nakłada artykuł 50 unijnego rozporządzenia. W tej sprawie w miniony piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji, no i ona zapewnia właściwie stosowane w Polsce tego unijnego rozporządzenia. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Może wyjaśni nam to nasz gość, czyli wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, czy to jest tak, że od przyszłego tygodnia, jeżeli wygeneruję jakikolwiek obrazek za pomocą sztucznej inteligencji, będę musiał to oznaczyć w internecie?
1: Nie jest tak i po pierwsze nie od 2 sierpnia, ponieważ przesunięto ten termin na 2 listopada, w związku z czym jeszcze kilka miesięcy, natomiast obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję nie jest obowiązkiem użytkownika. To znaczy, że jeżeli wygenerujemy taki obrazek w systemie sztucznej inteligencji, to nie my mamy obowiązek oznaczać. Obowiązek oznaczania należy do platform, czyli jeżeli chcemy zamieścić taki obrazek, chcemy, żeby zobaczyły go miliony ludzi, to wówczas taka platforma w sposób automatyczny będzie oznaczać treść jako wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i jest to bardzo ważne w dzisiejszej dyskusji publicznej, ponieważ kończy się próba oszukiwania ludzi i pokazywania im, że to, co widzą, to jest prawda, choć tak naprawdę zostało to wygenerowane przez AI.
0: I nawet jeżeli będzie to dotyczyło i będę to robił na przykład w celach komercyjnych albo na przykład w celach politycznych, to też nie jest moim obowiązkiem oznaczanie tego obrazka, tylko musi to zrobić za mnie platforma. Tak to rozumiem, tak?
1: Tak to zrobi platforma, która odpowiada za to, że widzimy ten obrazek w naszych mediach społecznościowych czy na portalach, w związku z czym ten obowiązek właśnie spoczywa na tych osobach i to jest bardzo ważne, ponieważ w każdy taki obrazek, właśnie jak pan wskazał, czy to komercyjny, czy firma reklamująca swoje produkty, czy polityk, który chce dokonać być może jakiejś manipulacji, być może inaczej pokazać rzeczywistość, to wszyscy odbiorcy będą widzieć oznaczenie. Treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. To znaczy, że to, na co patrzysz, nie jest prawdziwie wykonanym zdjęciem.
0: A jeżeli platforma tego nie zrobi, panie ministrze?
1: Jeżeli platforma tego nie zrobi, to są konkretne kary przewidywane przez akt o sztucznej inteligencji do 6% przychodów globalnych, więc no to by były kary na setki milionów euro i dlatego platformy już dzisiaj testują rozwiązania, które w pełni wdrożą od listopada tego roku. Już teraz możemy zobaczyć czasem w różnych mediach społecznościowych, że wyświetla się komunikat, treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję albo zobacz informacje o sztucznej inteligencji. Platformy już teraz to testują, żeby w pełni wprowadzić właśnie pod koniec tego roku.
0: Jak będzie teraz wyglądała kolejna sprawa, panie ministrze? Jak będzie wyglądała sprawa z podatkiem cyfrowym? Bo Krzysztof Gawkowski, szef pańskiego resortu, zapewnia, że do końca lipca projekt ujrzy światło dzienne. Jak to wygląda?
1: I tak potwierdzam, do końca lipca projekt podatku rekompensującego zostanie przekazany do konsultacji, uzgodnień i opiniowania. I tutaj chciałbym zaznaczyć, nie będziemy się spieszyć. To nie jest tak, że wysyłamy projekt w środku wakacji, żeby kogoś złapać na urlopie i żeby nie zdążył zgłosić swoich uwag. Spokojnie przez następne 2 miesiące będziemy dalej konsultować ten projekt, tak żeby był z jednej strony odpowiadający na potrzeby, a z drugiej strony, żeby był jak najbardziej elastyczny i sprawny do wdrożenia. Tutaj będziemy otwarci na każdy głos.
0: Pan powiedział, że będziemy konsultować, a czy jesteśmy już po konsultacjach z Big Techami?
1: Od samego początku przeprowadzamy warsztaty i konsultacje. Spędziliśmy już wiele godzin na takich warsztatach wśród reprezentantów zarówno organizacji pozarządowych, jak i firm, również tych największych globalnych firm. Zbieraliśmy uwagi, no i też efektem tych warsztatów, wielu godzin spędzonych z przedstawicielami i firm, i instytucji, i organizacji, będzie ten projekt, który do końca lipca zostanie opublikowany do kolejnej tury konsultacji.
0: Ja to rozumiem, panie ministrze, ale to też nie jest żadną tajemnicą, że amerykańskie big techy zgłaszały zastrzeżenia. Nawet przekładało się to na pewnego rodzaju polityczne problemy. Pytanie jest takie, czy mamy zielone światło polityczne, jeśli chodzi chociażby o amerykańską stronę i wprowadzenie podatku cyfrowego?
1: My rozmawiamy z naszymi partnerami, oczywiście konsultujemy, co się dzieje w naszych państwach, jeżeli chodzi o prace legislacyjne, natomiast tutaj nie mówimy o żadnym zielonym świetle ze strony jakiegokolwiek państwa, no bo bym bardzo szanując zdanie naszych sojuszników, naszych partnerów, piszemy prawo konsultując z podmiotami tutaj na miejscu, więc konsultacje, wymiana informacji jak najbardziej, ale prawo tworzy się w polskim rządzie i później w polskim parlamencie. Odbyliśmy szereg rozmów z różnymi także izbami handlowymi, amerykańską, brytyjską, indyjską, francuską i zbieraliśmy te doświadczenia, bo musimy pamiętać, że podobne rozwiązania funkcjonują dzisiaj we Francji, w Austrii, we Włoszech, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii.
0: To oczywiste, panie ministrze, tylko pan pamięta doskonale przecież to całe zamieszanie dotyczące podatku cyfrowego, bo już kilka prób było położenia go na stole i nie mam pewności, czy uzyskaliśmy zgodę. Wiem, że szef pańskiego resortu, że wicepremier Gawkowski spotykał się chociażby z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Czy z tego spotkania wynika pełna zgoda, czy brak sprzeciwu może Stanów Zjednoczonych co do wprowadzenia tego podatku?
1: Spotkanie z panem ambasadorem Rossem było bardzo dobre i przede wszystkim poświęcone współpracy w zakresie bezpieczeństwa, bo Polska ma wiele wspólnych projektów ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, w tym mamy dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, dzięki też współpracy z rządem amerykańskim i to był główny temat tego spotkania. Tak jak mówiłem, dzielimy się informacjami i informujemy o swoich pracach legislacyjnych, ale to tutaj, w polskim systemie prawnym ta ustawa jest tworzona i później będzie uchwalana w parlamencie na wiejskiej, a nie w żadnym innym.
0: To wracamy w takim razie do sztucznej inteligencji, do tego prawa, które zostało podpisane przez prezydenta Nawrockiego. To teraz co po pańskiej stronie, co jeśli chodzi o resort cyfryzacji? Co się będzie działo po podpisaniu tego AI Act?
1: Pierwsze przepisy ustawy wdrażające AI Act weszły dzisiaj w życie, co powoduje, że dzisiaj rozpoczyna się tworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która z jednej strony będzie stała na straży przestrzegania prawa sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony będzie wspierała rozwój przedsiębiorstw i między innymi utworzy piaskownicę regulacyjną, gdzie mali polscy przedsiębiorcy będą mogli w bezpiecznym i przyjaznym środowisku testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem na rynek, nie bojąc się, że przyjdzie kontrola, czy nie będą zmuszeni do jakiegoś dodatkowego obowiązku sprawozdawczego. Przez 6 miesięcy będą testować w ograniczonym zakresie swoje rozwiązania, a później dostaną certyfikat, że to rozwiązanie, które przetestowali i sprawdzili, jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi oraz jest bezpieczne. I to będzie jasny sygnał dla wszystkich, którzy dzisiaj się obawiają, czy kupić jakiś system z Polski, czy nie kupować, czy poczekać, będą mieli to potwierdzenie, że on jest sprawdzony, jest bezpieczny i nikogo nie spotkają kłopoty, jeżeli kupi właśnie takie polskie rozwiązanie. To może wesprzeć nasz sektor sztucznej inteligencji, który jest świetny. Mają mnóstwo dobrych pomysłów, ale dotychczas mieli problem ze skalowaniem, ze sprzedawaniem na rynku swoich rozwiązań, właśnie ze strachu, że tutaj regulacje mogą im w tym przeszkodzić. Komisje regulacyjne są na to rozwiązanie.
0: Ale panie ministrze, czy mają czekać do listopada, czy mogą już teraz się przyglądać temu rynkowi?
1: Już dzisiaj zaczynamy działania, w ciągu najbliższych kilkunastu dni rozpoczniemy kampanię informacyjną, gdzie będziemy wyjaśniać, co to dokładnie jest ta piaskownica regulacyjna, jak z niej korzystać, jakie będą korzyści, tak żeby przez te 2-3 miesiące przedsiębiorcy mogli się przygotować do tego rozwiązania i na koniec roku zacząć tę pierwszą piaskownicę regulacyjną. Działania już są teraz, bo pamiętajmy, ustawa wchodzi w życie, część przepisów dzisiaj, część za 2 tygodnie, a część właśnie za 3 miesiące, tak żebyśmy od pierwszego dnia byli gotowi, żeby wspierać polskich przedsiębiorców.
0: Pan wie doskonale, panie ministrze, że było dużo rozmów i dużo niepokoju związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, także do niecnych celów. Mówię chociażby o tych zdjęciach, nagich zdjęciach zamieszczanych przez nierozsądnych młodych ludzi. Czy takie zdjęcia po wprowadzeniu tego aktu chociażby znikną z polskiego internetu?
1: Nie tylko takie zdjęcia znikną z polskiego internetu, ale przede wszystkim znikną narzędzia, które służą właśnie do takich celów. Parlament Europejski również na wniosek Polski przyjął takie przepisy, żeby zakazać obrotu w Unii Europejskiej narzędzi, które służą do rozbierania ludzi na zdjęciach. Widzieliśmy to na przykładzie Groka kilka miesięcy temu, że to jest bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe, w szczególności wobec dzieci, i dlatego takie narzędzia będą zakazane, tak samo jak będą zakazane narzędzia służące do bezpośrednio łamania prawa, czy też tak zwanego scoringu społecznego, czyli oceniania ludzi po ich wyrazie twarzy, emocjach, przede wszystkim w takich miejscach jak zakłady pracy czy instytucje publiczne.
0: I jeszcze jedna sprawa, bo od na początku tego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą akt o usługach cyfrowych, tak zwane DSA. Co w tej chwili się dzieje, bo rozumiem, że Ministerstwo Cyfryzacji ma jakiś pomysł, żeby obejść to weto.
1: Niestety po wecie pana prezydenta przez kolejne miesiące polscy użytkownicy internetu nie mają takiej ochrony, jaką mają ich odpowiednicy w innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast drugi raz podchodzimy do tej ustawy. Pierwsza ustawa wskazująca organy, które będą odpowiedzialne za nadzór nad tym rynkiem. Druga ustawa wskazująca procesy, procedury blokowania treści w internecie. Jesteśmy otwarci na uwagi. Trzeba tylko dialogu po drugiej stronie, czyli pan prezydent musi wyartykułować, o co mu chodzi w tych przepisach, tak jak poprzednio. Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi, bo nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby w internecie było bezpieczniej niż dzisiaj.
0: A jak pan mówi, że jesteśmy otwarci na uwagi, to znaczy, że w pracach zespołu uczestniczy przedstawiciel na przykład Kancelarii Prezydenta, czy też te projekty ustaw, o których pan mówi, były konsultowane, czy są konsultowane z Pałacem Prezydenckim?
1: Kancelaria Prezydenta przysłała stanowisko do tych projektów ustaw, które też będzie analizowane podczas posiedzenia Komisji Sejmowej, która zbiera się jutro. No i jeżeli te uwagi będą sensowne, no to jak najbardziej powinny zasługiwać na poparcie, bo tutaj chodzi o to, żeby wyeliminować te treści najbardziej nielegalne, bo my tu nie mówimy o ochronie mienia czy dobrego imienia człowieka. My tutaj mówimy o takich przestępstwach jak zlecanie zabójstwa, nakłanianie do samobójstwa, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej dzieci. Te wszystkie najtwardsze przestępstwa. I dlatego na posiedzeniu Komisji Sejmowej mam nadzieję, że w końcu będzie merytoryczna dyskusja i dojdziemy do wspólnych wniosków i ta ustawa będzie miała poparcie ponad podziałami politycznymi.
0: To tak, jutro zaczyna się Sejm, posiedzenie Komisji. Rozumiem pańskim zdaniem, kiedy możliwe, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych turbulencji politycznych, to pańskim zdaniem kiedy wtedy te dwa projekty weszłyby w życie?
1: Mam nadzieję, że po rozpatrzeniu przez Sejm i Senat na początku września, jak ustawa trafi na biurko prezydenta, to wówczas po szczęśliwym podpisie tych dwóch ustaw po 3 miesiącach one wchodzą w życie i wówczas początek następnego roku, to mam nadzieję, większa ochrona zarówno użytkowników, jak i praw tych użytkowników w internecie. Bo pamiętajmy, że ta ustawa dotyczy nie tylko blokowania treści nielegalnych, ale również odblokowywania treści, które nie są słusznie zostały zablokowane przez platformy bez jakiejkolwiek kontroli.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i rozmowę. Naszym gościem był wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Pięknie dziękujemy panie ministrze za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: RMF 24.
0: Jeszcze ważna informacja z ostatniej chwili w Radiu RMF 24. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie Japonii. Tak podaje japońska agencja meteorologiczna. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych. Główne wstrząsy wystąpiły tuż przed godziną 16:30 w Polsce. To było około 9 rano. 23 minuty po godzinie 10.

0: Mówiliśmy w Radiu RMF24 o informacji z ostatniej chwili o silnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Dzisiaj nad ranem polskiego czasu trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1. Natomiast mamy raport dotyczący tych trzęsień ziemi w Wenezueli sprzed miesiąca. One miały wtedy siłę 7,2 i 7,5. Dwa podziemne silne wstrząsy i mamy z tego raportu wynika, że w wyniku trzęsień ziemi zginęło tam ponad 5,5 tysiąca osób. Władze dotychczas nie określiły liczby zaginionych w tym kataklizmie. Wiadomo, że pozbawił on dachu nad głową ponad 20 tysięcy osób. W wyniku tego zdarzenia co najmniej 87 budowli uznawanych za dziedzictwo kulturowe Wenezueli zostało uszkodzonych. To z kolei są dane z raportu organizacji pozarządowej. Konferencja Episkopatu Wenezueli przyznaje, że w następstwie kataklizmu zostało uszkodzonych ponad 20 zabytkowych obiektów sakralnych, głównie na terenie stołecznej aglomeracji. A według szacunków z kolei Banku Światowego w Wenezueli doszło do łącznych zniszczeń materialnych szacowanych na prawie 20 miliardów dolarów.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty. 10.30, razem z nami Marcin Czarnobielski.
1: W Krakowie rozbito grupę przestępczą, która przemycała i rozprowadzała środki odurzające na południu kraju. Według śledczych mogli oni wprowadzić do obrotu ponad 100 kg różnych narkotyków. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Już na początku roku w ręce policji wpadł jeden z dealerów z 2 kg marihuany. Pomogło to śledczym dotrzeć do kierujących grupą. Po ataku na Paradę Równości w Berlinie policja w Hamburgu wzmacnia ochronę parady w tym mieście, która odbędzie się 1 sierpnia, przekazał rzecznik hamburskiej policji. Organizatorzy spodziewają się 250 tysięcy osób. Przypomnę, że w minioną sobotę 21-letni Niemiec o libańskich korzeniach wjechał furgonetką w tłum ludzi, uczestników berlińskiej Parady Równości i zaatakował ich ostrym narzędziem. Dzieci jeszcze myślą o wakacjach, rodzice już powoli planują wydatki na nowy rok szkolny. I właśnie dla nich mamy w faktach teraz ważne przypomnienie. 300 zł na szkolną wyprawkę. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w programie Dobry Start. W jakiej formie można składać wnioski?
2: Wnioski można przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów. Przez aplikację mZUS, portale eZUS lub Empatia albo przez bankowość elektroniczną. I przed złożeniem wniosku warto sprawdzić PESEL dziecka, dane i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego.
1: Wyjaśniała Anna Szeniawska, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału ZUS. W ubiegłym roku z programu Dobry Start skorzystało niemal 5 milionów dzieci. A do rodziców właśnie apelują lekarze. Zadbajcie o to, by dzieci jeździły na hulajnogach zawsze w kasku. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie niemal codziennie w te wakacje pojawiają się pacjenci z urazami głowy.
3: Wystarczy wjechanie w kolejnę tramwajową, chwila nieuwagi i jednak no, ten uraz głowy, ale też innych części ciała jest bardzo realny. Natomiast no, musimy chronić przede wszystkim głowę, tak? No, to jest ten obszar, który zagraża bezpośrednio naszemu życiu.
1: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
4: Są i takie fakty.
1: Jest kobiet i seniorów, jest także młodzieżowa. W Słupsku ma powstać Rada Mężczyzn. Poinformował o tym Paweł Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej.
5: Wielu mężczyzn zwróciło się do mnie w zakresie ewentualnego powołania Rady Mężczyzn. Można byłoby powołać coś nie do końca formalnego, takiego, że tak powiem, zarządzeniem prezydenta. I będziemy szli w tym kierunku.
1: W pierwszym etapie planowane jest uruchomienie profilu w mediach społecznościowych oraz organizacja spotkań, gdzie Rada Mężczyzn ustali plan działania.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 teraz się troszkę pochwalimy, opowiemy o naszym nowym podcaście, czyli Wojna Światowa. Opowiadamy w nim w ogóle o rywalizacji mocarstw, o finansach, o surowcach, o technologiach, o zbrojeniach, o zmianie globalnego porządku. No nie tyle my, przede wszystkim Michał Zieliński i jego goście. W tym najnowszym odcinku dużo jest o sztucznej inteligencji, o rozwoju sztucznej inteligencji, no, który to rozwój może zdecydować o tym, kto wygra rywalizację wielkich mocarstw. Jak zwrócił uwagę jeden z gości Michała, sinolog profesor Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, u progu nowej rewolucji technologicznej wiele przekonań o świecie się kruszy.
1: Do niedawna wydaje mi się, że Amerykanie byli całkowicie przekonani o tym, że infrastrukturę, czy można powiedzieć innowacje jako takie, mają miejsce i mogą mieć miejsce tylko w systemach demokratycznych, w systemach, gdzie jest wolność jednostki, wolność firmy, wolność różnych twórców, którzy mogą tworzyć nowe usługi, nowe programy, nowe jakieś produkty, które sprzedają w nieskrępowany sposób. Ale Chiny nam pokazują, że to nie jest nieodzowne. Tak samo jak dawniej myślano, że gospodarka rynkowa przynosi ze sobą zawsze demokrację. Chiny pokazały, że gospodarka rynkowa albo taka miks pomiędzy gospodarką planową i rynkową, która jest w Chinach, niekoniecznie przynosi demokrację, może działać w systemie autorytarnym. A dzisiaj Chiny nam pokazują, że również innowacje mogą w takim systemie autorytarnym o bardzo silnej kontroli mogą mieć miejsce. Chiny są bardzo innowacyjnym miejscem, gdzie jest bardzo wysoka konkurencja pomiędzy różnymi high-techami, różnymi firmami, które produkują i proponują różne rozwiązania, usługi i produkty technologiczne. I jedno z drugim nie wydaje się mieć takiej korelacji silnej, jak ma to miejsce w głowach pewnie europejsko-amerykańskich.
0: Tak mówi profesor Marcin Jakobi, a co decyduje o przewadze w rywalizacji między państwami? Piotr Kuczyński, to jest analityk domu inwestycyjnego Xelion. Zgadza się, że autorytaryzm, kontrola jednostki na każdym kroku wcale nie stawia państwa środka na straconej pozycji.
2: Te rzeczy niewątpliwie hamują wynalazczość, a większa swoboda, większy liberalizm powinien działać pozytywnie. To jest prawda. Tyle tylko, że proszę zauważyć, że to, że Chiny na przykład nie pozwalają na powstanie takich potworów firmowych, jak w Stanach Zjednoczonych jest ta czołowa siódemka, prawda? Których niektóre z nich mają budżety, mają wartość większą niż niejednego państwa na kuli ziemskiej. W związku z tym Chiny oczywiście pozwalają na rozrost, pozwalają na działania prywatne, ale starają się hamować tego typu zapędy.
0: Tak mówi Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. To czym różnią się warunki do rozwoju innowacji na starym kontynencie, w państwie środka i w Stanach Zjednoczonych? O tym mówił profesor Jakobi.
1: To, gdzie Chiny są podobne do Stanów Zjednoczonych i gdzie jest różnica z Europą, to jest to, że jest duże dość pieniędzy. I w momencie, kiedy ktoś wymyśla coś, bardzo szybko pojawia się biznes, który ma wystarczające pieniądze, żeby próbować wprowadzić daną usługę czy dany produkt do masowej produkcji, czy do, można powiedzieć, do skalowania. I w Europie tutaj z tym jest problem, czyli mamy dużo pomysłów, mamy dużo badaczy, naukowców, którzy wymyślają bardzo fajne rzeczy, ale potem nie ma pieniędzy, nie ma firm, które są w stanie to pociągnąć dalej. Chiny zbudowały przez lata bardzo szeroką infrastrukturę, zarówno jeśli chodzi o współpracę biznesu z uczelniami, z instytutami badawczymi, jak i jeśli chodzi o różne formuły finansowania wdrożeń. I tutaj górują zdecydowanie nad Europą i mają system inny niż Amerykanie, ale podobnie atrakcyjny, gdzie droga od laboratorium do fabryki i do sklepu jest dużo krótsza i szybsza niż u nas.
0: Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Podcast Wojna Światowa. Wrócimy do tego podcastu. Zapowiada się fascynująco. Radio RMF 24 poleca się. Po godzinie 12 jeszcze będziemy zaglądać do tej najnowszej produkcji Michała Zielińskiego. Ja jeszcze najnowszej dobrej informacji, tym razem z Japonii. Zagrożenie tsunami po trzęsieniu ziemi minęło, tak przekazuje agencja Reutera.

0: Tu Radio RMF 24. Obiecałem wam wizyty w Rybniku i właśnie do Rybnika teraz zabieramy wszystkich słuchaczy, bo dobre informacje a propos elektrowni Rybnik. Bloki węglowe będą działały nieco dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się ten harmonogram wyłączenia konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przeciwko likwidacji tej węglowej elektrowni w Rybniku wielokrotnie, jak słyszeliście także na naszej antenie, protestowali związkowcy, protestowali pracownicy. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka katowicka Ania Kropaczek. Dzień dobry, Aniu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Ostatni głośny protest, o ile pamiętam, to był marzec tego roku, tak?
1: Tak, tak. Byliśmy tam na miejscu. To był protest między innymi w obronie miejsc pracy. Wtedy w zakładzie zatrudnionych było około 450 osób i wtedy mowa była jeszcze o innym harmonogramie wygaszania tej elektrowni. Miała ona być zlikwidowana do przyszłego roku. Dwa bloki miały pracować do połowy tego roku, a dwa kolejne do 2027. No i stopniowo węgiel w Rybniku miał być zastępowany przez gaz. Tam trwają pewne inwestycje i to wiąże się z mniejszym zatrudnieniem. Związkowcy przypominali podczas wielokrotnych protestów, że umowa społeczna, taka duża umowa społeczna, jeszcze podpisywana głównie dla górnictwa, gwarantowała pracę elektrowni węglowej co najmniej do 2030 roku, więc te daty wciąż, tej daty najprawdopodobniej nie uda się dochować.
0: No dobrze, ale te najnowsze wiadomości, jakie one są? Co się zmienia w tym harmonogramie wyłączania bloków węglowych?
1: Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformowała o przedłużeniu pracy tych źródeł konwencjonalnych, tych węglowych bloków elektrowni Rybnik. Jak już mówiłam, w zakładzie działają cztery bloki. Jeden z nich zakończy pracę w drugiej połowie tego roku, kolejny w przyszłym roku, a dwa ostatnie będą pracowały do pierwszej połowy 2028, więc lekkie przesunięcie jest. Spółka w komunikacie podkreśla, że to są decyzje wpisujące się w potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie zapewnia, że do końca marca 2029 roku elektrownia będzie zaopatrywała w ciepło odbiorców zewnętrznych i tutaj zapewne chodzi o jedną całą dzielnicę Rybnika, która właśnie z tej elektrowni ma ciepło.
0: Ale rozumiem, węgiel ma być zastępowany przez gaz.
1: Tak, tam trwają inwestycje w Rybniku. W przyszłym roku ma być oddany do eksploatacji gazowo-parowy blok elektrowni, który zastąpi już wyłączone bloki węglowe. Kolejna inwestycja gazowa ogłoszona w tym roku ma się zakończyć w 2030. I spółka też mówi, że no w tych nowych miejscach pracownicy obecnej elektrowni węglowej no będą mogli liczyć na zatrudnienie. Natomiast wiemy też, że to będzie znacznie mniejsze zatrudnienie niż w elektrowni węglowej, więc tam pewne obawy pracowników były. No jeśli ktoś nie znajdzie tam pracy, to też może liczyć na osłony socjalne.
0: I o tym wszystkim informowała nasza katowicka reporterka Ania Kropaczek. Aniu, bardzo dziękujemy. Ania już się z nami rozłączyła, także do Katowic pewnie jeszcze będziemy zaglądać, także w faktach RMF FM. Te fakty na naszej antenie oczywiście za 8 minut, czyli o godzinie 11.

0: Ogłoszenie.
1: Kubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I czas na fakty w radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski w studiu faktów RMF FM.
1: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera.
2: Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie, których adresatem był Donald Tusk.
1: Silne trzęsienie ziemi zakołysało Japonią.
2: Skończyło się na strachu. Przed 11:00 odwołano ostrzeżenie przed groźnymi falami tsunami.
1: Idzie nowe. O tym filmowym cyklu za chwilę w Faktach Kulturalnych RMF FM.
2: Jest 11:00. Zapraszamy.
1: Prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych pod adresem premiera Donalda Tuska. Chodzi o obraźliwe wpisy i groźby śmierci publikowane w internecie.
2: Fakt otwiera dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy wiadomo, kto stoi za tymi groźbami?
3: Na razie nie. Policja przeszukała mieszkanie osoby typowanej jako autor komentarzy i zabezpieczyła sprzęt elektroniczny. Funkcjonariusze znaleźli także w lokalu magazynek z 3 nabojami, które trafiły do badań. Śledczy podkreślają jednak, że postępowanie jest na wstępnym etapie i tożsamość sprawcy nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona. Za groźby i znieważenie premiera grozi do 2 lat więzienia. Natomiast jeśli potwierdzi się nielegalne posiadanie amunicji, kara może być wyższa.
1: Kolejny sejmowy klub chce powołać swojego wicemarszałka. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacper, przed południem w naszym sejmowym studiu. Witamy w Faktach. Kacprze, wczoraj swojego kandydata na wakat w prezydium sejmu przedstawił Prawo i Sprawiedliwość. Tak. To jest poseł Marcin Ociepa. Kto jeszcze chce swojego przedstawiciela we władzach sejmu?
4: Unia Centrum, która powstała po rozpadzie Polski 2050. Jak powiedział mi przewodniczący tego klubu Mirosław Suchoń, każda formacja powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium.
5: Dlaczego pan marszałek Czarzasty miałby wchodzić w buty marszałka Kuchcińskiego, który zachowywał się w sposób niegodny?
4: I tu jest problem, bo wakat jest jeden i powiększanie prezydium oznacza zmiany w uchwale przyjętej jesienią 2023 roku. Poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wicemarszałkami powinni być wyłącznie przedstawiciele ugrupowań, które weszły do Sejmu, a nie powstały w trakcie trwania kadencji.
6: Mamy 6-osobowy skład wicemarszałków, jest jeden wakat i tu ewentualnie może być jakieś pole do dyskusji.
4: Niewykluczone, że liczba chętnych jeszcze się powiększy, bo prawdopodobnie swojego wicemarszałka będzie chciał także klub, który ma powołać Mateusz Morawiecki po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu Marcin Ociepa będzie tuż po 12:00 gościem Kacpra Wróblewskiego w informacyjnym radiu RMF 24.
2: Już teraz zapraszamy.
1: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło Japonię.
2: Jak informuje japońska agencja meteorologiczna, wstrząs był odczuwalny w prefekturze Kumamoto na południowym zachodzie tego kraju.
1: Kilkadziesiąt minut temu odwołane zostało ostrzeżenie przed tsunami wydane przez władze dla przybrzeżnych regionów.
2: Z powodu kataklizmu zawieszono kursowanie wszystkich pociągów, w tym szybkiej kolei Shinkansen oraz loty z lotnisk w Kumamoto i Nagasaki. W pobliskich elektrowniach jądrowych, m.in. Sendai i Genkai, nie stwierdzono nieprawidłowości. Pożar we francuskiej Żerondzie jest ustabilizowany, ale nie jest jeszcze pod kontrolą. Takie informacje przekazują przed południem francuskie służby. W niecały tydzień ogień strawił tam 43 tysiące hektarów lasów i traw.
1: Akcję gaśniczą utrudnia upalna pogoda. W południowo-zachodniej Francji temperatury znów bliżej 40 i nie przewiduje się opadów deszczu co najmniej do piątku.
2: Przed chwilą France Info poinformowało o aresztowaniu mężczyzny odpowiedzialnego za celowe podpalenia między 19 a 24 lipca w Brignol, Cabas i Vincy-Caramy. 23-latek usłyszał zarzut niszczenia terenów leśnych, wrzosowisk, zarośli lub też plantacji należących do innych osób, co spowodowało nieodwracalne szkody w środowisku, informuje lokalna żandarmeria. A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a w faktach idzie nowe.
7: Dzień dobry. Idzie nowe to cykl Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziś w kinie Elektronik można zobaczyć 2 filmy studentów tej szkoły, które mają szansę na studenckiego Oscara. Jeden to Kanan.
8: Kanan to historia o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy pracują w Polsce nielegalnie przy remontach. To historia o moralności, o walce o przetrwanie, o młodych ludziach, którzy próbują odnaleźć się w dzisiejszym świecie.
7: Tak opowiada reżyser Dominik Mirecki, a drugi to Kamati Pura Express Leona Korzyńskiego, o młodym Polaku, który żyje od jakiegoś czasu w bombajskich slumsach i zakochuje się w tancerce z biednej rodziny.
9: How do I say I love you in Polish?
10: Kocham cię.
9: Kocham cię.
10: Ja ciebie też.
7: Laureatów studenckich Oscarów poznamy 14 września. Nagrody przyznaje Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Od dziś do czwartku Forum Gdańsk będzie gościć Shakespeare in a Beat. To dynamiczny spektakl prezentowany w ramach Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. Przedstawienie na nowo odczytuje sonety Szekspira, m.in. przez beatboxing i breaking. Wstęp jest wolny. Dakota Johnson jako ikona kina Marilyn Monroe. O nowej roli aktorki i o filmie, który pojawi się na festiwalu w Wenecji, opowiem jeszcze dziś w Faktach.
11: Radio, muzyka, fakty.
7: RMF FM.
0: Właśnie Zinedine Zidane pojawił się na konferencji prasowej jako nowy selekcjoner francuskiej reprezentacji. O tym troszkę mniej w tej godzinie. Powiemy o wyborach w Krakowie. Jakoś ciszej się zrobiło o tych przedterminowych wyborach na prezydenta w stolicy Małopolski. Na jakim jesteśmy etapie? O tym w tej godzinie naszego spotkania.

0: 9 minut po godzinie 11 radio RMF 24. Wciąż jeszcze przedpołudniowy program. Chciałoby się powiedzieć wakacyjne, ale niestety to nie są informacje związane z wakacjami, bo Władimir Putin właśnie ogłasza zwiększenie liczebności armii. Niedużo, 25 tysięcy, ale to jest znaczący krok. O tym też mówimy. Tym bardziej, że ważne słowa też przywódcy z Kremla do Dumy padły w ostatnich dniach. Ale zaczniemy od tego, co się dzieje ze strony ukraińskiej. Krzysztof Zasada razem z nami, nasz reporter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który śledzi te wydarzenia na wschodzie. Krzysztof, zaczynamy od ataków ukraińskich, bo rzeczywiście one w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach są wyjątkowo skuteczne i wyjątkowo nasilone.
1: Wyjątkowo nasilone i można powiedzieć o tym, że w stolicy Rosji, w obwodzie moskiewskim mamy od wczorajszego wieczora popłoch. Mer Moskwy mówił o zmasowanym nalocie dronów na obwód moskiewski, na samą stolicę. W tym momencie mowa jest o tym, że udało się wykryć i zestrzelić 390 ukraińskich dronów, które nadlatywały nad Moskwę. Zatrzymano pracę czterech lotnisk, między innymi Domodziedzowo i Wnukowo. Nie latały samoloty. Siły obrony powietrznej rosyjskiej twierdzą, że zestrzeliły wszystkie drony, no ale media podając te informacje za chwileczkę precyzują, że jednak jeden trafił w zakład przetwórstwa metalurgicznego, drugi trafił w jakieś magazyny, znowu
0: Wild Berries.
1: Czyli Ukraińcy są skuteczni. Trzeba pamiętać, że Rosjanie zawsze będą mówili o tym, że udało im się udaremnić zmasowany atak. Natomiast filmy w mediach społecznościowych, także publikowane przez Rosjan, nie pozostawiają wątpliwości, że jednak doszło do trafień w wiele miejsc, ponieważ nad Moskwą i Podmoskowiem unosi się potężny dym w wielu miejscach. Między innymi znowu magazyny zostały zaatakowane tego portalu sprzedającego różne dobra w internecie.
0: Niektórzy mówią, że to taki rosyjski Amazon.
1: Tak, rosyjski Amazon. Znowu zostały zaatakowane obiekty logistyczne, fabryki produkujące elementy metalowe. Jest skuteczność ukraińska duża i te ataki są największe tak naprawdę od początku wojny, bo one trwają od lipca praktycznie nieprzerwanie i te dalekosiężne ataki ukraińskie są bardzo skuteczne. Drony dolatują na odległość ponad 1500 km.
0: I to dlatego Putin, gdy zwraca się do Dumy, mówi, że los Rosji, los narodu jest zagrożony?
1: Więc wczoraj padły rzeczywiście te słowa, które mnie zaniepokoiły osobiście, ponieważ gdy wychodzi przywódca kraju toczącego wojnę, o której mówi się, że wojna jest wygrana, i mówi do przedstawicieli Dumy, że ważą się losy narodu i Rosji i ten los jest zagrożony, a za chwileczkę potem podpisuje dekret o kolejnym zwiększeniu liczebności armii rosyjskiej, to nie mogą pozostawać jakoś bez związku te sytuacje. Po pierwsze, mówiąc do przedstawicieli Dumy, Putin stwierdził, że powstaje nowy światowy ład i od tego, jak Rosja się umości w tym ładzie, zależy przyszłość narodu i w ogóle samego państwa rosyjskiego. Widać, że sytuacja nie jest tak kolorowa, jak przedstawiają to ośrodki propagandowe rosyjskie, bo faktycznie te ataki na Rosję trwają. Jednocześnie, oczywiście, jest tam też taki hura optymizm, bo Putin mówił, że my jesteśmy drugą czy czwartą gospodarką świata, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Chwali się o wielkimi wynikami, że sankcje nie przynoszą żadnych efektów, a problemy z ropą są przejściowe.
0: To po co straszy w takim razie?
1: Z tego, co wiadomo, jest to szósta decyzja od początku wojny o zwiększeniu liczebności armii. Na razie wzrasta, bo w ogóle personel wojskowy w Rosji w tym momencie to jest około 2 400 tysięcy ludzi, z czego wojskowi po ostatnim dekrecie, który wejdzie w życie 1 sierpnia, to jest 1 535 tysięcy. Ostatnie zwiększenie to jest o 25 tysięcy ludzi. W dalszym ciągu nie ma decyzji o mobilizacji w wojnie, czy w tej specjalnej operacji wojskowej, jak mówią Rosjanie, z Ukrainą. Natomiast wiadomo, że powstają specjalne jednostki na wzór batalionów budowlanych w rosyjskiej armii, które mają zajmować się takim nowoczesnym budownictwem i planowaniem na potrzeby nowej armii
0: i nowej infrastruktury.
1: Zmieniła się geopolityczna sytuacja Rosji po tym, jak rozpętała wojnę na Ukrainie, bo do NATO weszła między innymi Finlandia.
0: I co te bataliony, te nowo utworzone w armii rosyjskiej, będą budowały infrastrukturę w pobliżu granicy z Finlandią i z Estonią?
1: To się już dzieje, natomiast widać, że potrzeby są o wiele większe niż to, na co armię do tej pory stać, dlatego powstają te jednostki wojskowe. Ja powiem tak, bataliony budowlane w czasach PRL-u, chciałem powiedzieć ZSRR, liczyły w Rosji około 400 tysięcy żołnierzy. To jest znaczna liczba żołnierzy, którzy byli zaangażowani właśnie w budowę infrastruktury, ale to były czasy, no, jeszcze ZSRR, czyli czasy komunistyczne. Teraz zmieniły się zupełnie warunki. Te nowe jednostki budowlane mają w sposób jakiś nowatorski budować koszary, budować szpitale. To wszystko ma być skorelowane logistycznie z centrum i z tymi nowymi po reformach strukturami dowodzenia armii rosyjskiej, a także zmienia się ta struktura w związku z tym, że Finlandia weszła do NATO. Tam jest ponad 1300 kilometrów granicy, która musi być obsadzona przez jednostki i tam musi powstać infrastruktura wojskowa. Tam jest bardzo dużo do zrobienia. Rosjanie zaczęli już to robić, ale jest to niewystarczające. Dlatego między innymi jest to powołanie tychże jednostek i zwiększenie na papierze oczywiście liczebności armii, ale tu chodzi o to, aby można było przesunąć żołnierzy do tych zadań budowlanych i w specjalnych warunkach, bez ograniczeń.
0: Płacenia żołnierzom chociażby.
1: Czy bez płacenia, czy bez rozpisywania przetargów, że można było rozkazem powiedzieć, tu budujemy tak i tak i tak. To ma przyspieszyć budowanie infrastruktury. Natomiast też zauważyłem, śledząc to, co dzieje się w mediach rosyjskich, że w związku z tymi informacjami, które docierają z przemówienia Putina do Dumy i w związku z tym dekretem o zwiększeniu liczebności armii, pojawiły się głosy niektórych polityków Dumy, że Rosja jest na progu ogłoszenia stanu wojennego. Trochę jest to zaskakujące.
0: To brzmi poważnie. Tak?
1: Brzmi to poważnie, natomiast ma to być narzędzie dla rządzących też, aby militaryzować społeczeństwo. Zagraniczni eksperci twierdzą, że Putin, dając te przemówienia do Dumy i do narodu, podkreśla o roli społeczeństwa w tej wojnie, że to najważniejsze wyzwanie teraz, że od tej wojny zależą losy Rosji także. On, jak twierdzą eksperci zagraniczni, chce przerzucić odpowiedzialność kierownictwa państwa, czyli tak naprawdę swoją odpowiedzialność za to, że nie idzie na Ukrainie, na obywateli, na przedstawicieli Dumy Państwowej, czyli na parlamentarzystów, żeby wszyscy czuli się odpowiedzialni za to, co dzieje się na Ukrainie. Nie ma do tej pory ogłoszonej mobilizacji. Putin obawia się bardzo takich decyzji, ponieważ może, no, w dużych miastach może wywołać naprawdę poważne ruchy związane z demonstracjami czy protestami.
0: A jak będzie stan wojenny?
1: Być może. Ogłoszenie stanu wojennego sprawiłoby to, bo w stanie wojennym jest zakaz organizowania wszelkich demonstracji, można zawiesić działalność partii politycznych, jest wprowadzona całkowita cenzura, także ograniczony, znaczy zawieszony czas wyborczy, nie prowadzi się żadnych wyborów. Być może są to jakieś takie balony próbne dotyczące tego, czy jak społeczeństwo przyjmie decyzję o ogłoszeniu stanu wojennego, a jest to przygotowanie ewentualnie do ogłoszenia mobilizacji.
0: Ale to na razie tylko i wyłącznie są spekulacje.
1: To są spekulacje ludzi, którzy obserwują scenę polityczną rosyjską i to, co dzieje się od czasu wybuchu wojny, ponieważ tak naprawdę trzeba wiedzieć, że to, co dzieje się w Rosji, jest całkowicie nieprzewidywalne i zależy od wielu czynników. Teraz mamy naprawdę bardzo poważną ofensywę ukraińską, jeśli chodzi o te ataki dronowe i rakiet dalekiego zasięgu. Naprawdę to może w pewien sposób zmienić podejście Rosji do tej wojny.
0: I o tym wszystkim w Radiu RMF 24 opowiadał Krzysztof Zasada. Bardzo dziękujemy, Krzysztof.
1: Dziękuję.
0: 18 minut po godzinie 11 w Radiu RMF 24 w programie przedpołudniowym wciąż jeszcze. Za moment więcej o tym, co dziać się będzie w Krakowie. Czyli mówimy o przedterminowych wyborach na prezydenta miasta.

0: sierpnia.
1: No, prawie początek sierpnia. Dzisiaj 28 lipca. A wciąż nie wiemy, kiedy wybory w Krakowie. Kraków to będzie poligon doświadczalny. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, to powinien wystawić do wyborów prezydenckich silnego kandydata. Tak komentuje w rozmowie z naszym reporterem, z Maciejem Sołtysem, profesor Marek Bankowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Tutaj rywalizacja polega na tym, żeby dobrze wypaść w wyborach i pokazać przyzwoity wynik, a nie na tym, żeby te wybory koniecznie wygrać. Jeżeli Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, to on powinien wystawić w Krakowie swojego kandydata. I to silnego kandydata, który oczywiście też tych wyborów nie wygra, pokuśmy się o taką prognozę, ale może uzyskać bardzo dobry wynik wyborczy. I wtedy Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości i mówiąc językiem sportowym, pewnego rodzaju walkover polityczny, właśnie oddanie tej rywalizacji i pokazanie niezdolności do wystawienia kandydata, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
3: Wczoraj Łukasz Kmita jasno stwierdził, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich w Krakowie. Czy Mateusz Morawiecki ma na tyle długą ławkę rezerwowych, żeby znaleźć takiego kandydata?
2: W Krakowie raczej nie. I właśnie tutaj mówiąc o tym, że to środowisko powinno wystawić kandydata do wyborów prezydenckich w Krakowie, no to w pierwszej kolejności tą kandydaturą, która się tutaj rysuje, właśnie byłby nikt inny, tylko Łukasz Kmita. Ale skoro on od razu mówi, że nie, no to właśnie trudno wskazać jakieś postaci polityczne tutaj w Krakowie, które by były związane z Mateuszem Morawieckim, byłyby znane wyborcom w Krakowie i miałyby szansę na uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Także to w moim przekonaniu rokuje jak najgorzej, że ktoś, kto wydaje się naturalnym kandydatem tego środowiska w wyborach prezydenckich w Krakowie, na dzień dobry mówi nie, mnie to nie interesuje.
1: Tak mówi profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z naszym reporterem, z Maciejem Sołtysem. Że nie znamy terminu wyborów prezydenckich w Krakowie? Prosta sprawa. Dlaczego? Bo w sądzie apelacyjnym jest jeszcze ostatni z protestów referendalnych. Termin rozpatrzenia zażalenia Edwarda Nowaka mija w drugiej połowie sierpnia i dopiero po uprawomocnieniu się decyzji premier będzie mógł wyznaczyć datę głosowania. Maksymalny termin to najprawdopodobniej przełom października i listopada, czyli trochę to jeszcze potrwa. W Radiu RMF 24, 24 minuty po 11, Pisko Fakty.

0: Jest 11.30, a na fakty zaprasza Marcin Czarnomilski.
1: Marszałek Sejmu studzi emocje wokół politycznego zamieszania po stronie prawicy. Na dłuższą metę w polityce to niewiele zmieni. Tak ewentualne powstanie nowego ruchu politycznego związanego z Mateuszem Morawieckim ocenia poranny gość RMF FM Włodzimierz Czarzasty.
2: To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
3: No, ale PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No 44, no już 43.
1: Powiedział Włodzimierz Czarzasty, który był gościem Tomasza Terlikowskiego na portalu RMF24. Posłuchajcie całej rozmowy. Wystawianie recept na nowych zasadach. Od 13 września lekarze będą musieli wystawiać każdą z nich w ten sam sposób. Niezbędne będzie podanie informacji o czasie trwania leczenia czy wielkości opakowania. Rząd rozpoczyna wdrażanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji. Mają one nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo internautów, ale także ułatwić rozwój polskich firm z branży AI, powiedział na antenie naszego radia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Pierwsze przepisy ustawy wdrażające AI Act weszły dzisiaj w życie, co powoduje, że dzisiaj rozpoczyna się tworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która z jednej strony będzie stała na straży przestrzegania praw sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony będzie wspierała rozwój przedsiębiorstw i między innymi utworzy piaskownicę regulacyjną, gdzie mali polscy przedsiębiorcy będą mogli w bezpiecznym i przyjaznym środowisku testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem na rynek.
1: Wiceszef resortu cyfryzacji w rozmowie z Piotrem Salakiem zapowiedział, że w najbliższych dniach ruszy kampania informacyjna, która ma pomóc przedsiębiorcom przygotować się do nowych zasad.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Można, ale lepiej tego nie robić. Policja i rowerzyści apelują, by podczas jazdy zrezygnować ze słuchawek. Choć przepisy tego nie zabraniają, odcięcie się od dźwięków otoczenia może znacząco wydłużyć czas reakcji i zwiększyć ryzyko wypadku.
6: Musimy pamiętać o tym, że w ruchu drogowym ten czas reakcji jest niezmiernie ważny. Różne sytuacje się mają miejsce, prawda? Są osoby, które jadą zgodnie z przepisami, niezgodnie. My jako rowerzyści jesteśmy niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Tym bardziej musimy uważać różnymi zmysłami na to, co się dzieje w naszej otoczeniu.
1: Przestrzegał Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego. Eksperci radzą, by muzyki albo podcastów, również tych z naszej platformy RMF On, słuchać dopiero po zakończeniu rowerowej przejażdżki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i program przedpołudniowy. Lubicie, gdy brzmi coś z winyla? W Polsce rośnie popularność z roku na rok nośników muzyki. Coraz więcej osób wybiera analogowe brzmienie zamiast wyłącznie muzyki ze smartfona czy z komputera. I to potwierdzają dane Związku Producentów Audio-Wideo. W 2023 roku sprzedaż płyt winylowych osiągnęła wartość ponad 61 milionów złotych. Dwa lata później było to już 72 miliony złotych. To jest wzrost o blisko 17% w ciągu zaledwie 2 lat. O tej magii czarnego krążka nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z panem Sebastianem, który jeździ z płytami na targi winyli w całej Polsce, ale także z panem Markiem, który akurat robił u niego zakupy.
1: Wraca moda na winyle. Pan sprzedaje, no właśnie, to są stare płyty, jakieś unikatowe, można tu znaleźć jakieś perełki?
2: Tak, ja zajmuję się generalnie płytami z epoki. Boom na winyle jest do tego stopnia, że zaczęły firmy fonograficzne tłoczyć już nowe wydania, to znaczy stare wydania, reedycje, ale one nie są aż tak bardzo poszukiwane jak jednak te płyty z epoki z lat 70. 80. Chodzi tutaj oczywiście o kwestie techniczne, o jakość, o dźwięk. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, to wiadomo.
1: Sięgamy po perełkę.
2: Najbardziej popularna The Wish Pink Floydów, stare Rolling Stonesy. Oczywiście to też zawsze w modzie. To chodzi o tą rutynę, o ten cały...
1: Rytuał.
2: O ten rytuał właśnie po położenia tego krążka na tym gramofonie. Może podświadomie nas to trochę spowalnia w tym szybkim życiu i jest to taki pretekst do tego, żeby sobie, że tak powiem, ten czas trochę zatrzymać, nie?
1: I po prostu posłuchać muzyki.
2: Posłuchać muzyki i dodatkowo, jak mówię, to są te walory muzyczne, że jednak jeżeli chodzi o częstotliwość dźwięku, o herce i z dołu, i z góry, czyli mówię i o basy, i soprany, ten zakres jest bardzo szeroki.
1: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
2: Nie, to już jest 80. lata, to już z domu wyniosłem. To u nas też w domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
1: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
2: Około 15 tysięcy.
1: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
2: Tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
1: A gdzie pan poluje na te płyty?
2: Głównie od osób prywatnych, z ogłoszeń, ale też na zachodnich targach staroci.
1: Chodzi też o to, jak ta płyta wygląda po prostu.
2: Bardzo ważnym aspektem właśnie, jeżeli chodzi o winyle, to jest dla ludzi wielki sentyment.
3: Fajnie trzeszczą te płyty, mają taki swój klimat, nie? To takie jakby trzaski są ciekawe. Nie tak wszystko jakby wyszlifowane, wygładzone, tylko tak wiadomo, jakby w starym stylu takie trochę, nie? Można się przenieść troszeczkę w czasie. No, mówię o takich oryginalnych, nie? Jakby z dawnych lat. Nie mówię o tych coverach już nowych, czy takich tych następnych wydaniach, nie? Tego samego. Po prostu ludzie wracają. Sentyment jakiś taki może kiedyś mieli, nie?
1: Ale tak sobie myślę, że mieć taką kolekcję płyt to też trochę inaczej niż playlistę w telefonie.
3: No pewnie, że tak, bo to jest jakby antyk już.
0: Antyk. Fani płyt winylowych, pan Sebastian i pan Marek i nasza reporterka Martyna Czerwińska. A u was, jak u was wygląda sytuacja z płytami winylowymi? Może coś jest w domu, może jest jakaś perełka? Czekamy na sygnały. Radio @rmf24.pl

W Radiu RMF 24 ważna informacja z Brukseli. Tamtejszy sąd rozpatrzy 18 sierpnia formalny sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia jej środków. Tak przekazują PAP służby prasowe sądu brukselskiego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli 17 lipca. To wszystko oczywiście jest związane z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer kontra Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie to nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrola jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego. A sprawa jest poważna, bo Pfizer domaga się od Polski niespełna 6 miliardów złotych. Tak to wygląda z Pfizerem, tak wygląda ta sytuacja. Jeszcze ważna informacja z zupełnie innej dziedziny, informacja z przed chwili. Jeden z dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy został we wtorek doprowadzony do prokuratury rejonowej we Wrocławiu, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Ja przypomnę, że do tego zdarzenia doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Zatrzymani w tej sprawie mają 27 i 45 lat. Są doskonale znani policji, bo byli wielokrotnie notowani.

0: Radio RMF 24, troszkę o polskiej polityce. To dzisiaj po godzinie 17 Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma się zająć tą grupą, która nie złożyła oświadczeń, czy też lojalek, nie podpisała, i najprawdopodobniej ci wszyscy ludzie zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiadał to Jarosław Kaczyński. Co na to były premier Mateusz Morawiecki? Co ciekawe, on jest również w Komitecie Politycznym, ale chyba na ten komitet się nie wybiera, bo jest dzisiaj w powiecie Garwolińskim, tam spotyka się z dziennikarzami, opowiada o czasach swojego rządu, ale został zapytany o to, czy na Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zamierza się stawić. I co odpowiedział były premier?
1: Zaproszenia nie dostałem, tylko dostałem przypomnienie, czyli zapomniano o nas na samym początku, ale dzisiaj wpłynęło przypomnienie, że coś takiego jak komitet właśnie będzie się odbywało. Nie, w tym czasie jestem na innym spotkaniu.
0: Mateusz Morawiecki usłyszał też pytanie o tych, którzy już zdążyli odejść ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mowa na przykład o Danielu Obajtku czy o Grzegorzu Lorku.
1: W polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł, jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
0: Po spodziewanej decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zapowiedział, że około godziny 20 on i bliscy mu politycy spotkają się i zastanawią się, jak będzie wyglądała ich polityczna przyszłość. A jak będą wyglądały fakty i co najważniejszego w faktach? Oczywiście u nas za minut 7 na antenie, punktualnie o 12.

0: I czas na fakty. W samo południe jest razem z nami Agnieszka Pietrzak. Możemy zaczynać.
1: Zapraszam. IPN poinformował o efektach ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
2: Planujemy uroczystości pogrzebowe na dzień 30 sierpnia.
1: W faktach też informacje o stanie 7-latka, który topił się wczoraj na basenie w Łodzi. A na koniec o karierach dwóch gwiazd piłkarskich. Dziewięć szczątków ofiar rzezi wołyńskiej wydobyto w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie, poinformował zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Poszukiwania prowadzono na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który wysłuchał konferencji prasowej IPN-u. Witam cię, Jakubie.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Powiedzmy, jak długo potrwają jeszcze prace ekshumacyjne?
3: Ponad tydzień. Polscy badacze zakończą prace ekshumacyjne dokładnie 8 sierpnia. Pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski powiedział dziś, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach. 30 sierpnia na terenie tej dawnej wsi odbędą się uroczystości pogrzebowe.
2: W rocznicę zbrodni, którą popełnili tutaj ukraińscy nacjonaliści.
3: Prezes IPN-u dodał, że około 30% spośród ekshumowanych to dzieci. Karol Polejowski przekazał też, że Instytut stara się uzyskać zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione wśród szczątków ofiar, takie jak medaliki czy różańce, wróciły do Polski.
1: 7-letni chłopiec, który wczoraj tonął w akwaparku Fala w Łodzi, jest w stanie skrajnie ciężkim. Te informacje przekazał nam przed chwilą rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. To tam dziecko walczy o życie w klinice intensywnej terapii. W faktach teraz reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Co wiadomo o tym dramacie?
4: W czasie wakacyjnego kursu pływania, w którym uczestniczyło 12 dzieci, 7-letni chłopiec zaczął się topić. Jak podkreślają przedstawiciele akwaparku, zajęcia prowadziła firma zewnętrzna, a dzieci były pod nadzorem ratowników i opiekunów. Dziecko przebywało pod wodą co najmniej 6 minut. Kilkulatka z wody wyciągnął świadek tragedii i zaczęła się reanimacja. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
5: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
4: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Śledczy sprawdzą nagranie z monitoringu, które zostało przekazane przez obiekt służbom.
1: Nie myśleli o zorganizowaniu zbiórki, zaciągnęli kredyt pod zastaw swoich domów. W faktach mówimy dziś o rodzinnej fabryce gryzaków i smaczków dla psów w Dziardonicach w Kujawsko-Pomorskiem, dotkliwie zniszczonej przez ogień w kwietniu. Właściciele nie chcieli zwolnić żadnego z pracowników, uruchomili sklep internetowy.
6: No i zaczęło się dziać. Do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. Padły serwery, nie byliśmy na to gotowi, wpadły ogromne ilości zamówień.
7: I żeby oddać skalę tych zamówień, pakujemy zamówienia dopiero z poniedziałku, tak, czyli tydzień wstecz, pracując praktycznie non-stop na dwie zmiany i przerzucając się ogromne siły, zaangażowanie w obsługę naszych wspomagaczy, powiedzmy, ludzi, którzy obdarowali nas też ogromnym jakimś, no też zaufaniem, bo nas nigdy nie znali i chęcią pomocy i też wracają super komentarze do nas, wszyscy bardzo chętnie pomagają i tak naprawdę są zadowoleni też z tego naszego produktu, który otrzymują, więc tak naprawdę każdy jest z tego zadowolony.
1: Zadowoleni są też właściciele Adam Barański i Jan Sokołowski. Na rmf24.pl w obszernym artykule przeczytacie więcej o akcjach po pożarze, a na zamieszczonym na naszej stronie filmiku zobaczycie skalę zniszczeń.
8: Więcej na www.rmf24.pl.
1: Mamy tam też zdjęcie przystojniaka, były gwiazdor trójkolorowych. Legendarny francuski piłkarz Zinedine Zidane objął stanowisko selekcjonera reprezentacji narodowej. Poprzedni trener Didier Deschamps pożegnał się z kadrą po tym, gdy Francuzi zajęli 4. miejsce na mundialu. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. 54-letni Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł 5 lat temu. W mediach szeroko komentowany jest falstart Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. W 2 pierwszych meczach amerykańskiej ligi MLS kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola, a co gorsza miał niewiele sytuacji. Katarzyna Piórkowska, redaktor naczelna portalu amerykańskapiłka.pl, uważa jednak, że to jeszcze nie powód, żeby bić na alarm.
9: Moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie. Po pierwsze, ta próbka do 2 meczów nie oddaje pełnych możliwości Roberta Lewandowskiego z wielu względów. W MLS-ie mamy środek sezonu. Dla Roberta normalnych warunkach to byłby dopiero powrót na obóz przygotowawczy przed startem rozgrywek. Tych sesji treningowych nie miał zbyt wiele z nowymi kolegami.
1: Nowy zespół Roberta Lewandowskiego, zdaniem ekspertki, powinien też mocno popracować nad lepszym wykorzystaniem marketingowym Polaka. Katarzyna Piórkowska uważa też, niedawna prezentacja Lewego okazała się wizerunkową katastrofą. Najbliższy mecz Chicago Fire rozegra w nocy z soboty na niedzielę z Charlotte FC. Dziś następne fakty w RMF FM punktualnie o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I jeszcze radio RMF 24 jako suplement do faktów. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych niezgodna z konstytucją, tak twierdzi Trybunał Konstytucyjny. Do tego wrócimy jeszcze w tej godzinie. O najdziwniejszym kinie w Polsce także będzie. Konkret oczywiście tylko w Bieszczadach, ale także na antenie radia RMF 24. Ale zaczniemy od naszej rozmowy politycznej z naszego sejmowego studia. Marcin Ociepa, czyli kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu. Już za moment.

0: 10 minut po godzinie 12 to czas na przenosiny do Sejmu w Radiu RMF 24. Prawo i Sprawiedliwość zmienia zdanie. Zmienia zdanie i składa wniosek o powołanie swojego wicemarszałka Sejmu. Kandydatem Marcin Ociepa, który jest teraz w naszym sejmowym studiu, a razem z nim oczywiście nasz reporter, czyli Kasper Wróblewski. Dzień dobry panowie.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Marcin Ociepa, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Odnowa. Dzień dobry panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta?
2: Raczej
1: w kontekście pana kandydatury na wicemarszałka Sejmu.
2: Raczej postrzegam tę kandydaturę całkowicie ponad tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego.
1: No bo Mateusz Morawiecki,
2: tym, który łączy.
1: Mateusz Morawiecki przed chwilą na jednej z konferencji prasowej powiedział tak: czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy, jeśli chodzi o wicemarszałka Sejmu. Kiedy dostał pan informację, że pan będzie tym kandydatem? To było po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w ostatni piątek?
2: Sukces ma wielu ojców i bardzo dobrze. Ja bym chciał, żeby wszystkie kluby parlamentarne głosujące nad moją kandydaturą miały poczucie, że jestem ich wicemarszałkiem. No taka jest idea w ogóle prezydium Sejmu, żeby nie wpisywać się w spory polityczne, bo od tego są szefowie klubów. Natomiast prezydium marszałkowie mają moderować debatę publiczną, a nie ją podsycać. I ja się dowiedziałem o tym 20 lipca w trakcie rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
1: Czyli przed tym spotkaniem Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
2: Tak.
1: Pan w ogóle jest takim... No bo tak, nie musiał pan podpisywać żadnych lojalek. Ma pan nadal stowarzyszenie i może pan to stowarzyszenie prowadzić i jeszcze pan dostanie stołek. To zwycięzca.
2: Nie patrzę tak na to. Klub Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem lojalnym członkiem już kolejną kadencję, jestem wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego, swoją drogą, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. Rozumiem, że szukano kandydata, który będzie łączył, który będzie no, też mógł uzyskać poparcie bardzo szerokie w Sejmie i mam nadzieję, że spełnię to oczekiwanie. Natomiast te spory no, nie są do końca moimi sporami, dlatego że nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie.
2: A my mówimy o funkcji w Sejmie. Jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, startowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości, więc moja kandydatura jest całkowicie naturalna. Natomiast rzeczywiście te spory wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości to nie są spory, no, których ja jestem częścią.
1: Troszeczkę panu posłodziłem, to teraz tak zapytam, takie kuluarowe tutaj przypuszczenia snują niektórzy politycy, że no, został pan namaszczony na kandydata na wicemarszałka, by pokazać ludziom Morawieckiego, że Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać ludziom Morawieckiego, no jeżeli będziecie lojalni, to możecie się doczekać fruktów, no bo pan odszedł z porozumienia Jarosława Gowina na rzecz PiS. Kilka ładnych lat temu.
2: No to już prehistoria, no to już był już wiele tych mitów słyszałem. Ja przypominam, że to Jarosław Gowin odszedł z klubu, z którego startował do Sejmu. Ja pozostałem. Mam poczucie elementarnej lojalności względem moich wyborców w województwie opolskim. Ja jestem posłem ziemi opolskiej. Oni mnie wybrali z listy PiSu, nie Porozumienia. Natomiast oczywiście rzecz w tym, że potem Jarosław Gowin zdecydował się na współpracę z PSL-em wbrew swoim posłom, znacznej liczbie swoich posłów. Na pewno bez wiedzy wszystkich tych posłów. I to jest powód, dla którego no, myśmy się tu rozstali, bo ja jestem politykiem konserwatywnym, a ja nie chciałem być w koalicji z Donaldem Tuskiem. Po prostu najzwyczajniej w świecie. No i znalazłem się w parlamencie, no i dzisiaj staram się wykonywać te obowiązki. Tamto rozejście się nie zaowocowało żadnym awansem. Państwo podawaliście, że ja
1: byłem... No, wiceministrem obrony pan został.
2: A ja byłem. Nie, chwileczkę. Ja byłem już od 3 lat tym wiceministrem, tak? Państwo podawaliście, że ja będę ministrem rozwoju, no różne tam były propozycje. No nic się nie zmieniło w mojej sytuacji politycznej. Co więcej, ja złożyłem dymisję, która nie została przyjęta z tej funkcji, więc to nie jest też prawda. No i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Ja bym chciał, żebyśmy raczej myśleli o tym, jak rozwiązywać problemy Polaków, a nie zajmowali się sami sobą, bo nawet ta funkcja wicemarszałka naprawdę Polaków zajmują inne problemy.
1: Słyszał tak? pan, że będzie musiał pan poczekać jeszcze na to stanowisko, no o ile Sejm w ogóle pana wybierze, no ale Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, dziś w porannej rozmowie powiedział, że no to zostawimy sobie na wrzesień.
2: No ja myślę, że bardzo ważne, żeby powiedzieć, że te próby rozgrywania sporu wewnętrznego w PiS-ie spełzły na niczym, no bo mam poparcie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Mateusz Morawiecki poparł mnie też w swoich wypowiedziach zadeklarował poparcie dla mojej kandydatury, więc jestem wspólnym kandydatem.
1: A gdyby Mateusz...
2: Jest dzisiaj wypowiedź pani minister Pełczyński-Nałęcz, że Polska 2050 również dotrzyma słowa i poprze kandydata opozycji. To nie jest kwestia poparcia dla mnie, to jest kwestia szacunku dla obyczaju parlamentarnego, że każdy klub, który wprowadza posłów, a my jesteśmy największym klubem parlamentarnym opozycji w Sejmie, no mamy prawo do tego marszałka. I to nie, ja nie oczekuję tutaj ani ze strony Platformy, ani Lewicy poparcia politycznego, tylko po prostu lojalności względem regulaminu Sejmu i obyczaju sejmowego. Natomiast jeżeli pan marszałek Czarzasty będzie to przeciągał, no to będzie tylko wystawiał sobie świadectwo, bo to on jest autorem słów, że wakat czeka na kandydata PiSu innego niż marszałek Witek, i że jeżeli my zgłosimy kandydata, to on to podda natychmiast pod głosowanie. Więc nie poddawanie tego pod głosowanie nie mówi nic o mnie, a wszystko o marszałku Czarzastym.
1: No też pojawia się taki scenariusz, że chętnych na miejsce, na ten wakat jest o wiele więcej, nie tylko pan, bo mówi się o tym, że jeżeli Mateusz Morawiecki powoła swój klub, będzie chciał także swojego wicemarszałka, no ale z drugiej strony też jest jeszcze Unia Centrum, czyli formacja, która rozpadła się po Polsce 2050. Ja dzisiaj rozmawiałem z przewodniczącym tego klubu, Mirosław Suchoń, mówi, no, że on sobie innego scenariusza nie wyobraża. PiS PSL-owi nie dał miejsca w prezydium w poprzedniej kadencji, no i nie chciałby, żeby Włodzimierz Czarzasty zamienił się w Marka Kuchcińskiego. To są słowa przewodniczącego Suchonia i oni też będą chcieli swojego przedstawiciela. Myśli pan, że będzie propozycja zmiany uchwały, aby to prezydium jeszcze powiększyć, żeby tych wicemarszałków było, no, jak dobrze liczyć, 9?
2: To jest już rozgrywka wewnątrz koalicji rządzącej, tak? To znaczy, żeby nasi słuchacze mieli świadomość. Jest obecnie wakat, który się należy Prawu i Sprawiedliwości jako największemu klubowi opozycyjnemu. I rządzący deklarowali, że czekają tylko na kandydata. No to kandydat jest. Więc rozumiem, że zostanę poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Natomiast są sytuacje, zawsze w każdej kadencji, że powstają nowe kluby parlamentarne. Do tej pory one nie otrzymywały marszałka, no bo rzeczywiście musiałoby być ich zbyt dużo. Nie wiem, jak będzie tym razem. Także to są dwie różne sprawy. Czy większość sejmowa zdecyduje o tym, że klub ewentualny Mateusza Morawieckiego, czy ten drugi klub pana Suchonia dostanie wicemarszałka, to jest zupełnie inna decyzja polityczna. To jest decyzja o zmianie uchwały o składzie prezydium. My dzisiaj nie musimy zmieniać uchwały, ponieważ jest wakat w tej uchwale. Ta uchwała przewiduje wakat, więc my zgłaszamy kandydaturę na wakat. Natomiast tamci państwo mogą ewentualnie aplikować o to, żeby poszerzyć ten skład prezydium, ale to jest inna decyzja polityczna, bo jestem w stanie sobie wyobrazić oczywiście, że rządzący mogą wszystko i mogą też wybrać przedstawiciela pana Suchonie, ten klubu Centrum, na ten wakat.
1: No tak, taki jest możliwy scenariusz.
2: Nie, oczywiście, że tak. No tylko, że znowu to uczyni, podtrzyma sytuację Polski jako jedynego kraju w Unii Europejskiej, który opozycja nie ma miejsca w prezydium. Zresztą ani
1: jest
2: Sejmu,
1: Krzysztof Bosak,
2: ani Senatu. No, ale mówimy o największej partii opozycyjnej. No jednak klub Konfederacji, której należy się oczywiście marszałek, dlatego myśmy głosowali za tym marszałkiem, ma 16 posłów. Klub PiSu, nawet jeżeli odejdzie 40 posłów, będzie klubem 140-osobowym, czy ponad 140-osobowym, 150-osobowym. No więc o czym my w ogóle mówimy, prawda? Więc jakby oczywiście, że nam się należy i Europa po prostu nie widziała takich scenariuszy, jakie dzisiaj się dzieją w Polsce. No i pytanie, czy rządzący będą chcieli w to brnąć?
1: Wiele wskazuje na to, że pan do tego prezydium jednak się dostanie. Jak się będzie panu współpracowało z Włodzimierzem Czarzastym? Czarzastym, który dzisiaj w porannej rozmowie mówi, tu cytuję, PiS jesienią mówi, że albo Elżbieta Witek, albo nikt, wybrali opcję nikt.
2: No ja mogę to dwojako interpretować. Na korzyść pana marszałka, że ma na myśli to, że PiS nie miał nikogo, czyli ten nikt był wice, w cudzysłowie, był wicemarszałkiem przez dwa. Chyba, że to odnosi do mnie osobiście, no to bym go nie podejrzewał. Dlatego, że szacunek do każdego człowieka, to nie jest kwestia, czy jestem posłem, nie jestem posłem, czy jesteśmy w jednej partii, czy w innej, nakazuje to, żeby uszanować każdego. Tak? Znaczy szacunek oznacza, że nawet z kim się zgadzam, nie zgadzam, czy jest stary, czy młody, nie ma tutaj znaczenia. Każdy człowiek jest cenny, ważny i to jest obowiązek każdego z nas polityków, żeby pilnować swojego języka. Bo jeżeli ja będę nikim dla marszałka Czarzastego, będąc posłem, wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego, no to tym bardziej szary obywatel, prawda? No nie, to ja wolę być z tym szarym obywatelem, którym czuję się też, niż marszałkiem Czarzastym, który z wysokości swojego fotela próbuje mnie obrazić.
1: Pan wspomniał, że jest wiceszefem klubu. Jesteście gotowi w klubie na to, żeby podzielić się z przyszłym klubem Mateusza Morawieckiego? Bo wczoraj chyba w jednym z wywiadów Mateusz Morawiecki powiedział, że tak, będziemy zakładać klub parlamentarny. Zapewne to się wydarzy na tym posiedzeniu. No, rozmawiałem z wiceszefem Kancelarii Sejmu. No to on mówi, że to są kwestie finansowe, to są kwestie pomieszczeń. Jak wy to sobie widzicie, że w tym korytarzu tu przy Senacie kilka pomieszczeń dacie, załóżmy, taka robocza nazwa, Klub Parlamentarny Rozwój Plus i wszyscy będziecie dalej w jednym skrzydle, czy raczej to jest mało prawdopodobne?
2: Ja ciągle wierzę, że może pozostaniemy w jednym klubie. Zjednoczona Prawica wygrywa wybory, kiedy była zjednoczona, jak sama nazwa wskazuje. Więc ja głęboko wierzę, że te wszystkie przetasowania, które są czasem konieczne, czasem trzeba, jest potrzebna separacja, żeby małżeństwa do siebie powróciły. Więc ja patrzę na to rozejście się Mateusza Morawieckiego z PiS-em jako na separację, a nie na rozwód. I że jest nadzieja na to, że wspólnie wystartujemy w tych wyborach i będziemy wspólnie rządzić w przyszłości Polską, kiedy odsuniemy ten zły rząd od władzy. Także dzisiaj te kwestie pomieszczeń, finansów są naprawdę wtórne. Ważne, żeby...
1: Jasne, ale na pewno to wam troszeczkę popsuje codzienną pracę utrudni, no nie oszukujmy się.
2: No tak, ale to jest wtórne, poradzimy sobie. Tak jak powiedziałem, no nie mamy wicemarszałka ani Sejmu, ani Senatu. Przecież to jest podobna sytuacja. A tam przecież nie było kandydatury Elżbiety Witek. Też kandydat PiS-u nie został wicemarszałkiem Senatu. Poradzimy sobie i bez tych pomieszczeń. Także to ważne jest, żeby mieć zaplecze w terenie. Z ludźmi rozmawiać, żeby mieć zaplecze polityczne w postaci poparcia społeczeństwa, a nie zaplecze finansowe czy lokalowe z łaski bądź niełaski Włodzimierza Czarzastego.
1: Pan był wieloletnim wiceszefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Ile jest z tym prawdy, że Mateusz Morawiecki nie chciał zakupu F-35?
2: Panie rektorze, no ja do tego nie chcę wracać. Czymś naturalnym są spory także wewnętrzne w rządzie, dyskusje na różne tematy. Później jest wypracowywany konsensus i trzymamy jedną linię, tak?
1: No. Ale obserwował pan to, co się działo w ostatnich dniach, to, co mówili liderzy Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony też członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pan był z boku obserwatorem, no i nagle pan jest kandydatem na wicemarszałka Sejmu, więc pana nazwisko też się będzie tu pojawiać, tych pytań będzie więcej. I jak pan to...
2: Koniec końców...
1: Jak się panu Jacka Kurskiego występ podobał przede wszystkim?
2: Koniec końców zakupiliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy F-35 dla Polski. Koniec, kropka. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przeprowadził te zakupy. Premierem był wówczas Mateusz Morawiecki. I to są fakty. Cała reszta niech pozostanie kuchnią polityczną.
1: A Jacek Kurski, jego wypowiedź powinien zostać zawieszony? Albo nie wiem, zostać, żeby dostał tak zwanego w dzisiejszym języku bana na wystąpienia w mediach?
2: Panie redaktorze, otrzymał zakaz wystąpień publicznych od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc to jest jasny sygnał, jaka linia jest dozwolona, a jaka szkodzi naszemu środowisku. Niech tak na tym poprzestańmy.
1: Jeszcze na koniec zapytam, teraz tak mi szybko wpadło do głowy, Agnieszka Ścigaj, posłanka, Stowarzyszenie Odnowa, ale też zapisana do Rozwoju Plus. Gdzie ona ostatecznie wyląduje? Rozmawiał pan z nią?
2: Panie rektorze, no to jest tak, że oczywiście, że rozmawiałem z Agnieszką, gratulowała mi ostatnio nominacji, więc mamy bardzo dobre relacje.
1: Ale zostanie pana w klubie w Prawie i Sprawiedliwości?
2: To proszę pytać panią poseł, nie chcę za nią mówić. Natomiast na pewno chcę pozostać w Stowarzyszeniu Odnowa. No i to jest ten moment właśnie, czym się różni partia polityczna od stowarzyszenia. Oczywiście, że można należeć do wielu stowarzyszeń. Natomiast to partie polityczne określają, no na ile to jest dla nich do przyjęcia, na ile nie. Stowarzyszenie premiera Morawieckiego zostało zaklasyfikowane przez Prawo i Sprawiedliwość jako niemal ugrupowanie polityczne, czyli równoległe, konkurencyjne do PiS-u i stąd nie może być w jednym klubie z PiS-em. Natomiast jeżeli Agnieszka Ścigaj zdecyduje się konsekwentnie pozostać w tym, no to będzie musiała odejść z klubu PiS, tak to rozumiem. Natomiast to nie zmienia faktu, że w ramach Stowarzyszenia Odnowa no możemy dalej współpracować.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: I my dziękujemy również w naszym sejmowym studiu poseł Marcin Ociepa, rozmawiał z nim Kacper Wróblewski.
3: RMF 24.
0: I jeszcze przypominamy ważną informację z Trybunału Konstytucyjnego. Tam zapadł wyrok w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Trybunał Konstytucyjny uznał, że to jest niekonstytucyjna decyzja. Więcej na ten temat oczywiście w faktach na antenie radia RMF24, a fakty o 12.30 to jest za niespełna 6 minut.

0: Jest 12.30, fakty ma dla nas Marcin Czarnobielski.
1: Pożary lasów i łąk na południu Europy nie ustępują. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało opuścić już swoje domy. Wiatr i upały utrudniają akcję gaśniczą.
2: Ogień w połączeniu z chmurami burzowymi tworzy niszczycielskie burze ogniowe. Zjawisko to generuje potężne, porywiste wiatry, które można powiedzieć rozrzucają żar i inicjują kolejne ogniska zapalne.
1: Wyjaśniał geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Do walki z pożarami zaangażowano setki strażaków oraz międzynarodową pomoc. Od 1 sierpnia do akcji dołączy 105 polskich strażaków. Zachodniopomorska stacja sanepidu kontroluje obozy i kolonie. O wnioskach mówi Małgorzata Kapłan z sanepidu.
3: Oczywiście uchybienia w zakresie żywienia, obejmowały one brak zapisów w dokumentacji HACCP, nieprawidłowe oznakowanie produktów, czy też przypadek podania dzieciom niedopieczonego mięsa. To są nieliczne nieprawidłowości, bo na te wszystkie skontrolowane obiekty, stan obiektów, w jakich wypoczywa dzieci i młodzież w naszym województwie, oceniana jest na dobry i bardzo dobry. Te nieprawidłowości to naprawdę niewielki odsetek tego, co kontrolujemy.
1: Podobne kontrole potrwają w naszym kraju do końca wakacji. Straż Graniczna apeluje o dokładne sprawdzanie ważności dokumentów, zanim polecimy na urlop. W przeciwnym razie nasze wakacyjne plany mogą się zakończyć jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. W miniony weekend na lotnisku w podkrakowskich Balicach odmówiono wyjazdu z Polski 5 dzieciom, a przyczyną w każdym przypadku były właśnie problemy z dokumentami. Najwięcej takich sytuacji dotyczyło lotu do Antalii. 4 małoletnich nie miało przy sobie dowodów tożsamości, podobnie jak 16-latka lecąca do Londynu oraz 8-latka, której paszport był unieważniony. A my wypoczywamy, natomiast dla zwierząt czas wakacji bywa dramatyczny. Często są porzucane lub zostawiane same sobie. W koszalińskim schronisku jest obecnie ponad 150 psiaków. Jak temu zaradzić?
4: Sterylizację zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli legalnej. Oprócz tego w każdym wypadku, czy chcemy psa, kota kupić, czy adoptować, czy po prostu pozyskać z jakiegoś portalu, zastanówmy się nad tym, czy przez te około 15 lat jesteśmy w stanie zagwarantować mu opiekę bez względu na wszystko.
1: Mówiła Daria Szmaro ze schroniska dla zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie.
5: Inne oblicza sportu.
1: Z boiska na ekran. Cristiano Ronaldo zostanie producentem oraz sam zagra w nowym serialu Day Ones, podał The Sun. Według brytyjskiej gazety za kamerą stanie Matthew Vaughn, znany z takich hitów jak Kingsman. Produkcja opowie fikcyjną historię piłkarskiego agenta. Zdjęcia już ruszyły w Londynie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 23 minuty będzie pierwsza. My wracamy do tematu ekshumacji wołyńskich, bo dziś pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski podsumował 2 tygodnie prac w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Przyglądał się temu, przysłuchiwał się temu nasz reporter Kuba Rybski, który jest ze mną w Radiu RMF 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kuba, jakie są efekty tych prac poszukiwawczych, tych prac ekshumacyjnych?
1: Polscy badacze znaleźli 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej na terenie, tak jak wspomniałeś, dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. To jeszcze jest, to można powiedzieć, dopiero połowa tych badań, bo 8 sierpnia prace badaczy, polskich badaczy, mają się zakończyć w tym miejscu. Prezes, pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski, odpowiadając już na pytanie dziennikarzy, powiedział, że około 30, a nawet może 40% spośród wszystkich ekshumowanych to dzieci. Czyli to jest też coś, co bardzo często pojawiało się w tych relacjach świadków, relacjach osób, które przeżyły, że w zbrodniach ginęły przede wszystkim dzieci, kobiety i dzieci. Instytut oczywiście i polscy badacze tam na miejscu prowadzą cały czas te oględziny szczątków, prowadzą badania antropologiczne. To wszystko na pewno będzie w dużym raporcie po zakończonych badaniach dokładnie opisane. Prezes Instytutu, pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział też, zwrócił się właściwie z apelem do osób, do krewnych, wciąż żyjących krewnych ofiar, o wysyłanie swojego materiału genetycznego, który pomoże w identyfikacji.
0: Czyli rozumiem, że ta identyfikacja jeszcze nie została przeprowadzona.
1: Nie, to jest dopiero początek. Zresztą pamiętajmy, jak było w Późnikach. W zeszłym roku rozpoczęły się ekshumacje. Ekshumowano ponad 40 szczątków ofiar tej zbrodni w Późnikach na ukraińskim Podolu. Tam wiele miesięcy trwały te badania antropologiczne, badania materiału genetycznego i dopiero po wielu miesiącach udało się na razie zidentyfikować 8 osób. 8 osobom dzięki tym badaniom genetycznym przywrócono nazwiska, przywrócono pamięć. Pierwszy raz to też trzeba o tym powiedzieć. Karol Polejowski dzisiaj też mówił, wspomniał o takiej ciekawej kwestii, ponieważ zwrócił się do władz ukraińskich o to, aby uzyskać zgodę, aby przedmioty osobiste, pamiątki rodzinne bardzo często, znalezione wśród szczątków ofiar, to m.in. medaliki, różańce, ale nawet też buty, bo o tym też mówił dzisiaj Karol Polejowski. Polskie władze chcą, aby one wróciły po prostu do kraju.
2: Pamiątki po przodkach, którzy zginęli, a więc liczymy tutaj również na to, że ta przychylność władz ukraińskich będzie dotyczyć też zgody na przetransportowanie do Polski tych wydobytych artefaktów, które towarzyszą tym pomordowanym w tych dołach śmierci. Przed chwilą oglądaliśmy, szanowni państwo, część z tych artefaktów. Jak mało ich jest, tak na dobrą sprawę. Medaliki, różańce, 2 pary butów jedynie się zachowały przy szczątkach. Może to dawać asumpt do tego, aby twierdzić, że po prostu pędzono ich na pole śmierci boso, bez przedmiotów osobistych.
1: To tylko tutaj gwoli wyjaśnienia, to nie jest nic dziwnego, że Instytut zwraca się z prośbą o wydanie takich przedmiotów. To wynika wprost z prawa.
0: Musi być zgoda ukraińska.
1: Musi być zgoda ukraińska, ale to wynika właśnie z prawa, no bo to są de facto badania archeologiczne. Wszystkie przedmioty znalezione podczas takich badań, one według prawa należą do dziedzictwa kultury Ukrainy. Tak samo jest analogicznie w polskie prawo, dokładnie to samo przewiduje, że jeżeli byśmy coś podczas takich badań znaleźli na terytorium Polski, no to należy do Polski.
0: Kuba, jeszcze ważne pytanie, bo mówisz, że to zajmie miesiące ustalenie tożsamości ofiar.
1: Jeśli nie lata,
0: a kiedy pogrzeby?
1: Pogrzeb jest zaplanowany na 30 sierpnia tego roku. O tym też mówił Karol Polejowski, że tak, ten etap prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych jest podzielony na takie 3 etapy, ponieważ na każdy najpierw trzeba uzyskać zgodę na poszukiwania, trzeba uzyskać zgodę na ekshumację i trzeba uzyskać zgodę na pogrzeb.
0: I ta zgoda już jest.
1: Ta zgoda już jest, dlatego że zazwyczaj Ukraińcy wydają zgodę na pogrzeb automatycznie razem ze zgodą na ekshumację, więc ta zgoda zgoda na pogrzeb już została wydana dawno temu, dlatego też Instytut i polskie władze mogły się po prostu do tego pogrzebu przygotować, bo tu też chodzi o logistykę, żeby na ten pogrzeb zaprosić bliskich osób, które zginęły właśnie w Ostrówkach czy Woli Ostrowieckiej.
0: O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF24 nasz reporter Kuba Rybski. Bardzo dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję.

0: Za 13 minut będzie 13. Troszkę wakacyjnie niech się stanie na naszej antenie. Teraz będą Bieszczady. Dawna stajnia w samym sercu Bieszczad właśnie. Dziś kawiarnia, kino i pracownia artystyczna. Przyciąga nieustannie nie tylko turystów, ale też filmowców i artystów. Tam właśnie powstały kultowe filmy Jerzego Janickiego, a magia regionu inspiruje kolejne pokolenia twórców. Kina Konkret nie znajdziecie przy głównych ulicach, a żeby się tam znaleźć, trzeba się troszkę postarać. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej Zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się to chyba najdziwniejsze kino w Polsce. Tak o tym miejscu mówią jego właściciele.
1: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie w czasach PRL-u i jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki. Jerzy Janicki to był taki lwowiak, który później mieszkał w Warszawie, a bardzo lubił Bieszczady. I często przebywał tutaj z tymi wozakami przede wszystkim, którzy tutaj pracowali i miał taki świetny słuch właśnie do tych ich dyskusji, do tych ich rozmów i zarówno w jego opowiadaniach, jak i w tych filmach nakręconych na podstawie opowiadań są niesamowite dialogi. I te filmy pokazują też pracę wozaków i kręcone są właśnie na terenie tego parku konnego, tutaj między innymi we wnętrzach tej stajni, w której siedzimy obecnie.
2: Bieszczady są takim świetnym miejscem do pleneru filmowego i serialowego. Sporo dobrych produkcji było tutaj kręconych.
1: Tak, to prawda. Zresztą mieliśmy jakieś 2-3 lata temu, mieliśmy też tutaj otwarcie szlaku.

0: Tak, to prawda. Był ostatnio kręcony odcinek serialu. Tutaj Zatwornica była bośniacką wsią, która była okupowana, oblężona. I mieliśmy tak tutaj przy wjeździe, zamiast znaku Zatwornica, to mieliśmy niebieski znak z napisem bośniackiej wsi.
1: Mimo XXI wieku Bieszczady się zmieniają? Idą troszeczkę już tak z duchem czasu?
0: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ja tutaj mieszkam w trochę innej części Bieszczadów. Zatwornica to jest taki trochę koniec świata, gdzie nie ma żadnej drogi przejazdowej, więc nie można tutaj być przejazdem, trzeba przyjechać specjalnie. Jest to miejsce mało komercyjne, spokojne. I jednak mocno broni się przed komercyjnością. To, że w pobliżu znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy, że cała Zatwornica jest w pobliżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powoduje, że i dużo terenów chronionych też jest, powoduje, że nie ma możliwości, żeby stworzyć jakieś takie duże kompleksy turystyczne. Aczkolwiek rzeczywiście jakieś takie pomysły, ja często słyszę, się pojawiają. Wydaje mi się, że to by było z dużą szkodą dla Bieszczadów jednak, że głównym, najmocniejszym elementem i główną atrakcją Bieszczadów jest właśnie ten spokój, cisza i ten inny rytm. Jak tu wprowadzimy zbyt mocno rozbudowaną infrastrukturę, to po prostu zginie. No, staniemy się tacy sami jak cała masa innych miejsc na świecie.
1: Na koniec chciałem cię zapytać, dlaczego, bo są takie osoby, które nigdy nie były w Bieszczadach, dlaczego w Bieszczady dziś, w XXI wieku, warto przyjechać?
0: Ja jestem w ogóle zakochany w przyrodzie bieszczadzkiej, więc na pewno po to, żeby pobyć wśród tej przyrody tutaj i poczuć właśnie ten rytm, to inne tempo. My w ogóle, jeśli chodzi o to nasze miejsce, staramy się jak najmniej reklamować. Nie mamy żadnych jakichś krzykliwych szyldów. Jesteśmy trochę ukryci wśród roślinności. I to jest chyba właśnie istotą Bieszczadów. Właśnie ten spokój, cisza, prowadzący do jakiegoś natchnienia też, do przemyśleń, do zmiany trochę swojego podejścia do życia.
2: Tak opowiada o Bieszczadach Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret. W rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym zazdrościmy, rzecz jasna, i polecamy Bieszczady. O tym szeroko też piszemy na naszej stronie, na rmf24.pl. Polecamy siebie, rzecz jasna. Zostawiamy piękne Bieszczady z żalem i wracamy do Warszawy, bo tutaj obrady rządu i ważne słowa Donalda Tuska dotyczące m.in. najmu krótkoterminowego. I o tym jeszcze za moment, przed pierwszą.

0: publicznie zmył głowy swoim współpracownikom. O co poszło? A tak właśnie szef rządu komentował zamieszanie wokół ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego.
1: Poszliście najmniejszą linią oporu. Rozumiem to. Najmniejsza linia oporu, czyli przyjęcie europejskich przepisów, ponieważ my realizujemy tutaj prawo Unii Europejskiej w tym planie minimum. Tylko to, co jest niezbędne z punktu widzenia, zgodnie z naszą zasadą, że nie dobudowujemy kolejnych przepisów wtedy, kiedy przyjmujemy unijne przepisy. Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. I to tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. W związku z tym ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy, chociaż na tym etapie mogę powiedzieć, że są to, delikatnie mówiąc, bardzo niesprawiedliwe oceny. Ale na wszelki wypadek, tu patrzę na ministra Siemoniaka, proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne. I będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania. I jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego. Mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu.
0: A jak słyszymy, rząd jeszcze będzie nad samym projektem pracował. O czym jeszcze była mowa podczas Rady Ministrów? O tym wszystkim oczywiście w Faktach za 4 minutki.

0: Ogłoszenie
1: Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Radio RMF 24 już za moment. To oczywiście fakty na naszej antenie, a po faktach? Po faktach jesteśmy umówieni z generałem Romanem Polko, bo to dzisiaj zaczyna się przegrupowanie amerykańskich sił w Europie. Ale teraz czas na wizytę w studiu faktów. Jest razem z nami Agnieszka Pietrzak. Trzymaj.
5: Są prokuratorskie zarzuty dla jednego ze sprawców pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Premier w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym.
6: Poszliście najmniejszą linią oporu.
5: To do ministrów. W faktach przywołamy też Marilyn Monroe. Posłuchajcie, kto wcieli się w postać ikony ekranu. Wrocławska prokuratura postawiła dwa zarzuty 27-letniemu Tomaszowi M. To jeden z podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy w dolnośląskiej stolicy w niedzielę. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witam cię, Martyno.
7: Dzień dobry.
5: Co śledczy zarzucają mężczyźnie?
7: 27-letni Tomasz M. usłyszał zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Atak nastąpił bowiem potem, kiedy mężczyzna usłyszał, że para mówi w języku ukraińskim. Podobne zarzuty mają zostać postawione także 45-letniemu Adamowi C., który jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Według nieoficjalnych doniesień medialnych to tak zwany Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści. Jego kolega Tomasz M. to pseudokibic walczący w MMA. Policja wciąż szuka trzeciego ze sprawców napaści.
5: Niekonstytucyjne jest to rozporządzenie ministra cyfryzacji w zakresie zmian wprowadzanych we wzorach dokumentów dotyczących aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, uznał Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące wciąż nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzna-kobieta. Zwracał na to uwagę sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz.
8: W konsekwencji kontrolowane rozporządzenie przez określenie wzorców dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego umożliwia urzędowe oznaczenie dwóch osób tej samej płci jako małżeństwa.
5: Rozporządzenie, które ma wprowadzić wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodny z konstytucją i to Trybunał orzekł jednogłośnie. W Trybunale Konstytucyjnym też zmiany personalne. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry. Zastąpił on na stanowisku sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu pod koniec czerwca upłynęła kadencja. Wokół Trybunału, przypomnę, trwa spór kompetencyjny. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że ślubowanie w kwietniu czwórki sędziów przed Sejmem nie jest wiążące prawnie. Premier nakazuje zaostrzenie przepisów o najmie krótkoterminowym. Publicznie wezwał ministrów do poprawienia projektu przyjętego przez rząd raptem 2 tygodnie temu.
6: Poszliście najmniejszą linią oporu, ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy.
5: W ten sposób Donald Tusk skrytykował zwłaszcza wiceministra sportu Ireneusza Rasia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
9: Witam
5: cię, Krzysztofie. Dlaczego premier nagle zmienia zdanie i chce mocniej ograniczać rynek krótkoterminowego najmu mieszkań?
9: Dlatego, że pojawiły się oskarżenia o sprzyjanie lobbystom z branży mieszkaniowej, ale także oskarżenia o to, że wspomniany wiceminister Raś sam zarabiał na wakacyjnym wynajmowaniu mieszkań.
6: Są to bardzo niesprawiedliwe oceny, ale tu patrzę na ministra Siemoniaka. Proszę dokładnie sprawdzić, jak wyglądały poprawki, żeby to było wszystko transparentne.
9: Tak mówi premier, który dał swoim ministrom czas do końca sierpnia na przygotowanie nowego projektu ustawy. Ten projekt miałby sprawić, że na przykład samorządy, ale też wspólnoty mieszkaniowe dostałyby prawo do blokowania tworzenia takich pseudohoteli w mieszkaniach. No tak, żeby w blokach albo kamienicach nie było nieskrępowanego tworzenia imprezowni albo agencji towarzyskich.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
5: Dakota Johnson jako młoda Marilyn Monroe. Magazyn Vanity Fair publikuje pierwsze zdjęcia z nowej produkcji o ikonie Hollywood. A w studiu z nami Katarzyna Sobiechowska, Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witam cię, Kasiu. Co to za projekt?
10: 17-minutowy film, portret ikony kina lat 50., który powstał z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Reżyserka Maggie Gyllenhaal zastanawia się w nim, co by było, gdyby zmarła w wieku zaledwie 36 lat legendarna aktorka mogła dożyć starości. I tę starszą wersję Marilyn Monroe gra 93-letnia Ellen Burstyn. Ona odbierze we wrześniu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i właśnie tam będzie premiera filmu Flash Impact.
5: Kasia, a jeszcze pytanie, do czego nawiązuje ten tytuł?
10: W taki sposób Billy Wilder, doskonały reżyser złotej ery Hollywood, opisał ten wyjątkowy rodzaj takiego magnetyzmu, zmysłowości, jaki aktorka roztaczała na ekranie, i film Flash Impact ma być listem miłosnym do Marilyn Monroe.
5: Ten magnetyzm i list miłosny, no i urok Monroe na koniec. I wanna be loved by you
0: alone. Boop-boop-be-doo. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A w Radiu RMF 24 przypomnę, za moment generał Roman Polko, relokacja sił amerykańskich w Europie właśnie ruszyła.

0: 9 minut po godzinie 13 radio RMF 24, program popołudniowy. To zaczęło się właśnie dzisiaj. Czyli o czym mówimy? O przeglądzie amerykańskich sił stacjonujących w Europie. Stało się to, co zapowiadał Pentagon już kilkanaście miesięcy temu, ale to zawsze wzbudza poważny niepokój. Polski ma to nie dotyczyć, ale jak to może wpłynąć na strukturę obronną starego kontynentu? Porozmawiamy teraz z naszym gościem, a jest nim generał Roman Polko, czyli były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry.
0: Panie generale, jak traktować ten przegląd amerykańskich sił w Europie? Pana zdaniem to jest możliwe, żeby Europa przejęła całkowicie odpowiedzialność za swoją konwencjonalną obronę, jak chcą Amerykanie?
1: No przede wszystkim ze strony amerykańskiej to jest naturalne działanie, strategia, nowa polityczno-strategiczna dyrektywa i otóż przegląd tego, co jest, po to, aby dostosować to do nowych wyzwań bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale także Stany Zjednoczone wyraźnie podkreślają, że nie rezygnują z sojuszu NATO i szukają bardziej efektywnych sposobów wykorzystania tego potencjału, którym sojusz NATO dysponuje. Obszar Morza Południowochińskiego, Indo-Pacyfiku. To jest teraz obszar, który jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, a Europa ze względu na swój potencjał technologiczny, ludzki, przemysłowy jest w stanie przejąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i temu służy ten przegląd amerykański, sprawdzeniu, gdzie Stany Zjednoczone niepotrzebnie angażują swoje siły albo wyręczają wręcz lokalne struktury europejskie, które no, chcą rywalizować z Amerykanami na polu gospodarczym, a nie chcą brać odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
0: Pete Hegseth, sekretarz wojny, mówi, część państw NATO obleje ten egzamin, obleje ten sprawdzian, a część zda go celująco. Rozumiem, że celująco to myśli też trochę o Polsce, bo wielokrotnie obecna administracja amerykańska wypowiadała się pozytywnie o tym wkładzie Polski w bezpieczeństwo europejskie, ale pańskim zdaniem, które kraje, jeśli chodzi o stary kontynent, są najbardziej zagrożone wycofaniem na przykład amerykańskich żołnierzy?
1: Bezwzględnie tutaj Hegseth ma rację, bo rzeczywiście obleje Hiszpania na przykład, która no, nie włoży na bezpieczeństwo, a nie nawet jest. Wręcz przeszkadzała Amerykanom w realizacji operacji w Iranie. No jednak jakaś solidarność w ramach sojuszu NATO obowiązuje. Z pewnością Polska jest takim liderem, jeżeli chodzi o reformę, przebudowę armii, wydatki obronne. No jesteśmy najbardziej zagrożeni, stąd też w naturalny sposób wszystkie te kraje północno-wschodniej flanki NATO, mam na myśli kraje skandynawskie, Polskę, Rumunię, w szczególności oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia, no one wydają znacznie więcej na bezpieczeństwo i rozumieją potrzebę solidarności w ramach sojuszu NATO. Te państwa, które są oddalone, no też powinny to zrozumieć, bo kolektywna obrona polega na tym, że dzisiaj my jesteśmy zagrożeni, jutro wy możecie być zagrożeni i tylko w sytuacji, kiedy działamy razem, to bezpieczeństwo jest gwarantowane. Stany Zjednoczone, wbrew takim nawet zapowiedziom, wyjścia z NATO i tak dalej, to w istocie zmobilizowały Europę do budowy NATO 3.0, czyli takiej europeizacji sojuszu, a w istocie do tego, żeby jednak bardziej partycypować w zapewnianiu sobie własnego bezpieczeństwa. I to, co kluczowe i warto podkreślić, Stany Zjednoczone nie zdejmują ochronnego parasola nuklearnego nad Europą, nie wycofują się całkowicie z Europy, ale ograniczają swoją obecność. Z pewnością będą chciały też wykorzystać tą obecność i te bazy już istniejące, ale te, które powstaną w Polsce, miejmy nadzieję, że stała baza powstanie, do tego, żeby kontrolować chociażby samą Rosję i żeby z naszego obszaru też móc reagować na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
0: A jak pan podchodzi do tych zapowiedzi powstania stałej bazy w Polsce? Uważa pan, że to tylko retoryka polityczna, czy uważa pan, że jesteśmy blisko zrealizowania? No to jest dosyć duży i wymagający też dla naszej armii, przede wszystkim infrastrukturalnie projekt.
1: No to już nabiera realnego wymiaru. To najpierw zapowiedź prezydenta Dudy Ford Trump. No szkoda, że wówczas nie było przedstawionej konkretnej propozycji. Teraz na szczęście rząd już przedstawia Amerykanom konkretną propozycję, konkretne lokalizacje. Domawiane są czy dogadywane są kwestie finansowe, tak żeby rzeczywiście no nie było tak, że to Amerykanie znów płacą gigantyczne pieniądze za to, żeby zapewniać bezpieczeństwo Europie. Wydaje mi się, że ten projekt jest bardzo realny i z punktu widzenia polskiego wojska jest korzystny, ponieważ takie dwustronne, specjalne relacje z Amerykanami, one pozwoliły zrewolucjonizować polską armię. Sam w tym uczestniczyłem. Amerykanie to jest naprawdę kompania braci, którzy, żołnierze, którzy potrafią świetnie realizować wszystkie zadania w najtrudniejszych misjach. No i dobrze, żebyśmy mieli poza wszystkim możliwość stałego treningu, ćwiczenia, nie tylko tutaj tego gwarantowania bezpieczeństwa, ale także żebyśmy mieli też rodziny tych amerykańskich żołnierzy, tak aby i one poznawały czy utożsamiały się z Polakami.
0: Panie generale, jeszcze porozmawiamy o tym konwencjonalnej obronie, jeśli chodzi o siły europejskie. Czy państwa europejskie są gotowe, czy armie europejskie są na tyle silne już w tej chwili, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za samą konwencjonalną obronę Europy?
1: No, najsilniejszą armią w Europie jest armia ukraińska po naszej stronie. 800 tysięcy żołnierzy, nowoczesny sprzęt, uzbrojenie i ona powstrzymuje za linią Dniepru rosyjskie siły. Teraz nawet liczebnie patrząc to, co jest w służbie czynnej, to wciąż jest mało, chociaż możliwości, patrząc na potencjał Europy w porównaniu z Rosją, to jest 3 razy więcej. Jeżeli chodzi o potencjał ludzki, technologicznie to pewnie jeszcze większa przewaga, a budżetowo to budżet Włoch jest na poziomie budżetu Rosji. Także no to jest, ten proces się rozpoczął na szczęście. Te młyny powoli europejskie się rozpędzają, ale z doświadczenia wiem, że one się już nie zatrzymają, dopóki to bezpieczeństwo nie będzie gwarantowane. I naprawdę pozytywnie patrzę na ten proces europeizacji NATO, który to, co jest najistotniejsze, nie przebiega w kontrze do Stanów Zjednoczonych, tylko jednak przy utrzymaniu dobrych tych relacji transatlantyckich.
0: A czy pana zdaniem to nie zagrozi stabilności i takiej jedności sojuszu? Czy nie utworzą się jakby grupy różnych prędkości? Bo wiadomo, że my inaczej postrzegamy zagrożenie rosyjskie. Kraje skandynawskie inaczej postrzegają, podobnie jak my w naszej części Europy, zagrożenie rosyjskie. Ale już na przykład Hiszpanie, czy Francuzi, czy Włosi inaczej na to patrzą. Czy to nie doprowadzi do jakichś niesnasek, jeśli chodzi o sojusz?
1: No z pewnością ten proces nie będzie łatwy, bo rzeczywiście te kraje, które nie są bezpośrednio zagrożone, to też mają mniejszą chęć angażowania się i wydatkowania pieniędzy na budowanie tego systemu bezpieczeństwa, ale myślę, że nie mają innego wyjścia. Natomiast z pewnością nie grozi nam NATO dwóch prędkości. Mieliśmy de facto takie NATO na początku, gdzie nawet te umowy podpisane z Rosją mówiły o tym, że tutaj nie będzie stałych elementów. Właściwie Polska była takim krajem NATO na początku drugiej kategorii, patrząc na te zapisy, ale w obliczu tego, co zrobiła Polska w dziedzinie własnego bezpieczeństwa, angażowania się i wspierania Stanów Zjednoczonych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy nawet na Bałkanach jeszcze w tej pierwszej misji, chociażby w Kosowie, no to już jest przeszłość. Teraz Rosja, która dokonała takiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, no wyraźnie pokazała Stanom Zjednoczonym, że nie może być innego traktowania tych członków sojuszu, którzy są najbardziej zagrożeni. I sam sojusz NATO już doskonale wie, że jednak na takich krajach jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, że trzeba po prostu w nie inwestować jak po II wojnie światowej w Niemcy, po to, aby tutaj na tej pierwszej linii budować bezpieczeństwo.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Przypomnę, generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był razem z nami. Dziękujemy, panie generale. Kłaniamy się, rzecz jasna, i pozdrawiamy. 18 minut po godzinie 13. To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Do spraw bezpieczeństwa jeszcze będziemy wracać na naszej antenie.

Radio RMF 24, 22 minuty po 13 i pożary na zachodzie Europy. We Francji zatrzymano 32-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o spowodowanie kilku pożarów. Przede wszystkim chodzi o okolice Marsylii, dokładnie o departament Var. To jest południe Francji oczywiście. Tam od 21 lipca spłonęło 4,5 tysiąca hektarów lasu, hektarów terenu. Takie informacje przekazuje francuska żandarmeria. Funkcjonariusze wyjaśnili, że do zatrzymania, owszem, doszło w sobotę i tego samego dnia też postawiono zarzut podejrzanemu, zarzut spalenia między innymi lasów, roślinności, upraw, jak to jest napisane w komunikacie, spalenia skutkującego nieodwracalnymi zniszczeniami w środowisku naturalnym. Ten aresztowany mężczyzna ma być też przebadany pod kątem potencjalnych zaburzeń psychicznych. Jak wiecie doskonale, Francja walczy z licznymi pożarami o bezprecedensowej skali. Pożary głównie na południu kraju, ale nie tylko. Te najpoważniejsze, jak się wydaje, w okolicach Bordeaux. Premier Sébastien Lecornu poinformował, że od 6 lipca doszło do 162 zatrzymań w sprawach dotyczących podpaleń we Francji.

0: No i czas najwyższy na fakty. 13:30 na zegarach. Marcin Czarnobielski razem z nami.
1: Witam. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych to cios wymierzony w polskich kierowców, powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.
2: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
1: Przypomnijmy, firmy paliwowe mają zapłacić 4 miliardy złotych podatku od nadzwyczajnych zysków. To ma częściowo wyrównać budżetowi straty po obniżce VAT i akcyzy na paliwa. Przenosimy się za granicę. Ponad milion osób w wieku od 16 do 24 lat nie uczy się i nie pracuje. Wielka Brytania zmaga się z coraz większym kryzysem bezrobocia wśród młodzieży. Problem chce rozwiązać nowy premier Andy Burman. Jak mówi, zbyt długo mieliśmy system zbudowany wokół uniwersyteckiej ścieżki. Młodzi myślą wtedy, że są obywatelami drugiej kategorii, stwierdził brytyjski premier. No i to po prostu nie jest w porządku. Potrzebują systemu edukacji, który będzie dla nich odpowiedni, który zaoferuje wszystkim młodym ludziom ścieżkę, która będzie zrównoważona między kształceniem akademickim a technicznym. A z kryzysem bezrobocia wśród młodych Brytyjczyków Wielka Brytania zmaga się już od czasów pandemii COVID-19. Dzisiaj w faktach mówimy o bezpieczeństwie w trakcie jazdy na jednośladach. Podczas wakacyjnego luzu łatwo zapomnieć o kasku, który może uratować życie. Już nieraz przekonali się o tym lekarze z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Niemal codziennie trafiają tam pacjenci z urazami głowy.
3: Ludziom się wydaje, że zawsze będą mieli szczęście, a wystarczy tylko raz mieć pecha i tylko raz się wywrócić i uderzyć o coś twardego głową i wtedy można mieć wątpliwą przyjemność pobytu w SOR-ze, a potem w oddziale neurochirurgii.
4: Umiejętności to za mało.
3: Wystarczy mieć pecha tylko raz i można zostać kaleką do końca życia albo stracić nawet życie. I wystarczy jechać na hulajnodze i to nie musi być duża prędkość. Wystarczy upadek z wysokości własnej.
1: Ostrzegał neurochirurg dr Dorian Gładysz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Drony wodne czy koła ratunkowe sterowane joystickiem. Między innymi takie nowinki technologiczne wspierają ratowników wodnych i też mogą uratować nam życie.
5: Takich nowości to mamy czołgi dla ratowników, które może ratownik, chwytając się i odpalając go, płynąć w kierunku poszkodowanego. Zawsze można popłynąć po tego ojca, który popłynął po piłkę syna. Koła na joysticku sterowane, które same podpływają do poszkodowanego. No to są nowinki. Czas pokaże, na ile one są przydatne w ratownictwie, a na ile jest to sam gadżet. Tylko.
1: Opowiadał ratownik WOPR Robert Rodziewicz. Kolejna porcja faktów już za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Raz, dwa, trzy! Marsz!

0: Radio RMF 24 i specjalny apel. Apel do turystów. Za naszym pośrednictwem apel ten wystosowują ratownicy TOPR. Chodzi o to, żeby zachowywać się w odpowiedni sposób, kiedy śmigłowiec uczestniczy w akcji ratunkowej. Okazuje się, że takie nieodpowiedzialne zachowanie przygodnych świadków stwarza olbrzymie zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale też dla ratowników i dla załogi śmigłowca. Czego zatem należy unikać? Przypomina podstawowe zasady ratownik TOPR Andrzej Górka.
1: Z punktu widzenia ratowników dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folie, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie lotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić latającemu statkowi powietrznemu, śmigłowcowi. Stąd prośba, żeby nic nie odrywało się, nic nie latało. Oczywiście są to też przedmioty typu ubrania, są to przedmioty różnego rodzaju worki foliowe. Tego typu rzeczy nie powinny znaleźć się w powietrzu. Z perspektywy osób, które się znajdują, bardzo prosimy, żeby przyjąć bezpieczną pozycję i nie przemieszczać się, kiedy śmigłowiec leci, ponieważ nagły, silny podmuch z podwiernika potrafi po prostu osoby przewrócić. Stąd prosimy, żeby najlepiej przyjąć pozycję kuczną lub siedzącą, kiedy leci śmigłowiec, przeczekać, kiedy to zagrożenie, bo jednak śmigłowiec zagrożeniem jest, ustąpi i dopiero wtedy zacząć się poruszać. Nie apelujemy o nierobienie zdjęć i niefilmowanie, ponieważ każdy rzeczywiście te zdjęcia chce wykonać, ale naprawdę prosimy, żeby pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Zabezpieczamy też wszystkie przedmioty, plecaki, wszystkie przedmioty, które potrącone poprzez wiatr mogą spaść, żeby to się nie stało. Można stracić w ten sposób plecak, który spadnie przysłowiową przepaść, stracić swój dobytek, swoje cenne rzeczy potrzebne do kontynuowania wycieczki. Stąd absolutnie prosimy, żeby zabezpieczać swoje rzeczy własne, myśleć o sobie, o swoim bezpieczeństwie. No i na koniec rzecz, którą cyklicznie apelujemy, wykonywać gesty do lecącego śmigłowca, do załogi lecącego śmigłowca tylko wtedy, kiedy to jest wskazane i potrzebne. To znaczy nie pozdrawiamy, nie machamy, my rozumiemy potrzebę serdeczności, cieszymy się, że ktoś ma na nasz temat ciepłe myśli, natomiast prosimy bardzo, żeby w trakcie naszych działań nie pozdrawiać nas, nie wykonywać gestów, ponieważ zwraca to uwagę załogi i sprawia wrażenie, że pomoc jest właśnie tam potrzebna, a często właśnie tak nie jest. Apelujemy, żeby ręce uniesione do góry w kształt litery Y były oznaczeniem jest, czyli tutaj potrzebna jest pomoc, a żadne inne gesty najlepiej nie były wykonywane w stronę śmigłowca, bo to po prostu odwraca uwagę.
0: Przypomina o tym Andrzej Górka, czyli ratownik TOPR, którego wysłuchał nasz zakopiański reporter, czyli Maciej Pałacki. Pięknie dziękuję.

Z ataki na infrastrukturę rurociągową. To zagrożenie musi zostać zneutralizowane i ostatecznie zlikwidowane, tak oświadczył Pieskow. A rzecznik Kremla powiedział też, że rząd moskiewski monitoruje sytuację giganta handlu internetowego Whiteberries, którego magazyny stały się celami ukraińskich ataków dronowych. No ale nie podjęto jeszcze żadnych decyzji o ewentualnej pomocy dla tej firmy, tak mówi Pieskow. Po godzinie 14 Michał Urbaniak w Radiu RMF 24. Ja wam bardzo dziękuję, Piotr Salak, za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia jutro.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż

0: A co się dzieje w Studiu Faktów? Trzeba by tam nam zajrzeć, bo to już godzina 14. Jest razem z nami Agnieszka Pietrzak.
1: RMF FM już zna projekt rozporządzenia w sprawie nowych kryteriów dla tych, którzy chcą być strażakami. Znamy i ujawniamy. Później niepokojące doniesienia z Japonii po silnym trzęsieniu ziemi. Mamy też ważne informacje komunikacyjne dla mieszkańców Warszawy i Krakowa i wyniki najnowszych badań uczonych. Posłuchajcie, jak malutkie dzieci uczą się języka. Łatwiej będzie zostać strażakiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce obniżenia kryteriów sprawności fizycznej dla kandydatów do tej służby. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zapoznał się z tym dokumentem. Witam cię, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co ma się zmienić?
2: Zgodnie z nowelizacją, do zaliczenia testu sprawności fizycznej mężczyzn starających się o przyjęcie do straży wystarczy 45 punktów, a nie jak dotychczas 50. Jeśli chodzi o kobiety, wymagania obniżono z 46 do 41 punktów. Natomiast w przypadku, gdy liczba osób, które zaliczyły test, jest mniejsza niż liczba stanowisk, o które się ubiegają, ten limit bez względu na płeć ma wynosić 38 zamiast 41 punktów.
1: Krzysztofie, a jakie są powody tych zmian?
2: Chodzi o zwiększenie liczby przyjęć do służby, a także możliwość pozyskania w szeregi Straży Pożarnej wysoce wykwalifikowanych osób, między innymi z wykształceniem chemicznym, psychologicznym, logistycznym, czy też specjalistów z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak argumentują autorzy projektu, od początku zeszłego roku Straż prowadziła nabór na 755 stanowisk, kandydatów było ponad 7 tysięcy, przyjęto jedynie 364 osoby.
1: O wielu ofiarach trzęsienia ziemi w Kumamoto na południowym zachodzie Japonii donoszą tamtejsze media. Po silnym wstrząsie o magnitudzie 7,1 w jednym z centrów handlowych prawdopodobnie doszło do eksplozji. Część ludzi zginęło albo zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego budynku. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać ludzi szukających w popłochu schronienia między sklepowymi regałami. Słychać też płaczące dzieci. Zniszczone zostały drogi, zniszczone zostały mosty. Są przerwy w dostawach prądu. W prefekturach Kumamoto, Fukuoka i Nagasaki służby wydały nakaz ewakuacji dla ponad 61 tysięcy mieszkańców. Japońska agencja meteorologiczna zaapelowała o najwyższą ostrożność, ostrzegając, że silne wstrząsy wtórne mogą nawiedzać te regiony jeszcze przez około tydzień. Moment, jak ponad 4 godziny temu trzęsła się ziemia w Japonii, został zarejestrowany m.in. przez kamerę, której obraz publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
3: Popołudniowe fakty RMF FM.
1: Trakcja zerwała się na rondzie Starzyńskiego w Warszawie. Wstrzymany został ruch tramwajów na ulicach Jagiellońskiej i Starzyńskiego, a także Moście Gdańskim. Na miejscu pracuje już pogotowie sieciowe. Przekazały tramwaje warszawskie. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Przez kilka dni kierowcy w Krakowie powinni poczuć ulgę. Na remontowanym moście Kotlarskim znów pojadą dwoma pasami w każdym kierunku. Przy przeprawie między Zabłociem a Grzegórzkami jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witam cię, Maćku, dzień dobry. Co się stało, że wprowadzana jest zmiana odczuwalna dla kierowców?
4: Drogowcy szybciej niż planowano zakończyli pracę po jednej stronie mostu Kotlarskiego. Teraz czekają na dostawę nowych części. Dlatego kierowcy, jak widzę już teraz, od kilku dosłownie minut mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Zła informacja jest taka, że w poniedziałek wróci remontowa organizacja ruchu.
5: Czyli będziemy dojeżdżali do mostu. Tu mamy przejazdówkę przez torowisko z sygnalizacją świetną, która daje priorytet tramwajom i po jednym pasie w każdym kierunku jedną połową mostu. Tylko teraz tą częścią od strony Nowej Huty będziemy jeździć.
4: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a remont mostu Kotlarskiego potrwa do końca wakacji.
1: Badania przeprowadzone przez naukowców z Cambridge i Singapuru wskazują na niezwykły mechanizm, dzięki któremu niemowlęta uczą się języka.
6: Okazuje się, że kluczowe znaczenie ma kontakt wzrokowy z mówiącym dorosłym.
1: Ja mam kontakt w studiu z Grzegorzem Jasińskim.
6: Ja też, dzień
1: witam
6: dobry.
1: Cię, Grzegorzu, jak to działa?
6: Spojrzenie nie tylko przyciąga uwagę dziecka, ale także synchronizuje fale mózgowe niemowlęcia i dorosłego. To znacząco wspomaga proces przyswajania języka. Sprawdzono to w eksperymencie z udziałem 40 dla dwojga niemowląt w wieku od 8 do 10 miesięcy, które słuchały trzech sztucznych języków prezentowanych przez tę samą osobę na ekranie. W jednym przypadku osoba miała przezroczyste okulary, w drugim częściowo przyciemnione, w trzecim całkowicie ciemne, uniemożliwiające zobaczenie oczu. Gdy potem sprawdzano, który z języków wydaje się dzieciom znajomy, zwracało uwagę na ten, który był prezentowany w przezroczystych okularach. To wtedy też badania EEG wskazywały na synchronizację fal mózgowych. Autorzy podkreślają, że mówienie do dziecka, gdy sami wpatrujemy się w telefon, może nie być dobrym pomysłem. Kontakt wzrokowy to podstawa.
1: Tak jest. Zdjęcia z tych eksperymentów mamy dla Was na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
2: Agnieszka Pietrzak i fakty, bardzo dziękujemy, a my powiemy o nowym filmie o Marilyn Monroe, ale za chwilę połączymy się z naszym człowiekiem we Francji i mamy najnowsze informacje, jak przebiega gaszenie pożarów w rejonie Bordeaux. Popołudnie z Radiem RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, trwają próby całkowitego zatrzymania wielkiego pożaru lasu w rejonie Bordeaux. Udało się zatrzymać płomienie, które przemieszczały się w stronę miasta, ale pożar zaczął zagrażać kempingom na północy Akwitanii, w okolicach jeziora Lacanau. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, z rejonu jeziora Lacanau ewakuowano już prewencyjnie turystów i mieszkańców?
1: Tak, w sumie około 4000 osób. Ważne jest to słowo prewencyjnie, bo płomienie na razie nie zagrażają tam bezpośrednio kempingom, z których ewakuowano wczasowiczów, ale żandarmeria kontynuuje profilaktyczne ewakuacje mieszkańców, tak jak działo się to zresztą w różnych miejscowościach już w ubiegłym tygodniu. I zdaniem wielu obserwatorów to właśnie dzięki tej strategii fala pożarów lasów w Akwitanii nie spowodowała na szczęście żadnej ofiary śmiertelnej wśród mieszkańców i turystów. Problem polega na tym, że niektórzy wczasowicze odmówili opuszczenia kempingów, bo jak tłumaczyli, nie widzieli na horyzoncie żadnych płomieni. Żandarmeria zapowiada jednak, że zostaną w końcu do tego zmuszeni, choćby z powodu szkodliwego dla zdrowia dymu, który może wraz z wiatrem dotrzeć nad jezioro Lacanau.
0: No właśnie, Marku, nie tylko płomienie, ale też ten koszmarny dym zagraża teraz mieszkańcom sporej części Akwitanii, prawda?
1: Jak najbardziej. Dotyczy to zresztą nawet mieszkańców miasta Bordeaux, gdzie mieszka około miliona osób. Część specjalistów zaleca im wszystkim zakładanie maseczek typu FFP2, czyli bardziej filtrujących niż maseczki chirurgiczne, za każdym razem, kiedy wychodzą z domów. Jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, powinni zamykać okna w domach. Dużo lepiej jest natomiast w południowej części Akwitanii, gdzie 15 tysięcy ewakuowanych wcześniej osób otrzymało już pozwolenie powrotu do domów.
0: Z Francji nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję wzajemnie.
0: Słuchacie Radia RMF 24.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Flash Impact, taki jest tytuł filmu o Marilyn Monroe. Magazyn Vanity Fair publikuje właśnie pierwsze zdjęcia z nowej produkcji o ikonie Hollywood. W studiu z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM.
1: Tak,
0: dzień dobry, Kasiu, bardzo dobrze, że jesteś. Kogo oglądamy na tych fotografiach?
1: Też się cieszę. Te zdjęcia są niesamowite. Dakota Johnson oglądamy, bo ona zagra słynną aktorkę, gdy była u szczytu sławy, ale będzie też druga odtwórczyni tej roli i mamy zdjęcia i Dakota Johnson, i 93-letniej dziś Ellen Burstyn, bo reżyserka tego krótkometrażowego filmu, on ma tylko 17 minut, Maggie Gyllenhaal, zastanawia się w nim, co by było, i to jest taka wariacja właściwie, to nie jest biografia, to jest film na temat Marilyn Monroe, co by było, gdyby zmarła w wieku zaledwie 36 lat, jak pamiętamy, legendarna aktorka, mogła dożyć starości. Ten tytuł nawiązuje do sposobu, w jaki Billy Wilder, to był taki doskonały reżyser złotej ery Hollywood, opisał ten wyjątkowy rodzaj magnetyzmu i zmysłowości. Trudno to przetłumaczyć, ten flash impact, jaki aktorka roztaczała na ekranie. No to było tak, że czuliśmy ten jej sex appeal, ten magnetyzm, tę zmysłowość. I film Flash Impact ma być takim właśnie listem miłosnym do Marilyn Monroe.
0: Znamy fabułę?
1: Wiemy tylko, że, ponieważ jeszcze do premiery jest trochę czasu, akcja osadzona jest w małym teatrze w Nowym Jorku, do którego na przesłuchanie przychodzi tajemnicza starsza kobieta. I gdy zaczyna opowiadać o swoim dorobku aktorskim, o doświadczeniach, okazuje się, że to jest Marilyn Monroe z tego czasu, kiedy już jej z nami nie było. I właśnie ją gra Ellen Burstyn. Co ciekawe, Burstyn znała Marilyn Monroe osobiście z czasów wspólnych występów w nowojorskich kręgach aktorskich, no bo, jak wspomniałam, Ellen Burstyn ma 93 lata. Odbierze we wrześniu nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i tam właśnie będzie premiera tego filmu o Marilyn Monroe, a Maggie Gyllenhaal, która jest reżyserką tego filmu, będzie właśnie w Wenecji przewodniczącą konkursu głównego.
0: Kto przyjedzie w tym roku na festiwal, Kasiu?
1: No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo tak, będzie i George Clooney, i Robert Pattinson, i John Malkovich, i Penelope Cruz, i Javier Bardem, no bo oni tak w parze, dlatego, że są parą, ale też dlatego, że grają razem w filmie.
0: Russell
1: Crowe będzie też, ale Russell Crowe przyjeżdża nie jako aktor, tylko tym razem jako reżyser, bo pokazuje film dokumentalny w swojej reżyserii What Love Builds o australijskiej scenie muzycznej, bo trzeba pamiętać, że Russell Crowe jest aktorem, ale także on ma swój zespół, jest rockmanem. O Złotego Lwa w Wenecji powalczy 20 tytułów i jeszcze tylko taki polski akcent, film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego ma szansę na nagrodę w konkursie Horizonti. Festiwal w Wenecji potrwa od 2 do 12 września i czekamy na ten film o Marilyn Monroe.
0: Na pewno będziemy o nim mówić w Radiu RMF 24, jak tylko Kasia Sobiechowska-Szuchta ten film zobaczy i nam opowie i trochę pospoileruje.
1: Zobaczę i będę, bo to jest jeszcze tak, zobaczyć to jedno, ale zobaczyć i móc już opowiedzieć, to jest drugie, na to czekam i z przyjemnością wracam do RMF 24. Wszystkim dobrego dnia życzę.
0: Dziękujemy wzajemnie, do usłyszenia, Kasiu. To była Kasia Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. No już za chwilę o 14.30 fakty.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: 14.30, fakty i Marcin Czarnobielski.
6: Amerykanie sprawdzają rozmieszczenie swoich wojsk w Europie. Pentagon zapewnia, że nie oznacza to wycofania się z NATO, ale oczekuje większego zaangażowania europejskich sojuszników we własną obronę. O możliwych skutkach tych zmian mówił w RMF24 były dowódca Gromu generał Roman Polko.
7: No przede wszystkim ze strony amerykańskiej to jest naturalne działanie, strategia, nowa polityczno-strategiczna dyrektywa i otóż przegląd tego, co jest, po to, aby dostosować to do nowych wyzwań bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale także Stany Zjednoczone wyraźnie podkreślają, że nie rezygnują z sojuszu NATO i szukają bardziej efektywnych sposobów wykorzystania tego potencjału, którym sojusz NATO dysponuje.
6: Generał Roman Polko ocenił też, że Polska pozostaje jednym z liderów NATO pod względem wydatków na obronność i modernizacji armii. Mieszkańcy Poznania chcą wprowadzenia nocnej prohibicji. W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 1200 osób. Prawie 83% z nich opowiedziało się za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Teraz przygotowywany zostanie projekt uchwały dotyczącej ograniczenia właśnie sprzedaży, a następnie dokument trafi pod obrady Rady Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał najnowszą prognozę pogody na najbliższe dni. Zdaniem synoptyków przed nami kolejny okres ekstremalnych temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. A kiedy słupki rtęci oscylują tak wysoko, wielu mieszkańców polskich miast szuka ochłody na przykład w miejskich fontannach, a to wiąże się z konsekwencjami.
8: Często może być zanieczyszczona przez gołębie, przez koty, przez szczury, różnego rodzaju inne zanieczyszczenia. Tego nie widać, nie widzimy gołym okiem. Kąpiel w takiej fontannie, w takiej wodzie może prowadzić do zapalenia spojówek, alergii skórnych, grzybicy skóry. W przypadku, kiedy mamy na przykład ranę, może dojść do zakażenia. Małe dzieci często, jak się kąpią w fontannie, mogą napić się wody, a to może powodować biegunki.
6: Ostrzegała Joanna Adamczyk z warszawskiego sanepidu, a według prognoz najgoręcej będzie na południu i w centrum kraju, gdzie już od czwartku termometry pokażą powyżej 30 stopni.
0: Świat kultury w faktach.
6: Powstaje nowy film poświęcony Marilyn Monroe. W tytułową bohaterkę krótkometrażowej produkcji Flash Impact wciela się Dakota Johnson. W sieci można już zobaczyć pierwsze ujęcia. A premierę Flash Impact zaplanowano we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w popołudniu z Radiem RMF24. Astronomowie ogłosili przełom w wieloletnich badaniach jednej z najbardziej znanych gwiazd na niebie, Betelgezy.
1: Najnowsze obserwacje prowadzone z pomocą bardzo dużego teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile dostarczyły dowodów na istnienie gwiezdnej towarzyszki Betelgezy, nazwanej roboczo Betelgeze B.
0: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Redakcja naukowa RMF FM. Dlaczego to jest tak ważne odkrycie?
1: Bo to kończy trwające od ponad 100 lat poszukiwania i otwiera zupełnie nowy rozdział w badaniach tego fascynującego czerwonego nadolbrzyma, dziewiątej pod względem jasności gwiazdy na naszym nocnym niebie. Betelgeza położona w gwiazdozbiorze Oriona od wieków przyciągało uwagę zarówno astronomów, jak i zwykłych miłośników nocnego nieba, bo ona ma taki charakterystyczny czerwonawy czy też pomarańczowy blask i to jest widoczne nawet gołym okiem. A zmienność tej gwiazdy od dawna intrygowała naukowców. Przez lata pojawiały się hipotezy, że to nietypowe zachowanie Betelgezy może być związane z obecnością niewidocznej dotąd towarzyszki, ale mimo licznych prób do tej pory nie udało się wykonać bezpośrednich obserwacji i uzyskać takich zupełnie jednoznacznych dowodów na istnienie tej drugiej gwiazdy w tym układzie.
0: No to jak tym razem się udało, Grzegorzu?
1: Przełom nastąpił dzięki zespołowi badaczy kierowanemu przez francuskiego astronoma Miguela Montargesa z Obserwatorium Paryskiego. Oni w grudniu 2024 roku, korzystając z instrumentu Sphere zamontowanego na właśnie teleskopie VLT w Obserwatorium Paranal na pustyni Atacama w Chile, wykonali serię precyzyjnych obserwacji Betelgezy i kluczowe znaczenie miało położenie tej potencjalnej towarzyszki, bo zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi właśnie wtedy ta Betelgeza B znajdowała się najdalej od głównej gwiazdy, co dawało jakiekolwiek szanse na to, żeby ją wykryć. No i najpierw obserwacje, a potem wielomiesięczna żmudna analiza zebranych danych przyniosła spektakularny rezultat. Po raz pierwszy udało się bezpośrednio zarejestrować i wyodrębnić to światło pochodzące od tej Betelgezy B. Teraz jest wiele nie tylko nowoczesnych technik obrazowania, ale też bardzo nowoczesnych technik przetwarzania obrazu. Pamiętajmy o tym, że teraz bardzo intensywnie poszukuje się planet pozasłonecznych, więc te techniki obserwacji obiektów wokół bardzo jasnej gwiazdy też się poprawiły, no i one okazały się niezwykle skuteczne także w tym przypadku przy wykrywaniu gwiezdnych towarzyszy masywnych gwiazd.
0: Mam nadzieję, że ta Betelgeza B się nie obrazi za tą nazwę, prawda? Betelgeza B, lepiej być Betelgezą A.
1: No lepiej, ale jeżeli już, to B lepiej niż C. Nie wiemy, co tam jeszcze
0: co wiemy
1: być
0: o tej drugiej gwieździe?
1: Dotychczasowe modele sugerowały, że ta potencjalna towarzyszka Betelgezy powinna być zbliżona masą do Słońca, ale te nowe obserwacje nieco naukowców zaskoczyły. Okazuje się być znacznie masywniejsza, na poziomie 2 do 3 mas Słońca. No i tu znowu się pojawia ta wątpliwość. No to tak duży obiekt obecny w pobliżu jednej z naprawdę najlepiej przebadanych i bardzo często obserwowanych gwiazd, a my wciąż jeszcze nie potrafiliśmy tego znaleźć. Więc badacze podkreślają, że to rzeczywiście taka dość wyjątkowa historia. A obecność tej drugiej gwiazdy rodzi teraz szereg pytań dotyczących ewolucji całego układu. No bo Betelgeza, przypomnijmy, czerwony nadolbrzym zbliża się do końcowego etapu swojego życia i w przyszłości wybuchnie jako supernowa. Dotychczasowe badania sugerowały, że takie spektakularne przyciemnienie tej gwiazdy w 2019 roku było spowodowane jakąś chmurą pyłu, a nie jakimiś zmianami, które miały zwiastować wybuch. Teraz naukowcy zastanawiają się, jaki wpływ na przyszłą eksplozję może mieć obecność tej masywnej towarzyszki. Czy Betelgeza B wpłynie na przebieg i na skutki supernowej? No to pytanie jest otwarte i z pewnością będzie przedmiotem intensywnych badań w najbliższych latach.
0: No dobrze, ale jeżeli wybuchnie, to coś nam grozi?
1: Na szczęście nie, bo jest bardzo daleko, ponad 600 lat świetlnych od nas. Natomiast jest rzeczywiście bardzo ciekawym układem, który jeszcze wiele może nam o ewolucji gwiazd powiedzieć, więc z pewnością astronomowie będą ją mieć na oku. I co ważne, sami możemy ją mieć na oku, bo jeżeli jesteśmy w jakimś takim ciemnym otoczeniu, no to można ją w gwiazdozbiorze Oriona dostrzec. Jej czerwone, a właściwie takie pomarańczowe zabarwienie jest bardzo charakterystyczne.
0: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorz przynosi do nas te informacje. Zostań z nami, Grzegorzu, za chwilę będzie o innej gwieździe.
1: Zostaję.
0: Będzie rozmowa o Robercie Lewandowskim. Także polecamy się w radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za wcześnie, żeby oceniać Roberta Lewandowskiego, uważa redaktor naczelna portalu amerykańskapiłka.pl, pani Katarzyna Przepiórka. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem ekspertka podkreśla, że Lewy nie jest optymalnie przygotowany do sezonu, więc może się jeszcze rozkręcić. Jednak przede wszystkim to jego nowy klub Chicago Fire powinien dać siebie więcej, zarówno w aspekcie sportowym, jak i marketingowym.
1: Czy Chicago Fire to jest dostatecznie mocna drużyna, żeby stworzyć to otoczenie Robertowi Lewandowskiemu, no niezbędne dla napastnika? Które nazwiska mogą najczęściej tutaj Robertowi zapewniać podania z obecnej kadry? No i czy uważasz, że żeby Robert był odpowiednio, miał odpowiedni serwis, jak to się ładnie mówi, to czy niezbędne są kolejne transfery? Czy w ogóle Chicago, mówi się coś o tym, że mogłoby jeszcze jakichś zawodników sprowadzić?
2: Do Chicago na pewno celuje wzmocnienia. Czy będą to wzmocnienia do środka pola, czy do obrony, tutaj by się najbardziej przydały mimo wszystko. To jeszcze czas pokaże, bo tutaj dużo się może wydarzyć, szczególnie, że to okienko jest otwarte aż do września ze względu na mundial i przerwę w Major League Soccer. Natomiast

0: pokazał się z dobrej strony. No i przede wszystkim Robert musi się odnaleźć w tej układance, bo te podania mogą się pojawiać, ale jeżeli Roberta nie ma w polu karnym, no to i tak nie będzie miał jak wykorzystać tych sytuacji, a w tych ostatnich meczach było widać, że regularnie cofał się do linii pomocy. Momentami to był na równi z linią obrony i docelowo nie może to tak wyglądać, bo Roberta akurat ta drużyna potrzebuje stricte w polu karnym i to tam najczęściej powinien pojawiać się kapitan reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach.
1: Prezentacje Roberta Lewandowskiego. W Polsce podniosły się na ogół głosy, szczególnie wśród dziennikarzy, że była ona słaba, mało efektowna, że spodziewano się czegoś więcej, że Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany przy tysiącach fanów. Ja zapytam tak, czy w MLS-ie tak się robi rzeczywiście? Czy ty też oczekiwałaś, czy spodziewałaś się, że po prostu Robert Lewandowski zostanie przywitany jak Leo Messi w Miami?
0: Nie spodziewałam się, że zostanie powitany tak jak Leo Messi, bo to była zupełnie inna skala. To jednak było transmitowane wydarzenie, pełne trybuny i też wejście ligi w zupełnie nową erę. Natomiast spodziewałam się więcej, bo to, co pokazało Chicago Fire, no to była katastrofa i to nie jest norma w przypadku klubów Major League Soccer. Wystarczy spojrzeć na Antoine'a Griezmanna, który miał fenomenalną prezentację, a było wiadomo, że to jest zawodnik, no od pół roku było wiadomo, że to jest piłkarz, który przyjdzie do MLS-u i w przypadku takich zawodników trudno jest ograć transfer medialnie i marketingowo z takiej jeszcze ciekawszej, lepszej strony, a mimo wszystko Antoine Griezmann miał przygotowaną specjalną scenę, specjalną wybudowany salon barberski, fryzjerski, w którym on sobie siedział, tam miał specjalną sesję zdjęciową, on się rozkładał i było przeniesienie na stadion Orlando City. Do tego tańc

0: przywitanie zawodnika. Zupełnie inna skala. Chicago tego nie zrobili, do tego ta konferencja pierwsza przed półfinałem Mistrzostw Świata i to na pół godziny przed półfinałem Mistrzostw Świata to też był strzał w stopę. Wydaje mi się, że w najbliższych meczach może się to zmienić, bo też te głosy negatywne z Polski do Chicago dotarły i parę kwestii medialnych, marketingowych chyba ulegnie zmianie w najbliższych dniach. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo to pierwsze wrażenie jest i pozostało słabe i w pełni w ogóle niewykorzystany potencjał takiego piłkarza. I tutaj można mówić troszeczkę o katastrofie wizerunkowej, którą teraz próbują w Chicago naprawić.
1: Najbliższy mecz Chicago Fire zagra w nocy z soboty na niedzielę z Charlotte FC. A już za chwilę u nas najbliższe fakty RMF FM o 15.
2: Radio RMF 24.

0: To już 15, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Dramatyczna walka z czasem w Japonii po trzęsieniu ziemi. Śledzimy cały czas doniesienia. Przedstawiamy fakty i komentarze po decyzji o niekonstytucyjnych zapisach w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
2: Trybunał Konstytucyjny realizuje wytyczne polityczne.
1: Jest nowy, stary selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Włoch i mamy zaproszenie na pyszne, bo polskie. Co najmniej 50 osób zostało rannych, jest wielu zaginionych, tysiące domów odciętych od prądu i dziesiątki dróg zniszczonych. To są skutki trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-zachodnią Japonię. Najnowsze informacje z Dalekiego Wschodu zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witam
3: Cię,
1: Igorze. Czy są doniesienia o ofiarach?
3: Policja z miasta Kumamoto, to na wyspie Kyushu, informuje, że są ofiary śmiertelne po zawaleniu się centrum handlowego w tym mieście. Na razie nie wiadomo jednak, ile może być ofiar. Nie ma kontaktu ze znaczną grupą pracowników centrum handlowego. Od 20 do 30 osób, tak donoszą japońskie media. Trwają poszukiwania. Podobnie sytuacja wygląda w fabryce papieru w tym samym mieście. Zaginionych może być kilkadziesiąt osób. Trzęsienie ziemi było bardzo silne. Wstrząs osiągnął magnitudę powyżej 7. Japońskie służby ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie także przed możliwym tsunami, ale na razie zostało odwołane.
1: To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
2: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
1: Podkreślał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Ostrzegamy kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Gdyni. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rumi. Uważajcie. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, poinformowała agencja prasowa ANSA. Włoska reprezentacja od kwietnia pozostawała, przypomnę, bez trenera po rezygnacji Gennaro Gattuso. 61-letni Mancini już raz prowadził włoską kadrę w latach 2018-2023. Pod jego wodzą w 2021 roku Azzurri zdobyli Mistrzostwo Europy. Początkowo nowym selekcjonerem Włochów miał zostać Andrea Pirlo. Ten temat jednak upadł, ponieważ współpracuje on z rosyjskim bukmacherem i kilka miesięcy temu pojechał do Moskwy. Zdaniem byłego reprezentanta Polski i piłkarza włoskich klubów Marka Kozimińskiego, zerwanie rozmów przez włoską federację z Andreą Pirlo to pretekst.
4: Z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską, więc to był pretekst.
1: Pretekst, jak dodaje Marek Koźmiński, by na stanowisku selekcjonera zatrudnić właśnie Roberto Maciniego.
5: Wakacje z RMF FM.
1: Kolejny przystanek na naszej akcji Pyszne, bo polskie, to Mazury. Co środę, przypomnę, odwiedzamy miejsca, które nam polecacie. W studiu z menu w dłoni Magdalena Wojtoń. Magdo, na co czekasz najmocniej?
6: Szczerze? Nie mogę się zdecydować, bo przed nami trzy wyjątkowe lokalizacje, smaki, o których ponoć nie można zapomnieć, a to wszystko w przepięknym otoczeniu mazurskich jezior, lasów i pełnym słońcu. Pogoda jutro ma być wspaniała. Idealna, aby usiąść na skraju lasu na trawie i porozmawiać o wędzeniu ryb z fantastycznymi ludźmi z małej małej wędzarni w miejscowości Krzywe koło Mrągowa. A potem przeniesiemy się do wioski, która ma, słuchajcie, tylko 3 gospodarstwa, ale i oberże pod psem w drewnianym ponad 100-letnim zabytkowym budynku. Tam w Kadzidłowie w gospodzie jest zasada: nie mamy czasu dla tych, którzy nie mają czasu. No dlatego z przyjemnością zwolnimy i spróbujemy z uwagą tradycyjnych potraw z lokalnych składników. A na koniec połączymy tradycję z nowoczesnością w starych sadach. W restauracji pod jabłoniami usiądziemy pod drzewami z widokiem na jezioro, wystawimy twarz do słońca i spróbujemy czarnych pierogów z sandaczem. I będziemy mieć dla Was sporo pyszności. Będziemy czekać w porze obiadowej właśnie w starych sadach.
1: Koniecznie słuchajcie jutro od rana Faktów RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. A my za chwilę wrócimy do dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Naszym gościem będzie pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: No, w Radiu RMF 24 wracamy teraz do dzisiejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Przypomnę, Trybunał orzekł, że rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niekonstytucyjne. Dodam jeszcze, że orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. A z nami teraz jest pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani poseł zaskoczona taką decyzją Trybunału? Jak pani przyjęła tę decyzję?
1: Chyba właściwie mogliśmy się tego spodziewać, to znaczy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest dzisiaj upolitycznioną instytucją. Instytucją, którą trzeba zwrócić obywatelom. Prędzej czy później mam nadzieję, że będzie to politycznie możliwe, żebyśmy oddali obywatelom Trybunał Konstytucyjny, bo on dzisiaj niestety służy głównie politykom. W tym przypadku posłużył politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj w tym Trybunale zasiadają do tego, żeby no, wydać coś, co dla tego rządu koalicji 15 października dla demokratów nie jest prawem wiążącym, bo wciąż obowiązuje uchwała z marca 2024 roku, która jasno stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny w takim, a nie innym składzie właściwie stracił zdolność funkcjonowania w taki sposób, w jaki powinien funkcjonować.
0: I tak no dobrze, pani poseł, dzisiaj... ale czy po tej decyzji TK te osoby ponownie znajdą się w stanie takiej niepewności prawnej?
1: Dzisiaj wiemy też z tego, że przed chwilą Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mamy około 200 par, które już otrzymały polski dokument. My też staramy się mieć nad tym jakąś kontrolę w takim sensie, żeby zobaczyć, jak ta tendencja będzie wyglądała po 23 sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi de facto właśnie w życie to rozporządzenie, które było przedmiotem rozważań Trybunału. I wiemy, że samorządy czekają, urzędy stanu cywilnego też czekają, bo się z nami także często kontaktują. I tak naprawdę dzisiaj nic już nie zatrzyma tej zmiany, która się dokonała. 23 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie, które pozwoli na systemowe tak naprawdę rejestrowanie, można powiedzieć, zagranicznych par, małżeństw zawartych za granicą i wydawanie polskiego dokumentu, który potwierdzi, że w Polsce małżeństwo zawarte za granicą też jest uznane za małżeństwo. My nie zmieniamy polskiego prawa, my nie zmieniamy konstytucji, my nie zmieniamy artykułu 18, my nawet do polskiego prawa nie wprowadzamy małżeństwa. My tylko na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 roku, wyrok ten mówił, bazował na artykule 21 Traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o prawie do swobodnego przemieszczania się. Jest ten element transgraniczny w tych aktach małżeństwa. I tak naprawdę my wykonujemy wyrok TSUE tym rozporządzeniem, ale przypomnę, że też wyroki NSA i WSA, bo tych wyroków...
0: No właśnie, ale krytycy twierdzą, pani poseł, że ta transkrypcja była próbą wprowadzenia uznawania małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami.
1: Panie redaktorze, ja trochę dzisiaj straciłam cierpliwość do prawicy, dlatego że ja 2 lata poświęciłam na pracę nad ustawą, kolejnymi jej wersjami, ustawą, która nie była kontrowersyjna. Ustawą, która pierwotnie była ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich, potem była ustawą o statusie osoby najbliższej. Ta ustawa dopiero co niedawno została zawetowana. Nie zagłosowała za nią prawica, nie zagłosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż w jakiś sposób kontrolują politycznie Trybunał Konstytucyjny i tak naprawdę zabrakło dobrej woli po prawej stronie sceny politycznej. Gdybyśmy 2 lata temu wprowadzili na przykład rejestrowane związki partnerskie i prezydent by taką ustawę podpisał, to nie byłoby w ogóle wyroku TSUE. Dzisiaj jest tak, że to europejskie trybunały jakiejś części polskich obywateli, jakąś część polskich obywateli otaczają ochroną w takim sensie, że mówią na poziomie minimum należy po prostu te małżeństwa za granicą uznawać. I żaden komunikat, nie chcę nazywać tego wyrokiem, żaden komunikat upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego nie zatrzyma dzisiaj tej zmiany. Dość dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, dość dyskryminowania ludzi ze względu na ich orientację seksualną. Dobrą wolę wykazał i rząd koalicji 15 października i ja, kiedy przez 2 lata pracowaliśmy nad ustawą, która nie miała w sobie ani grama ideologii, była naprawdę ustawą, za którą każdy prawicowiec, każdy konserwatysta mógł zagłosować, była ustawą, którą powinien był podpisać pan prezydent. Jeżeli przez lata było bardzo wiele prób zmiany polskiego prawa i to się nie udało nawet na poziomie właśnie statusu osoby najbliższej. To było minimum, minimum godności, bezpieczeństwa, pewnej ochrony prawnej i to jest niemożliwe, bo klasa polityczna, jakaś część klasy politycznej nie dorosła do tego, żeby wznieść się ponad te podziały i pomyśleć o swoich obywatelach, no to ratunkiem, ponieważ jesteśmy częścią Unii Europejskiej i stanie po stronie praworządności oznacza, że będziemy wykonywać wyroki tych europejskich trybunałów, no one są dzisiaj ratunkiem dla jakiejś części polskich obywateli.
0: Wrócę, pani poseł, jeszcze do tego.
1: Brown, wrócę jeszcze... nas z Unii Europejskiej, to nie będziemy przestrzegać pewnie tych wyroków, ale dopóki rządzimy my, dopóki rządzą demokraci, będziemy przestrzegać.
0: Pani poseł wspomniała o tym wyroku NSA, to jak pogodzić ten wyrok z orzeczeniem Trybunału? Czy rząd w ogóle ma jakieś rozwiązania prawne?
1: Znaczy, rząd nie będzie stosował tego wyroku, to mogę państwu powiedzieć. Podtrzymujemy to, że ta uchwała, którą Sejm podejmował w marcu roku 2024, jest absolutnie wiążąca i to niczego nie zmienia. Zgodnie z tą uchwałą właśnie TK w tym składzie straciło możliwość wykonywania swojej funkcji. Wszystkie składy są obarczone wadą, w związku z czym ta decyzja, ten komunikat uznaję ja za partyjny, za polityczny i nie będzie on brany pod uwagę w polskim systemie prawnym. My będziemy robić swoje. 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie. Zobaczymy, jaka będzie skala wtedy tych małżeństw, które wyjadą za granicę. Powiem dlaczego, bo ze względu na to, że rząd też długo zwlekał, może nie zwlekał, tylko trwały prace, ale rozmawialiśmy, negocjowaliśmy, jak to rozporządzenie ma wyglądać finalnie. To też NSA, czyli Polski Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny się w tej sprawie wypowiedział i to nie jednokrotnie, tylko wielokrotnie. Te pary są bardzo różne. Są tam także pary, które na przykład tylko na weekend de facto wyjechały i wróciły. I
0: tak. A macie jakieś dane, ile jest takich par, ile jest takich małżeństw?
1: Powiem tak, dzisiaj transkrypcję otrzymało 184 pary, ale my liczyliśmy ręcznie, ile było małżeństw zawartych za granicą w Departamencie do Spraw Równego Traktowania rok temu i tych małżeństw było wtedy 2000.
0: I dzisiaj
1: trudno powiedzieć, jaka będzie ta skala, bo dzisiaj te pierwsze pary, które otrzymują ten polski dokument, właściwie nie mają pewności, jaki rodzaj prawa, ochrony prawnej będzie dla nich dostępny. Dzięki pracy Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, wszystko, co jest dostępne w zakresie świadczeń ZUS-u. Wiemy, że pierwsze pary obejmują partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, to znaczy, że NFZ też działa, to o co ja chcę walczyć i to, do czego chcę przekonać ministra finansów, czyli Andrzeja Domańskiego, to jest to, żeby one mogły też wspólnie się na przykład rozliczać.
0: No a to nie wpłynie jakoś na przyszłe prace nad ustawą o związkach partnerskich?
1: Nie będzie pracy nad ustawą o związkach partnerskich, powiedziałam to ostatnio. Dlaczego? Dlatego, panie redaktorze, w mojej ocenie, na dzisiaj, to może być też pod wpływem emocji takich, które nami dzisiaj targają, ale jeżeli, powiem dlaczego te emocje są, bo ja naprawdę zrobiłam wszystko, żeby prezydent dostał na biurko ustawę, do której po prostu no trudno się przyczepić. Nic kontrowersyjnego, żadnych symbolicznych uroczystości, nie było tam zmiany nazwiska, nie było dzieci, czyli właściwie zrobiłam na tyle dwa kroki wstecz, żeby na biurku prezydenta była ustawa, która nie jest kontrowersyjna.
0: To jeśli... dlaczego prezydent nie podpisał?
1: Powiem panu dlaczego. Zabrakło odrobiny odwagi, żeby wznieść się ponad podziały polityczne, ponad własny interes polityczny. Ja wtedy, kiedy robiłam krok wstecz i byłam bardzo krytykowana z lewej strony i także przez część organizacji, robiłam to dlatego, że uważałam, że jeżeli dowieziemy na biurko pana prezydenta ustawę, taką, która ma zmienić realnie życie wielu osób żyjących w związkach nieformalnych, to że to jest warte spróbowania. I zabrakło odrobiny odwagi, żeby być w stanie wyjść i swojemu elektoratowi powiedzieć, to jest naprawdę minimum, pary hetero, pary jednopłciowe mają prawo tu żyć, mieszkać, tworzyć rodziny, wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe. Warto pokazać tym wszystkim ludziom, szczególnie parom jednopłciowym, że oni nie są obywatelami gorszej kategorii. Naprawdę, pary jednopłciowe żyją tu, opiekują się sobą, płacą podatki, pracują na polskie PKB, bardzo często służą w armii, proszę mi wierzyć, znamy takie pary. Bardzo dużo ludzi czekało na to, czy pan prezydent podpisze tą ustawę i dzisiaj ci ludzie mówią, wyjeżdżamy za granicę, do Berlina, do Kopenhagi.
0: A doczekają się, że prezydent podpisze kiedyś?
1: Nie wiem tego. To znaczy, jestem oczywiście w każdym momencie tak naprawdę gotowa wrócić do rozmów, ale takich, które nie będą chowały par jednopłciowych do szafy, bo prawica mówi nic poza małżeństwem. No to jeśli nic poza małżeństwem, no to równość małżeńska. A z drugiej strony prawica mówi tak, ale nie dla par jednopłciowych. No,
0: to prawica, a prezydent, ludzie prezydenta?
1: No myślę, że środowisko prezydenta jest dużo bardziej konserwatywne niż pan prezydent, ale z drugiej strony, no jeżeli nie ma dobrej woli u pana prezydenta, no to mi pozostaje tylko powiedzieć, panie prezydencie, bardzo mi przykro, ale w takim razie już tylko równość małżeńska, a pana weto prędzej czy później, a myślę, że prędzej, właśnie doprowadzi do równości małżeńskiej. My się nie cofniemy, rząd się nie cofnie. Tu już naprawdę do oddzielenia ludzi na lepszych i gorszych trzeba zrealizować ten wyrok i pozwolić ludziom wyjeżdżać za granicę zawierać małżeństwa, a po powrocie pozwolić im otrzymywać polski dokument. Ta zmiana, ten wyrok TSUE według mnie jest już nie do cofnięcia i oczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać wybory i wygrać wybory prezydenckie i kiedyś do polskiego prawa również małżeńską wprowadzić, żeby ci ludzie mogli tutaj małżeństwa zawierać. Prawie w większości państw europejskich funkcjonują jakieś rozwiązania, jeśli nierówność, to związki partnerskie, a u nas nie było nawet możliwości ze względu na straszny opór prawicy, która, umówmy się, najbardziej chyba tak naprawdę obnażyła hipokryzję dotyczącą takich haseł o świętości małżeństwa, o tym, że małżeństwo trzeba chronić, no bo tam jest najwięcej jednak rozwodów i rozwodów także kościelnych. Żałuję bardzo. Dzisiaj skupiamy się całkowicie i przestawiamy wajchę na walkę o równość małżeńską i o wspólne rozliczanie i wierzę, że rząd, który dzisiaj też jasno mówi, nie uznajemy tego wyroku, transkrypcje będą działy się nadal, będzie ich pewnie więcej. Będziemy konsekwentnie realizować to, co obiecaliśmy naszym wyborcom, bo z takimi wartościami szliśmy do wyborów.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pełnomocnik rządu do spraw równości, pani poseł Katarzyna Kotula. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę Państwu.
0: Wzajemnie, do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 mamy teraz informacje z ostatniej chwili. Sąd apelacyjny w Krakowie wydał dziś prawomocne postanowienie w sprawie ważności referendum dotyczącego odwołania prezydenta miasta Krakowa. Organ oddalił zażalenie na wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego. Ta decyzja otwiera drogę do wskazania terminu przedterminowych wyborów w stolicy Małopolski. Datę, która jednocześnie rozpocznie kampanię wyborczą, musi wskazać premier.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do podcastu Wojna Światowa. Przypomnę, to jest seria o rywalizacji mocarstw, finansach, surowcach, technologiach. Najnowszy odcinek dotyczy sztucznej inteligencji. Czy komputery kwantowe zmienią naszą rzeczywistość i wpłyną na rywalizację wielkich krajów? O tym mówił gość Michała Zielińskiego, Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Posłuchajmy.
1: Niedawno BlackRock, czyli najpoważniejsza, największa firma inwestycyjna świata, ostrzegała, że jeżeli komputery kwantowe rzeczywiście wyjdą z laboratoriów, bo na razie są w laboratoriach, zaczną działać, to nie będzie szyfru, którego nie złamią. W związku z tym wszelkie bitcoiny będą rozszyfrowywalne błyskawicznie, nie w ciągu setek tysięcy lat, tylko w ciągu paru minut przez komputery kwantowe. Nasze konta bankowe nie będą bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. To będzie rewolucja technologiczna na skalę wręcz niewyobrażalną. Świat o tym mówi jako tak zwanym Q-Day, czyli że to jest dzień Q, prawda? Czyli dzień, w którym komputery kwantowe właśnie zabiorą się poważnie za różnego rodzaju szyfry, konta i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj naprawdę trudno sobie wyobrazić, do czego to będzie dążyło, bo można też sobie wyobrazić, że taki komputer kwantowy trafi w niepowołane ręce i możecie sobie Państwo wyobrazić, co będzie się działo. Ja mam nadzieję, że do tego czasu nie dożyję.
0: Mówił Piotr Kuczyński. A co o przyszłych możliwościach komputerów kwantowych mówi profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS?
2: Są nową dziedziną, że ktoś w końcu połączył te wszystkie pomysły pochodzące właśnie z kryptografii, tak, ale te pomysły mają 20-30 lat, tak więc to nie jest w tym sensie nowe, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe czy o te technologie. I rzeczywiście tak jakby te technologie w większości, jeżeli powstaną komputery kwantowe, no to będzie można mieć pewien wpływ na ten rynek.
3: Do czego w takim razie według naszych dzisiejszych wyobrażeń i wiedzy posłuży ta rozbudzająca wyobraźnię technologia?
2: Ryzyko rzeczywiście istnieje, że jak te komputery po prostu będą dużo większe, no to te aspekty związane z identyfikacją użytkowników sieci po prostu przestaną działać, tak? No bo będzie można je złamać czy przeciwdziałać nim przy użyciu komputerów kwantowych. No na razie jeszcze to nie następuje, no ale to ta możliwość istnieje, tak? To znaczy, jeżeli ten postęp rozwoju komputerów kwantowych się nie załamie, no to za jakiś czas, pewnie za 5 do 10 lat, no może się to wydarzyć, no więc musimy planować zmianę tak jakby mechanizmu szyfrowania, czy właśnie tej identyfikacji w internecie. Natomiast no to, co trzeba powiedzieć, no tak, bo często ludzie, znaczy nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważna technologia i technologia przełomowa, tak, natomiast no tak jakby to spektrum zastosowań komputerów kwantowych w porównaniu do możliwych zastosowań sztucznej inteligencji, no jest po prostu wyraźnie mniejsze, tak? To nie jest jakaś alternatywa technologiczna, tak? To znaczy sztuczna inteligencja uruchamiana na tych właśnie klasycznych chipach obliczeniowych, no ma po prostu wielokrotnie większe spektrum zastosowań i powoli się w tym przekonujemy, tak? No właśnie używając tej generatywnej sztucznej inteligencji do pisania czy analizowania tekstów, czy analizowania informacji.
0: Mówił profesor Piotr Sankowski, szef Instytutu IDEAS. To jest program Radia RMF 24 i fragment podcastu Wojna Światowa. Wrócimy do tego jeszcze w naszym programie, a na zegarach 15:37.

0: W Radiu RMF24 czas na sport. Czy dzięki Zizou trójkolorowi będą zdobywać kolejne trofea? To jest pytanie, które stawiają sobie paryscy komentatorzy po pierwszym wystąpieniu byłego gwiazdora futbolu w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji. Łączymy się więc ponownie z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Witaj, Marku, ponownie.
1: Kłaniam się nisko.

0: Wewnętrznie sprzeczne, ale na razie Zidane pozostaje dla wielu Francuzów tak bardzo kultową postacią, że wszystko mu wybaczają. Teraz rozpoczyna się nowy rozdział z nowymi współpracownikami, z nowym personelem, ale cel jest ten sam, sprawić, by francuska drużyna wygrywała. Zostałem wybrany, a więc poświęcę tej drużynie całą moją energię. Już zacząłem się do tego przygotowywać i rwę się do pracy, podkreślił Zizou na pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera.
1: Marku, Zinedine Zidane przygotowywał się do objęcia tego stanowiska chyba już od 5 lat, prawda?
0: Jak najbardziej. Zidane wyjaśnił, że po odejściu ze stanowiska trenera Realu Madryt regularnie odrzucał wszystkie propozycje innych klubów, które oferowały mu funkcję trenera i wysokie wynagrodzenia, bo marzył właśnie o tym, by zostać selekcjonerem trójkolorowych i w końcu to jego marzenie się spełniło.
1: Bardzo dziękujemy za tę informację. Marek Gładysz, nasz korespondent z Francji. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Miłego popołudnia. W Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Będą fakty RMF FM o 16:00.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zerkam do studia faktów radia RMF FM. Tam już jest Agnieszka Pietrzak. Posłuchajmy zatem razem, jakie są najnowsze fakty. Jest 16.
1: Ścigany, skazany za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku na trasie łazienkowskiej, sam zgłosił się do aresztu. Referendum w Krakowie ważne czy nieważne? Jest ostateczne rozstrzygnięcie. Będzie też relacja z największej wystawy makiet kolejowych w Polsce.
2: Za to trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki.
1: Posłuchajcie, kto tak zachwyca. Poszukiwany jest tylko jeden z kolegów Łukasza Żaka, skazanego na 20 lat więzienia za spowodowanie w 2024 roku śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do aresztu na warszawskiej Białołęce zgłosił się Damian J. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, co działo się z tym skazanym przed 2 tygodniami?
3: Na polecenie sądu policjanci starali się ustalić jego miejsce pobytu, bo nieregularnie stawiał się na policyjny dozór i nie stawił się do zakładu karnego. Po nieprawomocnym wyroku wielokrotnie nie zastali go w domu, co mogło oznaczać, że uchyla się od aresztu. Wczoraj funkcjonariusze przekazali do sądu dokumentację, na podstawie której miał powstać nakaz doprowadzenia, czyli podstawa do ścigania tego mężczyzny. Dziś jednak, jak się dowiedziałem, nieprawomocnie skazany zgłosił się do aresztu. To oznacza, że teraz ścigany jest już tylko Mikołaj N. Obaj mężczyźni zostali skazani na 4 lata więzienia. Po wypadku przyjechali na miejsce, odciągali świadków od niesienia pomocy poszkodowanym, wprowadzali w błąd co do przebiegu zdarzenia i zacierali ślady. Trzeci z kompanów Żaka od zeszłego tygodnia jest już w areszcie.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie dotyczące ważności referendum przeprowadzonego 24 maja tego roku. Oznacza to, że głosowanie, w wyniku którego odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i prawomocne. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Co w praktyce oznacza decyzja sądu?
4: No, premier może teraz wyznaczyć termin przedterminowych wyborów prezydenta miasta, a to oficjalnie rozpocznie kampanię wyborczą, choć w Krakowie ta nieoficjalna jest widoczna już od dłuższego czasu. Zażalenie, które niejako wstrzymywało procedurę, złożył były opozycjonista Edward Nowak, który twierdził, że podczas majowego referendum doszło do łamania ciszy wyborczej. Sąd uznał jednak, że nie przedstawiono wystarczających dowodów na wpływ tych naruszeń na wynik głosowania. Podobnego zdania była komisarz wyborcza, która wskazywała, że w proteście nie przedstawiono ani jednego przypadku i ani jednej osoby, która pod wpływem rzekomej agitacji poszłaby na referendum, w którym ważnym czynnikiem była frekwencja. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem kieruje dotychczasowy wskazany przez premiera komisarz Stanisław Kracik.
5: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Ratownicy tatrzańscy bardzo rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by mogli działać w sposób bezpieczny. A mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Jest ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane.
6: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folię, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
1: Mówił ratownik TOPR Andrzej Górka. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna. Są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach, a wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
7: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy. Pożar kamienicy.
8: Niesamowite, bardzo wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebocki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No, minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
1: Przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa. W kolejce czekają nasze następne fakty, w nich między innymi...
9: Ubrania szyte ze spadochronów.
1: Już teraz zapraszam na 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.
0: I u nas jeszcze więcej informacji. Ministerstwo Zdrowia ustala maksymalne pensje lekarzy i o tym u nas w programie już za chwilę. Zapytam również, czy PiS wyrzuci ludzi Morawieckiego. Gościem Radia RMF24 będzie politolog dr Tomasz Słupik.

0: Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. 58 tysięcy złotych brutto, tyle ma wynosić maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków na etacie. A przy większym wymiarze pracy nie więcej niż 76 tysięcy 800. Takie regulacje resort wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Wyższa stawka miałaby dotyczyć na przykład kadry zarządzającej czy ordynatorów, którzy poza wykonywaniem pracy lekarza mają dodatkowe obowiązki, mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
1: Limit maksymalny pozostaje bez względu na wszystkie działania, natomiast to jest maksymalny limit dla dwóch etatów, ale oczywiście na przykład w przypadku, jeżeli mówimy o kadrze zarządzających przykładowo, czy innych elementach, które będą określone w odrębnych przepisach, bo w ustawie wszystkiego nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, uregulować. Poza tym każda, jeżeli się pojawi w trakcie funkcjonowania ustawy jakaś nowa sytuacja, to wprowadzanie ustawowo trwa bardzo długo, jak się Państwo przynajmniej minimum od pół roku wzwyż, to byłoby to trudne, więc będą przepisy wykonawcze do ustawy i będziemy tam określali bardziej szczegółowo. Natomiast w przypadku na przykład nie może to przekroczyć 12-krotności pensji minimalnej, czyli to jest tam dziś, na dzień dzisiaj to jest około tam 56 tysięcy, czyli takie dodatki do wymiaru, do etatowego jednego etatu nie mogą przekroczyć, czyli być dodatkowo do tak powiem, maksymalność 12 tych minimalnych, czyli to jest około 56 tysięcy.
2: Panie ministrze, ale te limity nie będą obowiązywać w wyjątkowych sytuacjach, na przykład na SOR-ze?
1: To musi wystąpić dyrektor szpitala do prezesa NFZ-u, żeby ten limit czasu pracy rozszerzyć, tak? To jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście w jakichś sytuacjach wyjątkowych. No przyjmijmy sytuację sprzed kilku lat, kiedy była powódź, tak? I szpitale nagle musiały pracować w trybie ciągu i personel praktycznie nie opuszczał miejsca pracy, no to wtedy oczywiście to są takie sytuacje bardzo krytyczne.
2: To znaczy, że SOR-y na stałe nie mogą funkcjonować powyżej tych limitów?
1: Znaczy maksymalny czas udzielania takiej zgody przez prezesa to jest pół roku. Czyli powinien się ten system, no, powinien zapewnić, organizator pracy w tym podmiocie powinien zapewnić właściwe warunki pracy, a nie kontynuować to latami, tak? W sytuacjach nagłych, podbramkowych, proszę bardzo, tak, ale nie więcej niż pół roku, a potem powinniśmy wrócić już do normalności.
0: Z wiceszefem resortu zdrowia rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Zgodnie z projektem lekarze będą musieli składać u pracodawcy oświadczenie z informacją, w jakim wymiarze pracują w innych podmiotach. Za składanie fałszywych oświadczeń na lekarzach będzie ciążyła odpowiedzialność karna. Natomiast za pilnowanie, żeby nie był przekraczany łączny czas pracy medyka w wymiarze maksymalnie dwóch etatów, będą odpowiedzialni dyrektorzy placówek. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę sport i włoski futbol po kryzysie.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy do informacji ze świata sportu. Jak już mówiliśmy, nowym starym selekcjonerem reprezentacji Włoch został już oficjalnie Roberto Mancini. A miało być inaczej, bo na to stanowisko miał zostać powołany Andrea Pirlo. Jednak tamtejsza federacja zerwała z nim rozmowy po tym, jak dowiedziała się, że współpracuje z rosyjskim bukmacherem. Tymczasem inni byli piłkarze Milanu, Paolo Maldini i Leonardo, po zaledwie kilkunastu dniach zrezygnowali ze stanowisk dyrektora technicznego i doradcy. Chaos we włoskim futbolu trwa i jak ocenia w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem świetnie znający włoskie realia były reprezentant Polski Marek Koźmiński, ma on drugie dno polityczne.
1: Paolo Maldini, Leonardo odchodzą po zaledwie kilkunastu dniach pracy z funkcji odpowiednio dyrektora sportowego i doradcy. Co się we Włoszech o tym mówi? Czy to zamieszanie to jest jeden z większych kryzysów we włoskim futbolu, jakie pan zna?
2: Niestety włoski futbol w kryzysie jest od jakiegoś czasu, to nie jest te 2-3 tygodnie. Pamiętajmy, że jest nowy prezes federacji wybrany po dymisji poprzedniego ze względu na wyniki sportowe i niestety mamy ingerencję polityki w piłkę we Włoszech, bo to co się wydarzyło, te zdarzenia przywyborcze, no to ewidentnie tam były kwestie polityczne uruchomione. Zresztą obecna postać, która jest prezesem federacji, no to jest postać polityczna, która, jak zobaczymy sobie w jego CV, no wiele ważnych stanowisk we włoskim sporcie piastowała, także ten kryzys jest bardzo głęboki. Można zauważyć już od jakiegoś czasu pewien narastający konflikt pomiędzy piłką zawodową, klubami Serie A, klubami amatorskimi, to się pogłębia. Bardzo mi przykro, że mój kolega Pirlo został zmieciony z powierzchni ziemi. No zarzut jest z jednej strony zasadny, tak, dlatego, że no, pojechał do Rosji chyba kilka miesięcy temu, podpisał kontrakt reklamowy, ale z drugiej strony, żeby tego typu sytuacja eliminowała kogoś z życia społecznego, z życia sportowego w tym wypadku, to myślę, że każdy polityk byłby zmieciony z powierzchni ziemi, bo wiele różnych historii się działo w poprzednich latach, szczególnie jeżeli chodzi o Włochy, które sympatyzowały do pewnego momentu nawet z Federacją Rosyjską. Więc to był pretekst, to było takie działanie, żeby wyeliminować poszczególnych kontrahentów, a ta parodia nazwiskami, która się pojawiała z Guardiolą, z Ancelottim, no to wiadomo, że to było zrobione po to tylko, żeby pokazać, że akurat te nazwiska dla Włochów są nieosiągalne. Po to, żeby w jakiś sposób dojść do tego, który na pewno nie jest faworytem opinii publicznej, na pewno nie jest faworytem.
0: Tak mówił były reprezentant Polski Marek Koźmiński. Ja przypomnę, że Azzurri nie zdołali awansować już na 3 mundiale z rzędu. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do polityki, bo już o godzinie 17 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, na którym ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników. Czego możemy się spodziewać? Czy dziś formalnie dojdzie do rozłamu na prawicy? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Na łączach pan dr Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie doktorze, czy to dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS może jeszcze coś realnie zmienić, czy to będzie tylko formalność i no, oficjalnie dojdzie do rozłamu w partii?
1: Nie, to będzie tylko formalność. Ten faktyczny rozłam się już dokonał w piątek, więc tutaj jakby te biurokratyczne formalności muszą się dokonać, no i to będzie miało miejsce. I Mateusz Morawiecki i wszyscy ci, którzy są w tej grupie, którzy nie podpisali tego, co już w dyskursie publicznym nazwane jest lojalkami, no zostaną wykluczeni, czy można powiedzieć bardziej dosadnie wyrzuceni z PiS-u i tutaj jakby kropka zostanie postawiona na tym.
0: A na ile ten konflikt, panie doktorze, jest sporem personalnym między frakcjami, a na ile takim no, starciem dwóch wizji przyszłości prawicy?
1: Ja myślę, że to jednak w takim psychologicznym wymiarze jest to jednak starcie i osobowości, ale to jest też, myślę, sytuacja, w której Mateuszowi Morawieckiemu w PiS-ie, znaczy inaczej, ma za ciasno, czy ta przestrzeń jest ciasna, a poza tym w tym, można powiedzieć, w tym utworze wszystkie nuty zarówno pisze, jak i później wykonuje Jarosław Kaczyński, więc z różnych powodów Mateusz Morawiecki też, no wiemy, że Jarosław Kaczyński ma dość szorstką, żeby nie powiedzieć żelazną rękę. I niejednokrotnie Mateusz Morawiecki podczas bycia premierem, ale później już po utracie władzy pewnie tej szorstkiej ręki doświadczał.
0: A jaką rękę ma Mateusz Morawiecki?
1: Jaką rękę ma Mateusz Morawiecki? To się okaże. To się dopiero okaże. To znaczy, powiem nieco przewrotnie, ma rękę do robienia pieniędzy. To jest oczywiście pół żartem. Ale z różnych powodów, jeżeli chodzi o politykę, to jest istotne, ponieważ jest z tej perspektywy niezależny. No i to jest jeden z jego atutów. To znaczy, wchodząc do polityki, niczego nie musi, a tylko i wyłącznie może. Ma pewne zasoby instytucjonalne, bo ci, którzy zaczynali, tak jak, nie wiem, Kukiz, Palikot, czy chociażby Hołownia, no musieli sobie, musieli te zasoby, znaczy oni te zasoby mieli, ale weszli do Sejmu i mieli tam dopiero klub i tak dalej, więc z tej perspektywy mogli robić politykę, a Mateusz Morawiecki, no nieco, można powiedzieć, dostaje to w takim, tym rozwodowym wianie, bym powiedział, tak, czy w podziale majątku, o, bo to będzie lepsze określenie, więc tu już ma dobry punkt startu, ale no, w polityce to jest bardzo kapryśna i bardzo niewdzięczna dziedzina. Jeżeli nie będzie pracowity, jego współpracownicy nie będą. A spora ich część, myślę, że to są ci, którzy jednak z polityką są związani od dawna i no, nie chcę tutaj uogólniać, ale niczego poza polityką właściwie albo niewiele umieją robić. No więc będą zdeterminowani. Jak będą zdeterminowani, tam tych różnych szans się wiele pewnie pojawia. Poza tym no, już w tej chwili właściwie jest grupa wyborców, która chcę bardziej umiarkowanej prawicy, a nie prawicy, która jakby mówi językiem Czarnka, a Czarnek mówi językiem Brauna, a Braun i Czarnek mówią językiem na przykład Marii Zacharowej, czyli rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, czyli de facto tamtejszej propagandy.
0: A może, panie doktorze, jak niektórzy twierdzą, jest to takie sprytne zagranie, taki uknuty plan przez Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego po to, żeby po wyborach znów się połączyć. Miałoby to sens?
1: Panie tylko to, że w polityce ustawek jest co niemiara, ale tu widzimy wyraźnie, że Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy mu puścił nerwy, czy, no bo to jest naprawdę wytrawny polityk, można do niego mieć różne zastrzeżenia, ale on sam powiedział, że oto Mateusz Morawiecki mu taką ustawkę proponował i on w ogóle na ten scenariusz z różnych powodów nie przystał. No to jest takie teraz obracanie się w świecie spekulacji. Nie wiem, co panowie o cztery oczy sobie mówili, więc każdy z nich może powiedzieć, co chce. Jest to nie do zweryfikowania, no i to jest taka już polityczna, z jednej strony może tak, wiemy trochę o kuchni, ale to bardziej przypomina taką piaskownicę, zresztą ten etap takiego rozstania, rozwodu Morawieckiego z Kaczyńskim, to rzeczywiście czasami to jest na poziomie przy sobie piaskownicy, ale panowie znakomicie zdają sobie sprawę, że Jarosław Kaczyński musi te straty minimalizować, no a Morawiecki się musi budować, więc tutaj obaj panowie muszą się wziąć do pracy i te, można by powiedzieć, bóle porozwodowe szybko miną, choć tu obaj panowie muszą stworzyć taką opowieść, Kaczyński taką, jak to okropnie jest Morawiecki, tutaj mamy przecież jedną z propozycji Kurski, który eufemistycznie rzecz ujmując mówi o Morawiecki jako walenrodzie lub człowieku Tuska, który został wpuszczony w strukturę PiSu, żeby je rozbić od środka, no ale to Jacek Kurski, więc zrobi wielokropek, państwo znakomicie tą
0: postać. Ale prezes Kaczyński to krytykuje.
1: Tak, prezes Kaczyński to krytykuje, bo wie, że jego elektorat, czy część elektoratu, która bardzo chętnie jeszcze na PiS zagłosuje, Jarosław Kurski to nie jest człowiek z ich, nazwijmy to, bajki, więc ta narracja czy opowieść musi być dużo bardziej pojemna i dużo bardziej przekonująca, żeby wyborcy, można powiedzieć, ją przyswoili. Natomiast druga strona jest też taka, że Morawiecki też musi stworzyć taką kontropowieść, no, która też nie postawi go jako takiego chłopca w kącie do bicia przysłowiowego, czy takiego ucznia, którego się stawia do kąta i pokazuje całej klasie, więc on też musi tą opowieść wiarygodną zbudować. On ją właśnie buduje, bo on buduje ją na podstawie ucieczki do przodu. Znaczy, my robimy swoje, w PiS-ie się kłócą, było nam za ciasno, my mamy nową wizję Polski, robimy piknik, pewnie na tym pikniku stworzymy partię, partię umiarkowaną, my nie chcemy mówić językiem Brauna, my nie chcemy być antyukraińscy, my nie chcemy być antyeuropejscy. Oczywiście my chcemy być, to podkreśla, polscy, ja to czasami mówię, przaśni, ale w umiarkowanym zakresie, katoliccy, konserwatywni obyczajowo, to się wielu ludziom w Polsce podoba, bo jak patrzymy na...
0: To może połączą się z PSL-em.
1: Tego bym wcale nie wykluczał, aczkolwiek Władysław Kosiniaka może z takiej trudnej sytuacji, ma taki szpary. Znaczy, z jednej strony oczywiście zależy od Tuska, ale z drugiej strony chętnie by się temu Tuskowi urwał i zbudował własną podmiotowość, no ale sondaże są dla niego bezlitosne. No i teraz obaj panowie i Kosiniak-Kamysz i Morawiecki mają tu jakiś w tym interes, ale to nie jest też tak, że Kosiniak-Kamysz jakiegoś sojuszu z Morawieckim nie zawrze i to się będzie im obojgu opłacało. To są Kosiniak-Kamysz jest dużym chłopcem, więc Donald Tusk też z różnych powodów na siłę go nie zatrzyma w koalicji, zresztą oni nie są w koalicji. No dużo nam się ciekawych rzeczy będzie działo, a nie wykluczam, że Morawiecki pójdzie sam i wtedy będziemy mieli cztery podmioty na prawicę. Jeszcze wcale bym nie wykluczył, że Morawiecki, jak zdobędzie te 20 kilka mandatów w tym w przyszłych wyborach, to on będzie taką panną do wzięcia na wydaniu za dość sowitą cenę. To znaczy jedni i drudzy będą licytować, więc myślę, że Morawiecki wcale to nie jest scenariusz jakiś fantastyczny, że może pójść...
0: Koalicja też będzie licytować?
1: Znaczy ja myślę, że koalicja będzie miała dobry wynik, te cztery podmioty też suma summarum, to może być tak, że będziemy mieli bardzo niestabilny rząd, jeżeli w ogóle on powstanie po tej prawej stronie, ale może być tak, że koalicja jakby tutaj Morawieckiego skusi nawet i fotelem premiera, to wielokrotnie w trzeciej RP tak bywało, to znaczy w latach 90. później tak się nie działo, ale lata 90. pamiętam premier chociażby Pawlaka. Zresztą tutaj różne są spekulacje. Zresztą też nie zapominajmy o Konfederacji. Tam Bosak z Mencenem widzą, że zacierają mocno ręce, bo widzą, że PiS-owi spada, im przynajmniej rośnie, ale zatrzymało się w miejscu. A nie wykluczone, że po tym, co się dzieje w tej chwili, po tym spektaklu, który dla wielu ludzi z różnych powodów jest niezrozumiały, ale też i jakoś ludzie nie lubią jakby formacji, która jest jakby, można powiedzieć, niestabilna i nieprzewidywalna, tak? Wtedy właśnie to ich sympatie kierują właśnie do bardziej przewidywalnych. No a tu część elektoratu PiS-u z Konfederacją bardzo się tam pokrywa, to 80%, a Konfederacja Korony Polskiej to nawet na Nawrockiego 90%, 90 kilka głosowało, pamiętam. To oczywiście wybory prezydenckie to nie jeden do jednego parlamentarne, ale tutaj jakby te elektoraty sobie swobodnie przepływają.
0: Panie doktorze, a jeżeli Mateusz Morawiecki odejdzie oficjalnie, to kto przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w partii? Kto będzie najbliżej przyjęcia schedy po prezesie Kaczyńskim?
1: To jest dobre pytanie. No, w tej chwili w tej roli występuje oczywiście Czarnek, ale ja myślę, że Czarnek jest takim wałęsowskim zderzakiem, to znaczy wydaje mi się, że już Jarosław Kaczyński zrozumiał, już tu kilkakrotnie powtarzałem, że tak zwana metoda na Czarnka jest kompletnie nieskuteczna, to znaczy im więcej Czarnka, tym PiS-owi bardziej spada.
0: Będzie wymiana zderzaka?
1: Myślę, że tak, no ponieważ no, raz, że rozłam, a dwa, że Czarnek. W tej chwili już mamy drobne tąpnięcie, powiedziałem, czy niewielkie tąpnięcie, albo może spadek, może tąpnięcie jest za dużo powiedziane. No a ja przewiduję, jak dalej będzie Czarnek, to jeśli nie będzie poniżej 20% dla PiS-u. Więc tak jak zapytałem się, że Błaszczak, bo to Błaszczak to jest krew z krwi, kość z kości. Tam już się bardzo mocno uszczupliło to grono tych starych wirusów. Ryszard Terlecki nawet zawiódł prezesa. Dla mnie to też z różnych powodów było zaskoczenie, kiedy go zobaczyłem na tej liście. No więc ta ławka tam jest bardzo, bardzo krótka. Beata Szydło wypadła z łask. Karski z różnych powodów się nie nadaje, Suski tym bardziej, Kuchciński już dawno jest na aucie, bym powiedział, no to tak patrząc, to ewidentnie Mariusz Błaszczak to jest najwierniejszy, najlojalniejszy i najbliższy prezesowi człowiek. To zresztą było widać podczas rozłamu, właściwie Kaczyński nie mówił nic, a Błaszczak jakby był wystawiony dla mediów i właśnie mówił to, co chciał prezes nam przekazać. Nie?
0: A na ile procent w wyborach według pana może realnie liczyć potencjalne nowe ugrupowanie Morawieckiego?
1: Znaczy oni myślę, że 10%, tak? To jest tak dziś mniej więcej około 20 kilku mandatów, czyli tyle, ile będą mieli po tym, jak to się wszystko ukonstytuuje, więc myślę, że około 10-8% mają realne szanse, a 20 mandatów w dość rozdrobnionym Sejmie, bo tak wiele na to wskazuje, że on będzie dość mocno, jak na polskie warunki i ostatnie czasy, rozdrobniony. No to tak jak już wspomniałem, to taki jest pakiet, który naprawdę daje Morawieckiemu dość taką silną pozycję negocjacyjną i tak jak mówię, ta pozycja silna negocjacyjna jest z obie strony. Oczywiście w tej chwili Morawiecki z różnych powodów to musi mówić, bo większość jego elektoratu jest, nazwijmy to, na kontrze do Koalicji Obywatelskiej, no i gdyby tutaj jakieś umizgi w tamtą stronę robił, to mocno by stracił. Natomiast jak pan zdaje sobie sprawę, panie redaktorze, to politycy mówią jedno, a w momencie, kiedy już gdzieś tam na horyzoncie, a nawet za zakrętem pojawia się władza, no to zmieniają zdanie. To zresztą skuszenie różnego rodzaju ofertami, prawda? Więc to...
0: Jak to w polityce. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan dr Tomasz Słupik. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Spokojnego
1: bardzo
0: popołudnia.
1: Dziękuję, panie doktorze. Ja też państwu i panu życzę spokojnego popołudnia.
0: Dziękuję, ale to nie koniec polityki na naszej antenie. Zapraszamy was w imieniu Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej na dzisiejszy program Polska Polityka, który startuje już o godzinie 18:00.
2: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 17 w Studiu Faktów. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Na mapie Faktów Nowogrodzka w Warszawie, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, ważne posiedzenie w sprawie posłów, którzy nie złożyli oświadczeń o przynależności do PiS-u. Problemy są na drogach krajowych w Wielkopolsce i Małopolsce. Mamy też najnowsze doniesienia naukowe o tym, co dawno, dawno temu skończyło świat dinozaurów. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na rozpoczynającym się posiedzeniu ma zatwierdzić decyzję w sprawie ponad 30 polityków w tej partii, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności do PiS-u.
2: Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie.
1: Jak tłumaczył prezes Jarosław Kaczyński, niezgoda oznacza rezygnację z członkostwa w największej partii opozycyjnej. A dotyczy to, przypomnijmy, tych, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co wydarzy się po zatwierdzeniu decyzji władz PiS-u, jaka zapadnie w najbliższym czasie na Nowogrodzkiej?
3: Jeśli partia zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób, wówczas Mateusz Morawiecki będzie miał otwartą drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie.
4: Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
3: Przekazał były premier. W Prawie i Sprawiedliwości są jednak oczekiwania, że część polityków związanych z Mateuszem Morawieckim zostanie oddana partii.
5: Wierzę w refleksję. Jest piękna przypowieść o synu marnotrawnym. Nieraz już różne środowiska wracały do Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mówi poseł Andrzej Śliwka. Niewykluczone, że wniosek o powołanie nowego klubu w Sejmie Mateusz Morawiecki złoży na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Bronisław osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Zablokowana jest natomiast krajowa 75 w Małopolsce. W miejscowości Wytrzyszczka między Brzeskiem a Nowym Sączem motocykl zderzył się z osobówką. W Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem odbędzie się wernisaż nowej wystawy czasowej Splot. Czy sukienka może być mundurem? Ekspozycja opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
6: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
1: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska. W najbliższą sobotę przypomnę 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
7: Tajemnice nauki w Faktach RMF FM.
1: Naukowcy odsłaniają kolejne tajemnice katastrofy, która 66 milionów lat temu zakończyła dominację dinozaurów na Ziemi.
8: Wskazują, że po upadku planetoidy decydujące znaczenie miała niszczycielska chmura pyłu, która długo utrzymywała się w atmosferze.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
1: Witam ponownie. O znaczeniu tego pyłu mówiono już wcześniej.
8: Tak, wydawało się, że na długi czas odciął on dostęp światła słonecznego i w końcu doprowadził do gwałtownego ochłodzenia. Najnowsze wyniki analiz wskazują jednak, że wcześniej, na samym początku, otoczył Ziemię szczelną warstwą, która utrzymała falę ciepła i mogła wywołać pożary na całym świecie. W naszej pracy pokazujemy, że obecność drobnego pyłu i kropli szkliwa ze stopionych skał, które dodatkowo się rozgrzewały, sprawiło, że ciepło nie mogło wypromieniować na zewnątrz i wszystko znalazło się jakby w piekarniku. Jak mówi współautorka pracy, profesor Alexandra Johnson z Purdue University, w ciągu zaledwie kilku godzin doprowadziło to do masowego wymierania roślin, a zwierzęta, które nie były w stanie schronić się pod ziemią lub w wodzie, ginęły. Badacze podkreślają teraz, że poznanie cech zwierząt, które jednak przetrwały, może pokazać, jakie adaptacje są kluczowe w warunkach takich globalnych kryzysów.
1: Śledzimy specjalnie dla Was cały czas doniesienia ze świata. Na uwadze mamy oczywiście także to, co dzieje się w kraju. W polskiej polityce przypomnę ważne spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie posłów, którzy nie złożyli stosownych oświadczeń o przynależności do partii Jarosława Kaczyńskiego.
2: Fakty są oczywiste.
1: W Faktach o 18 połączymy się z naszym dziennikarzem w Warszawie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Jak mówiła Agnieszka Pietrzak w Faktach RMF FM, czekamy zatem na doniesienia z polskiej polityki. Jak tylko będziemy mieli nowe informacje w tej sprawie, to od razu wam je przekażemy. Wrócimy też do sportu. Jak już mówiliśmy, Zizou, Zinedine Zidane przejmuje stery w reprezentacji Francji. I o tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem, którym będzie były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu, Marek Jóźwiak. Witam ponownie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Słuchacie Radia RMF 24, program popołudniowy, w którym wracamy do sportu. Jak już mówiliśmy, Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. I o tym właśnie porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Zinedine Zidane obejmuje reprezentację Francji w takim idealnym dla siebie momencie, czy wręcz przeciwnie, bo trudno mu będzie dorównać sukcesom poprzednika, czyli Didiera Deschampsa?
1: No ja myślę, że przede wszystkim stało się to, co powinno się stać wedle wielu ekspertów po Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022 roku lub ewentualnie po przegranym półfinale w Mistrzostwach Europy 2024 z Hiszpanią, gdzie wszyscy już szykowali Zinedina Zidana na następcę Deschampsa. No, natomiast jednak ówczesny prezydent federacji Noël Legret przedłużył kontrakt z Deschampsem i dopiero w styczniu 2025 roku Didier Deschamps podjął decyzję, że po finałach Mistrzostw Świata odejdzie. I wtedy już nie było innego wyjścia, jak zatrudnienie Zinedina Zidana, na którego czeka cała Francja. To jest naprawdę bardzo duże wydarzenie. Dzisiaj wszystkie media, konferencja prasowa przed siedzibą, gdzie odbyła się konferencja prasowa, było bardzo wielu kibiców. Były autografy, były odpalone race, śpiewy, a więc widać, że ta decyzja jakby pobudziła w ogóle całe środowisko piłkarskie do takiej nowej jakby nowej ery, która ma zastąpić za tego wyśmienitego piłkarza.
0: Otóż to, jaka będzie ta reprezentacja Francji Zidana? Jakich zmian stylu czy personalnych możemy się spodziewać?
1: No ja myślę, że kilku zawodników na pewno pożegna się z tą reprezentacją. Mam tu na myśli przede wszystkim braci Hernandezów, Teo i Lucasa Hernandeza. Myślę, że N'Golo Kanté również już nie będzie powołany, bo był to świetny zawodnik, natomiast mają swoje lata. Ja myślę, że prym przejmą młodzi zawodnicy. No, to będzie reprezentacja na pewno ofensywna. Zinedine Zidane powiedział na konferencji prasowej: grałem z numerem 10 i zawsze to, co lubiłem, to strzelanie bramek, więc myślę, że ta reprezentacja będzie ukierunkowała nam właśnie na taką grę. To jest ten, który lubi grać ofensywny futbol, ale przede wszystkim będzie miał duże możliwości wyboru zawodników. Natomiast powiem szczerze, że pewne jakieś wątpliwości są, ponieważ nie trenował kadry żadnej reprezentacji danego kraju, a tylko wyłącznie Real Madrid, z którym zdobył trzykrotnie tytuł Ligi Mistrzów.
0: To będzie jego atut, czy wręcz przeciwnie?
1: No właśnie, wszyscy się obawiają, że tak długi rozbrat z pracą może mu zaszkodzić, ponieważ to nie miał tak do czynienia z piłką, a piłka się przez te kilka lat zmieniła. Natomiast to jest taka osobowość, tak wielka legenda, że myślę, że samo jego wejście do szatni spowoduje, że piłkarze od razu poczują się zdecydowanie pewniej. Natomiast jest to zarówno atut, myślę, że też są to również pewne wątpliwości co do tego. On sam powiedział, że przez te 4 czy 5 lat odrzucał wszelkie propozycje prowadzenia zespołów z różnych najmocniejszych lig świata, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zostać w reprezentacji Francji. Więc duże oczekiwania wobec jego osoby, natomiast on ma wobec siebie i wobec reprezentacji Francji również bardzo duże oczekiwania.
0: We Francji Zidane, a pan już o tym wspominał, jest niemal postacią pomnikową. Czy to mu pomoże, czy wygeneruje jeszcze większą presję? Czy ten pomnik może zostać nieco uszkodzony?
1: No tutaj różnie z tym może być. Pamiętajmy, że jego blask i legenda nie będą grać na boisku. To piłkarze będą musieli sprostać właśnie oczekiwaniom trenera. To jest trener, który w bardzo prosty sposób przekazuje jakby swoją ideę prowadzenia drużyny, sposób gry, styl gry, a mianowicie praca i przyjemność z treningu, który ma wnieść zawodników na zdecydowanie wyższy poziom. Będą z nim współpracować ci ludzie, którzy pracowali z nim w Realu Madryt, który zdobywał trzykrotny tytuł Ligi Mistrzów. Będzie odnowiony sztab medyczny, a więc cała kadra Francji, wszystkie struktury zostaną naprawdę tak od nowa przebudowane. Mówi się, że ten bramkarz zostanie Fabian Barthez.
0: Kolega z zespołu, z reprezentacji.
1: Kolega z zespołu. Bernard Diomondé, który prowadził drużyny młodzieżowe w kadrze Francji, a więc widać, że zaczyna, ten jego sztab zaczyna być tym sztabem, który, z którym święcił sukcesy, ale też również sztabem, który zna bardzo dobrze piłkę młodzieżową, bo ja myślę, że ta drużyna potrzebuje takiej dużej odnowy, takiej świeżości. Ryan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola, to są zawodnicy, Magnes Akliusz. Ja myślę, że on na tych zawodników postawi, że to będzie zespół, który będzie kipiał energią. Oczywiście w kwestii budowania kadry niewątpliwie Kylian Mbappé będzie tą znów tym, tą flagową postacią, natomiast Zinedine Zidane po raz pierwszy na konferencji prasowej powiedział, że absolutnie nie kontaktował się jeszcze z Kylianem Mbappé, ponieważ nie było takiej potrzeby.
0: Jakie są cele minimum dla Zidana na najbliższy czas? Czy musi zrobić coś, żeby jego zatrudnienie nie zostało uznane za porażkę? Co to będzie?
1: No ja przede wszystkim musi dokonać przez w ciągu tych dwóch miesięcy, które zostały mu do pierwszego meczu z Turcją w Lidze Narodów dobrą selekcję. Musi dokonać bardzo dobrej selekcji. To jest przede wszystkim to, bo to nie jest praca w klubie, gdzie masz do czynienia z zawodnikami co dzień. Tutaj musisz ich powołać, dobrze ich dobrać i nakreślić w bardzo krótkim czasie określony plan gry. Turcja 25 września, 28 gra z Belgią na wyjeździe, no i myślę, że na ten mecz 2 października Francja, Włochy, będzie czekała cała Francja, cała Europa, ponieważ we Włoszech również Roberto Mancini został nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch, a więc to myślę, że to będzie spotkanie dwóch zespołów i dwóch świetnych byłych piłkarzy.
0: Widzi pan kogoś, kto będzie następcą Zizu w reprezentacji Francji? Mbappé?
1: No, myślę, że na razie nie, absolutnie. To jest inny typ zawodnika, inny profil zawodnika, inna osobowość. Zidane był jednym z niewielu, którzy potrafili prowadzić reprezentację Francji do takich wielkich sukcesów, a przede wszystkim był taką bardzo odpowiedzialną osobą. On nie udzielał się w mediach. Nawet przez te 5 lat, kiedy nie był trenerem żadnej reprezentacji i klubowej drużyny, widzieliśmy go, że cały czas miał ogromny szacunek w środowisku piłkarskim. Ja myślę, że no, być może urodzi się ta nowa gwiazda, być może to będzie Magnes Akliusz, być może będzie to Ryan Cherki, który absolutnie zawiódł na całej linii Mistrzostwa Świata teraz w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że reprezentacja sama wykreuje młodych zawodników, bo jest ich naprawdę bardzo wielu, ale główną zasadą pracy z Zinedine będzie jednak mimo wszystko naprawienie tej wątpliwej defensywy, która jest taką kulą u nogi reprezentacji Francji na tym mistrzostwie świata, ale w ogóle w przeszłości. To zawsze jakby rzutowało na wyniki. Kiedy Francja była mocna z tyłu, to wtedy rzeczywiście była również mistrzem świata.
0: Skoro to jest taka idealna kandydatura Zizu, to co może pójść nie tak? Jakie są największe zagrożenia?
1: Właśnie zagrożeniem chyba jest, myślę, że dobór odpowiednich zastępców, jeśli chodzi o tą defensywę. Środkowi obrońcy, Konate grał bardzo słabo, jest tylko Upamecano. William Saliba będzie miał prawie 6 czy 8-miesięczną przerwę z powodu kontuzji kręgosłupa, groziła mu operacja. Przede wszystkim boki obrony. Lucas Digne raczej już nie będzie powoływany. Jules Koundé był w słabszej formie. Myślę, że młodzi zawodnicy będą musieli zastąpić bardzo szybko tych, którzy w tej rotacji byli już przez ten okres, nie wiem, 8, 10, 12 lat. Ponieważ Didier Deschamps nie lubił zmian w tej kadrze. Natomiast myślę, że właśnie wszyscy oczekują, że to będzie naprawdę nie duża rewolucja w tym zespole. Natomiast pamiętajmy, że to jest tylko 2 miesiące, okres 2 miesięcy, gdzie Francję czekają naprawdę 2 ciężkie mecze wyjazdowe, tak jak mówiłem, z Turcją i z Belgią. Więc ja jestem ciekawy, jak ten okres pracy wykorzysta Zinedine Zidane i jego sztab, bo ponieważ to będzie bardzo, bardzo ważny okres. Pamiętajmy, że te wakacje wszystkich, którzy grali na Mistrzostwa Świata zawodników, no były i są na razie krótkie, a więc no, powrót do tej najwyższej dyspozycji mimo wszystko może troszeczkę zająć czasu tym zawodnikom, a o wyniki kadry Francji, tak jak pan już wspomniał, wszyscy będą oczekiwać tego nie na jutro, ale na wczoraj. I to jest główne zadanie Zinedine Zidana.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radio RMF 24 był pan Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, znawca francuskiego futbolu, o czym mogliśmy się właśnie teraz przekonać. Panie Marku, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 teraz tragiczne doniesienia prosto z Tatr. Na szlaku na Rysy zmarł dziś zagraniczny turysta. Do zdarzenia doszło na szlaku na Rysy, gdzie u zagranicznego turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybkiego podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków oraz zaawansowanych zabiegów medycznych prowadzonych przez ratowników TOPR, życia mężczyzny nie udało się uratować. Jego ciało oraz towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego, poinformował ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder, cytowany przez polską agencję prasową. Po poniedziałkowych opadach deszczu warunki w Tatrach są trudne. Mokre skały sprawiają, że na stromych odcinkach jest bardzo ślisko. We wtorek przed południem były spowite niskim pułapem chmur ograniczającym widoczność. W godzinach popołudniowych pogoda się poprawiła i w górach pojawiło się słońce.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 czas na ostatni dziś fragment podcastu Wojna Światowa. W najnowszym odcinku mówimy o wpływie sztucznej inteligencji na rywalizację wielkich mocarstw. Gość Michała Zielińskiego, sinolog, profesor Marcin Jacobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, mówił o tym, jak złożona jest sytuacja, jeżeli chodzi o konkurencję w branży najnowszych technologii.
1: TSMC jest świetnym przykładem pokazującym, jak skomplikowany jest obieg technologiczno-produkcyjny, jeśli chodzi o wysokie technologie na świecie dzisiaj, ponieważ jest to firma, która swoje główne fabryki ma na Tajwanie. Natomiast jest uzależniona, jeśli chodzi o maszyny, od holenderskiej firmy ASML, jeśli chodzi o substancje chemiczne od japońskich dostawców, jeśli chodzi o komponenty, między innymi optyczne w maszynach produkujących mikrochipy, no to są głównie komponenty niemieckie. Jeśli chodzi o software, on jest amerykański i można powiedzieć, że know-how jest amerykański. Natomiast najlepiej to wszystko produkują Tajwańczycy. I dzisiaj, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o dużych modelach językowych, to są sieci neuronowe składające się z tysięcy mikrochipów. I najlepsze mikrochipy produkuje amerykańska firma Nvidia, ale ta firma produkuje wszystkie te mikrochipy na Tajwanie. Czyli Amerykanie zlecają Tajwańczykom produkcję chipów, które są wykorzystywane później w sieciach neuronowych na całym świecie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wszystko jest, ten cały łańcuch wartości jest połączony ze sobą. Czyli jeżeli wyciągniemy z tego łańcucha jeden element, choćby to była fabryka TSMC, no to nie mamy półprzewodników, nie mamy mikrochipów, nie mamy nowych smartfonów, nie mamy technologii kosmicznej, nie mamy sieci neuronowych i tak dalej, i tak dalej.
0: Profesor Marcin Jacobi mówił również o tym, jakie państwa biorą udział w wyścigu technologicznym, oprócz dwóch głównych liderów.
1: Mamy oczywiście dwóch liderów niekwestionowanych, to są Stany Zjednoczone i Chiny, ale to nie znaczy, że nie ma innych państw i regionów w grze. Więc jeśli chodzi o Azję, mamy tutaj przede wszystkim dawnego lidera Japonię, który w kilku obszarach nadal jest bardzo ważnym graczem. Między innymi jeśli chodzi o produkcję wysokiej jakości substancji chemicznych, które są wykorzystywane między innymi do produkcji półprzewodników. Mamy bardzo dynamiczne państwo takie jak Republika Korei, Korea Południowa. Przypomnę tylko, że większość procesorów, pamięć RAM, to są właściwie dwie wielkie firmy, które są liderami światowymi, to jest Samsung i SK Hynix. Mamy Tajwan, gdzie mamy TSMC, firmę produkującą najwyższej klasy i najbardziej zaawansowane technologicznie mikrochipy, absolutnie bez konkurencji na świecie. Więc to nie jest tak, że poza Chinami i Stanami nie ma nic. I jeśli chodzi o Europę, my również mamy bardzo dużo wąskich specjalizacji i mamy świetny know-how, jeśli chodzi o niektóre, można powiedzieć, takie wysepki technologiczne i wysepki wiedzy, ale oczywiście to nie zawsze się przekłada na obecność na rynku.
0: Mówił sinolog profesor Marcin Jacobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS. Najnowszy odcinek podcastu Wojna Światowa znajdziecie na naszym YouTubie RMF24.

0: W Radiu RMF 24 teraz bulwersująca sprawa pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Tamtejsza prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych.
1: Panie prokuratorze, podejrzani zostali doprowadzeni dziś do prokuratury. Usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym. Czy złożyli jakieś wyjaśnienia?
2: Jeden złożył obszerne wyjaśnienia opisujące, jak wyglądała sytuacja z jego perspektywy, a drugi odmówił składania wyjaśnień, odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.
1: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o areszt.
2: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie te wnioski zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
1: Czy możemy poznać treść wyjaśnień jednego ze sprawców?
2: Na tym etapie postępowania trochę za wcześnie, żeby zdradzać szczegóły tego postępowania, tych wyjaśnień. No niemniej jednak nie korespondowały one na tyle ze zgromadzonym materiałem dowodowym, że prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
1: Dlaczego prokuratura zdecydowała się na złożenie wniosku o areszt?
2: Ponieważ zdaniem prokuratora zostały spełnione przesłanki kodeksowe stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, czyli przede wszystkim obawa matactwa, obawa nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, obawa ukrywania się podejrzanych przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.
1: Czy na tą decyzję miał wpływ także fakt, że jeden z podejrzanych próbował uciec z Wrocławia?
2: Z pewnością nie pozostawało to bez związku ze złożonymi wnioskami.
1: Co wiemy o podejrzanych?
2: Posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jeden z podejrzanych nie był dotychczas karany, natomiast drugi odpowiada na chwilę obecną w warunkach tak zwanej, potocznie mówiąc, recydywy, czyli powrotu do przestępstwa opisanego w artykule 64, paragraf 1.
1: Kodeksu. Za co wcześniej odbywał karę?
2: No, za różne przestępstwa przeciwko mieniu, także przeciwko zdrowiu. Stąd właśnie ten zarzut popełnienia przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa. Musi to być czyn, tak zwany czyn podobny.
1: Jaka kara grozi podejrzanym?
2: Za zarzucone przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
0: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę o 18:00 najnowsze wydanie faktów w RMF FM, a potem program Polska Polityka i Barbara Brodzińska-Mirowska. Polecamy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ponownie przenosimy się do Studia Faktów RMF FM, to już 18. W Studiu Faktów przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Tragedia na drodze 76. Po informacji z lubelskiego, Wrocław i wnioski o areszt dla oprawców paru Ukraińców. Sprawdzamy też temperaturę na Nowogrodzkiej w Warszawie.
2: Chłodno, trzeba na to popatrzeć i wszechstronnie to przeanalizować.
1: PiS o rozłamowcach, a na koniec piłka nożna, kadry filmowe, portugalska gwiazda futbolu. Ronaldo wyprodukuje serial. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej 76 w Lubelskiem. W Jedlance na trasie Łuków Stoczek Łukowski zderzyła się ciężarówka, potrąciła pieszego i policja kieruje tam teraz ruchem wahadłowo. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary młodych obywateli Ukrainy. W niedzielę na wrocławskim Zakrzowie Nastia i Maksym zostali zaatakowani po wyjściu ze sklepu. Napastnikom nie spodobał się ich akcent. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo o przesłuchaniach podejrzanych?
3: Młodszy napastnik, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale ponieważ nie zgadzały się one ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokuratura uznała, że powinien zostać aresztowany. Z kolei 45-letni Adam C. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj nie przyznali się do winy i usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym.
4: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
3: Powiedział mi przed chwilą Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, i potwierdził, że Adam C. to znany bokser, tak zwany Cycu, który walczy na gołe pięści.
1: Młodszemu podejrzanemu grozi 5 lat więzienia, a starszemu ze względu na recydywę 7,5 roku. Ważą się losy ponad 30 członków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Komitet polityczny partii ma decydować w sprawie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Jestem, dzień dobry.
1: Teraz się łączymy. Witam cię, Igorze. W jakim nastroju wchodzili do siedziby PiS jego działacze?
5: No, padło sporo cierpkich słów z ust członków Komitetu Politycznego.
6: Czuję troszeczkę żalu po prostu do różnych osób, które wszystko, co mają, zawdzięczają Prawu i Sprawiedliwości i nagle uwierzyły, że są jakimiś nieskończonymi doskonałościami.
5: Mówi rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Są też politycy, w których wypowiedziach nie słychać było żalu. Tobiasz Bocheński, pytany o to, jaki to dzień dla Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedział złośliwie, że wtorek. A wtorkowe popołudnie przyniesie jeszcze dużo wieści w polityce. Po godzinie 20 rozpocznie się spotkanie polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele. Sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie Igor Skrzypek.
1: No i ten rozłam zostanie skomentowany za chwilę w programie Polska Polityka w Radiu RMF 24. Najświeższe polityczne analizy, jak co tydzień, będzie miała dla was Barbara Brodzińska-Mirowska.
7: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o rozłamie w PiSie, no i oczywiście o tym, czy uczeń przegonił mistrza, dlatego że Mateusz Morawiecki jako jeden z niewielu polityków przysporzył Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo wielu problemów. Zatem o PiSie i o Mateuszu Morawieckim dziś zapraszam.
1: Posłuchajcie naszej informacyjnej stacji RMF 24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl. W polityce światowej w Białym Domu trwa spotkanie Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wcześniej amerykański przywódca przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Spotkania zorganizowano bez udziału mediów. Netanyahu i Zełenski przybyli do Stanów Zjednoczonych na uroczystości pogrzebowe republikańskiego senatora Lindseya Grahama.
8: To także są fakty.
1: Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
1: Prezenter Mateusz Bożek pojawi się w następnych faktach RMF FM o 19. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
7: Barbara Brodzińska-Mirowska, polska polityka w RMF 24. Dzień dobry. Wtorkowe popołudnie zaczynamy oczywiście w polskiej polityce o dyskusji o Prawie i Sprawiedliwości, bo dzieje się w PiS-ie dużo. Będziemy rozmawiać o tym, jaka przyszłość czeka tę partię i co dalej z Mateuszem Morawieckim i jego pomysłami na swoją polityczną przyszłość, a będzie dzisiaj ze mną w studiu profesor Maria Wincławska z UMK. Zapraszam.

Słuchacie RMF24, a to jest program Polska Polityka i obiecałam, że będziemy dzisiaj w to wtorkowe popołudnie zajmować się PiS-em. Nie ma, słuchajcie, innej możliwości. W PiS dzieje się bardzo dużo. Mamy do czynienia z rozłamem w tej partii i to jest naprawdę historyczny, powiedziałabym, moment i w ogóle nie przesadzam. Przed Prawem i Sprawiedliwością ogromne wyzwania. Już dzisiaj pierwsze wyniki badań pokazują, że PiS na rozłamie traci. To znaczy pierwsze symulacje, oczywiście na dziś, na teraz, Daniela Persa pokazują utratę mniej więcej 4 do 5 mandatów w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość będzie szło do wyborów osobno. No zobaczymy oczywiście, co dalej będzie Mateusz Morawiecki ze swoją karierą polityczną robił. Jest co najmniej kilka scenariuszy na stole. Natomiast to, co widzimy w badaniach, to fakt, że pozycja wyjściowa rozwoju plus Mateusza Morawieckiego to jest mniej więcej poparcie rzędu od 3 do wersji optymistycznej 6%. No i to oznaczałoby, zwłaszcza te górne wartości, że to jest całkiem dobra pozycja wyjściowa. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że czeka Mateusza Morawieckiego jakaś wielka teraz polityczna przyszłość, dlatego że to wcale nie będzie takie proste. Mianowicie ma ten polityk sporo wyzwań przed sobą i sporo kart na stole. Zobaczymy, jak to się ułoży, więc najbliższe tygodnie i dni będą dosyć intensywne. Nie brakuje wyzwań, a historia rozłamów partyjnych w Polsce wcale nie napawa optymizmem. Więc no tym bardziej, że ten elektorat prawicowy, jak wiecie, ma swoje granice, więc pytanie jest, z kim będzie próbował Mateusz Morawiecki ułożyć się i czy przypadkiem przed wyborami nie będzie jeszcze wielkiego powrotu, przynajmniej na wspólną listę. Jestem ciekawa tak przy okazji, czy pamiętacie takie najgłośniejsze rozłamy polityczne i będę chciała przypomnieć niektóre z nich jeszcze dziś w polskiej polityce. Zostańcie w RMF24.

Polska polityka w radiu RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska i jej goście komentują bieżące wydarzenia.

Barbara Brudzińska-Mirowska przy mikrofonie, a wy słuchacie RMF24, a w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o Prawie i Sprawiedliwości i o historycznym dla tej partii momencie de facto, czyli rozpadu i wyzwań, jakie w związku z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości przed PiS-em i przed Mateuszem Morawieckim i przed jego inicjatywą. A ja obiecałam, że wrócimy trochę do takich najgłośniejszych rozłamów politycznych. Przyznam wam szczerze, że z taką dosyć ochotą posprawdzałam sobie i poprzypominałam pewne fakty polityczne po 89 roku. Myślę, że wielu z was sporo z tych poważnych wydarzeń z przeszłości będzie pamiętało, a mówię o tym dlatego, że rozłam polityczny w partiach, a zwłaszcza rozłamowcy, różnie kończą, jeśli chodzi o polityczne kariery. Wspomnę po pierwsze wojnę na górze, na pewno pamiętacie, czyli duży konflikt Lecha Wałęsy z Tadeuszem Mazowieckim, który, co tu dużo mówić, doprowadził do takiego trwałego podziału polskiej prawicy i centrum na wiele, wiele lat. Myślę, że poza wojną na górze jeszcze jeden taki rozłam, który odbił się takim, powiedziałabym, odbił się poważnymi konsekwencjami na polskiej scenie politycznej, to był oczywiście upadek akcji wyborczej Solidarność. Przypomnę tylko, że na tej kanwie powstała Platforma Obywatelska, no i założona przez braci Kaczyńskich Prawo i Sprawiedliwość, więc zobaczcie, ten rozłam, to był dopiero rozłam, który nam ułożył scenę polityczną na ponad 20 lat. No i cóż, warto też wspomnieć chyba historię Zbigniewa Ziobry, który no, okazał się takim synem marnotrawnym w 2011 roku, co skutkowało utworzeniem Solidarnej Polski, a potem Suwerennej Polski. No i wreszcie, po drodze oczywiście dużo się działo, nie wiem, czy pamiętacie, ale było takie ugrupowanie jak Polska jest najważniejsza. No ale rozpad Nowoczesnej w 2018 roku, rozpad, taki rozłam, bo formalnie to trwało, partia funkcjonowała o wiele dłużej, natomiast no taki rozłam rzeczywiście, który obserwujemy dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości, Nowoczesna przeszła w 2018 roku. No i wreszcie rozłam w Porozumieniu 2021 rok i konflikt Gowina z Prawem i Sprawiedliwością. Także spójrzcie, jak spojrzymy tylko na te kilka przykładów, to widać, że rozłamowcy różnie kończą, mówiąc brutalnie, więc pytanie jest takie na kanwie tego, co obserwujemy w ostatnich dniach i tygodniach, czy Mateusz Morawiecki przełamie tę klątwę, czy on zdoła rzeczywiście tę swoją pozycję polityczną wzmocnić. Przypominam, że jednak jest to twarz Prawa i Sprawiedliwości, człowiek, który przez lata firmował poczynania rządu Zjednoczonej Prawicy, więc pytanie, jak on będzie się na tej polskiej scenie politycznej układał, a to pytanie będę chciała zadać także mojej dzisiejszej gościni, profesor Marii Wincławskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zostańcie z Polską Polityką i z RMF24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka w RMF24 i ja już zapowiadałam, że dzisiaj moją gościnią będzie profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Maria, witam cię serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Polskiej Polityki.
1: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś.
0: No właśnie, ja taka mała prywata, to wam od razu zdradzę, że my z Marią prowadziłyśmy przez wiele lat sporo badań, jeśli chodzi o partie polityczne, więc nawet popełniłyśmy dwie książki, więc zjadłyśmy, Maria, zęby chyba trochę na tych partiach politycznych i chciałabym dzisiaj, żebyśmy właśnie się zajęły taką trochę anatomią rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że no to jest historyczny moment, mam wrażenie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. No i moje pierwsze pytanie, chciałabym, żebyśmy od tego zaczęły. Zmienia się chyba, albo inaczej, kończy się pewna taka era polityczna, w której przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w partii jest już takie bezdyskusyjne, prawda? Czy okazuje się, że jednak te stare mechanizmy zarządzania właśnie przez takie ultimatum, przez taki konflikt przestały właśnie działać? Czy jednak to jest kwestia przypadku, w przypadku Mateusza Morawieckiego?
1: Trudno w tej chwili na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, szczególnie, że Jarosław Kaczyński i jego różne formacje polityczne nieraz już były składane do grobu, jeżeli tak można mówić, że wspomnę o słynnej książce sprzed kilku lat jego byłych współpracowników, koniec PiSu. No więc pytanie, czy rzeczywiście teraz ten koniec PiSu nastąpi, a w moim przekonaniu nie będzie to wcale koniec partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, tylko będzie to Prawo i Sprawiedliwość z mniejszym poparciem, ale przecież to mniejsze poparcie już jest od jakiegoś czasu, a nie tylko ten rozłam z frakcją Mateusza Morawieckiego. Od wyborów 2025 roku, gdy prezydentem został Karol Nawrocki i wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość no już w tej chwili ma prawie że otwartą, jeżeli nie autostradę, to drogę do zwycięstwa wyborczego w 2027 roku, minęło kilkanaście miesięcy i okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość zamiast rosnąć straciło 8 punktów procentowych, a co pokazują teraz sondaże, jeżeli weźmiemy łączne poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej i dla Konfederacji Mentzena i Bosaka, to mają one więcej punktów procentowych niż Prawo i Sprawiedliwość. Co więcej, niż Prawo i Sprawiedliwość przed wyjściem Mateusza Morawieckiego, a już też pierwsze sondaże pokazały się po wyjściu Mateusza Morawieckiego, no to Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej będzie miało jeszcze kilka punktów procentowych mniej. Ale wcale nie powiedziałabym, że jest to koniec Prawa i Sprawiedliwości.
0: Koniec myślę, że nie. To znaczy myślę też, że pewnie się zgodzisz, że mamy tutaj wspólne stanowisko, że jednak ostrożność trzeba zachować w takim wieszczeniu, że to koniec Prawa i Sprawiedliwości jako partii. Raczej jest to koniec Prawa i Sprawiedliwości w takiej formule, jaką znamy. Dlatego, że ta utrata jest rzeczywiście znacząca. I tak jak powiedziałaś, są już pierwsze sondaże, które uwzględniają rozwój plus Mateusza Morawieckiego. No oczywiście Mateusz Morawiecki jeszcze we wtorek rano, dzisiaj rano, mówił, nawet może nie tyle Mateusz Morawiecki, co ludzie z jego otoczenia, prawda, cały czas formalnie utrzymywali, że oni nie myślą zupełnie o zakładaniu nowej formacji, no ale oczywiste jest, że po formalnych decyzjach takie ruchy muszą ze względu na pewien polityczny instynkt samozachowawczy wykonać. No i mamy tak, ta grupa, która odchodzi, to jest blisko 40 osób, czyli to jest potężny cios kadrowy, ale także strukturalny, prawda, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, więc to z perspektywy takiej organizacji partii, no nie da się, powiedziałabym, przejść na porządku dziennym do takiej utraty. Czy ty się z tym zgadzasz, że jednak ta zdolność dzisiaj do tworzenia tej polityki no jest zupełnie inna w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Zdecydowanie się tutaj z tobą zgadzam, bo czy to będzie około 40 osób, czy nawet trochę więcej, bo Mateusz Morawiecki mówi o 40 posłach, jednym senatorze i trzech europosłach, o ile się nie mylę. Wiemy, że Grzegorz Lorek się wycofał i on jednak podpisał to zobowiązanie, że nie będzie w żadnych stowarzyszeniach. Zobaczymy, czy dzisiaj wieczorem nie okaże się, że jeszcze jacyś posłowie podpisali tą deklarację i nie odejdą od Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony też możemy się spodziewać ruchów w drugą stronę. Ale tak jak powiedziałaś na początku naszej audycji, my robiłyśmy badania w partiach politycznych i my zajmowałyśmy się także organizacjami i strukturami partii politycznych. I oczywiście z jednej strony możemy zwrócić uwagę na to, co dzieje się na szczeblu centralnym, czyli właśnie, że odchodzą posłowie, że oni będą tworzyli z dużym prawdopodobieństwem nowy klub parlamentarny, ale z drugiej strony warto też rzucić okiem na to, co dzieje się w regionach, czyli ile osób z regionów odejdzie wraz z Mateuszem Morawieckim. Takich danych jeszcze nie mamy. Na pewno w regionach trwają rozmowy między stronnikami Mateusza Morawieckiego, potencjalnymi jego stronnikami, a z drugiej strony tymi osobami, które będą popierały nadal Jarosława Kaczyńskiego i to oryginalne Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli w taki sposób mogę o nim powiedzieć, ale już o pewnych ruchach także słyszymy i chyba najgłośniej jest o tym konflikcie między Maciejem Płażyńskim i panem posłem Horałą w Gdańsku i w Gdyni, tak, bo to jest z tych dwóch miejscowości są ci posłowie i niewątpliwie zarówno jeden, jak i drugi swoich zwolenników w odpowiednim kierunku, czyli do Prawa i Sprawiedliwości i do Rozwoju Plus, przeciągnie i niewątpliwie będzie to nie jedyny region, gdzie takie podziały będą występowały.
0: No właśnie i wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo często w tych analizach rozłamu PiS pomijane, natomiast kwestia tego, jak ucierpi cała organizacja na tym, to są kwestie fundamentalne z punktu widzenia przygotowywania przecież kampanii wyborczej i tego, że bardzo trudny rok polityczny, bo rok wyborczy przed nami. Słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24 i z moją gościnią Marią Wincławską będziemy jeszcze chciały dzisiaj porozmawiać o tym, no właśnie, jak może skorzystać na tej decyzji politycznej również Mateusz Morawiecki, jakie wyzwania przed jego inicjatywą i jego ugrupowaniem. Zostańcie w RMF 24. Wracamy do rozmowy za kilka minut.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne. Rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: how far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves.
1: Na zegarach już prawie 19, w studiu Faktów pojawił się Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, zapraszam, witam.
1: Posłuchajmy.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 12 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Donaldem Trumpem, a także o nowym rozdziale historii francuskiej piłki nożnej. Legendarny Zinedine Zidane już oficjalnie nowym trenerem trójkolorowych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Łódzkiem. W miejscowości Przygłów zderzyły się trzy osobówki. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Tragiczne wieści z Tatr. Zagraniczny turysta zmarł na szlaku na Rysy. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo szybkiej próby reanimacji podjętej przez innych turystów i zaawansowanych zabiegów medycznych przeprowadzonych przez ratowników TOPR, którzy na miejsce dolecieli śmigłowcem, turysty niestety nie udało się uratować. O tym, że będę kandydatem na wicemarszałka Sejmu, dowiedziałem się 20 lipca, mówił na antenie radia RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa. Łączymy się teraz z autorem tej rozmowy, Kasprem Wróblewskim. Kasprze, czy Marcin Ociepa może liczyć na poparcie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
3: Poseł klubu PiS podkreślał, że jego kandydatura została przedstawiona jeszcze przed rozmowami Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, czyli przed rozpadem w Prawie i Sprawiedliwości. Jak mówił Marcin Ociepa, tu cytat, jego nominacja jest ponad tym, co wydarzyło się w partii.
4: I świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego.
3: No bo Mateusz Morawiecki,
4: który łączy.
3: Mateusz Morawiecki przed chwilą na jednej z konferencji prasowej powiedział tak, czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy.
4: Sukces ma wielu ojców.
3: I jednak posłowie na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu nie zdecydują o losach Marcina Ociepy.
5: Wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim.
3: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niewykluczone, że na jeden wakat będzie trzech chętnych, bo oprócz Marcina Ociepy kandydatów na wicemarszałka mają zgłosić klub Unia Centrum i nowa formacja Mateusza Morawieckiego.
2: Około godziny trwało spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Wśród głównych tematów rozmów pociski do systemów Patriot. Przywódca Ukrainy przekazał, że omówił z prezydentem USA sprawę licencji na ich produkcję. O udzieleniu Kijowowi takiej licencji mówił podczas ostatniego szczytu NATO w Ankarze Donald Trump. Wtedy ogłosił, że rozważy ten pomysł. Wyraził też wtedy zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.
6: Fakty prosto z Francji.
2: Rozpoczyna się nowy rozdział w historii francuskiego futbolu. Tak w Paryżu komentowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie byłego gwiazdora trójkolorowych Zinedina Zidana w roli nowego selekcjonera reprezentacji Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Zinedine Zidane zasugerował, że przez 5 lat po odejściu ze stanowiska trenera Realu Madryt odrzucał regularnie propozycje innych klubów z różnych krajów, które oferowały mu funkcję trenera i bardzo wysokie płace. Czekał, aż zwolni się stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji, bo tylko to go interesowało. Obserwatorzy sugerują, że francuski związek piłki nożnej nieoficjalnie obiecał mu, że będzie następcą dotychczasowego selekcjonera Didiera Deschampsa. Obserwatorzy zauważają, że spowodowało to zresztą napięte relacje Zidana z Deschampsem, który miał czasami wrażenie, że związek chce się go pozbyć. Francuska drużyna piłkarska zachwyca, kiedy wygrywa. Zrobię wszystko, by marzenia kibiców się spełniły, zapowiedział Zidane.
2: A pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM już za niecałą godzinę. Kolejkowo nie tylko bawi, ale też uczy. We Wrocławiu otwarto dziś nową makietę, w której głównymi bohaterami są strażacy. Można zobaczyć akcję gaśniczą, wyjazd wozu na zgłoszenie, a nawet przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Wszystko jest interaktywne i jak się okazuje, zachwyca nawet dorosłych.
8: Straż pożarna Wrocław. Słucham, co się stało.
9: Znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze strażą pożarną też robi wrażenie. Jestem tatą dwóch chłopaków, to są ważne rzeczy, także super, że o takich rzeczach też tutaj się myśli.
10: Tu jest fantastycznie, ja uważam, że to jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Tak myślałem kiedyś, że to jest kolejkowo dla dzieci, zabawka. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w szoku. Wszystko tak ładnie zrobione, przedstawione. Jeszcze jak się ściemnia, wszystko po kolei, to tak jest bardzo przyjemnie się ogląda to.
2: Na nowej makiecie zadebiutował też Teatr Lalek, pomnik pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, Dom Towarowy Podwale i Kafe Borówka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
6: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie RMF 24, trwa program Polska Polityka i dziś rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, czyli, krótko mówiąc, rozłam i nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i staramy się na te pytania, jakie wyzwania przed Morawieckim i przed Prawem i Sprawiedliwością dzisiaj w polskiej polityce odpowiedzieć. A moją gościnią jest profesor Maria Wincławska. Sporo jeszcze wątków w kontekście PiSu przed nami. Zostańcie z RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, wysłuchacie Polskiej Polityki w RMF24. Wspólnie z profesor Marią Wincławską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozmawiamy o tym, jakie są szanse na przetrwanie polityczne Mateusza Morawieckiego, który na naszych oczach buduje swoją nową pozycję polityczną, tym razem już poza Prawem i Sprawiedliwością. Jest to polityk, Mario, rzeczywiście obarczony, prawda, pewną taką reputacją człowieka, który miał, był twarzą Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, więc chyba nie będzie tak prosto Mateuszowi Morawieckiemu tę łatkę byłego premiera Zjednoczonej Prawicy z siebie odkleić, prawda? Tymczasem tutaj na stole są różne dyskusje o różnych sojuszach. Czy twoim zdaniem Mateusz Morawiecki ma szansę, żeby tę klątwę rozłamowców, która w Polsce jest, przełamać? Czy on ma szansę zbudować coś poważnego i takiego politycznie wpływowego, twoim zdaniem?
1: To ja może zadam ci pytanie na początek, czy rzeczywiście był on twarzą Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak był on agentem niemieckim i agentem Tuska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, któremu udało się wbrew Prawu i Sprawiedliwości, jak rozumiem, ten rząd przez 6 lat poprowadzić. Oczywiście świetnie wierzę, że mówię o słowach, które padły w ten weekend w jednej z telewizji prawicowych.
0: I które Mateuszowi Morawieckiemu bardzo pomagają.
1: No, które może i jemu pomagały, ale które właściwie były kuriozalne, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo czy to by miało oznaczać, że Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim nie zorientowali się, że mają na czele rządu i popierają w głosowaniach decyzje, które są dyktowane przez jednej strony Tuska, a przez z drugiej strony przez Niemcy. Więc był to niewątpliwie kuriozalny występ z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości i tego wizerunku Prawa i Sprawiedliwości i opowiadania tego, kim był rzeczywiście Mateusz Morawiecki w tych rządach. Ale już teraz na poważnie i wracając do twojego pytania dotyczącego szans Mateusza Morawieckiego, no to patrząc na dotychczasowe historię PiSu, no to tych rozłamów było co najmniej kilka i tutaj takie trzy ścieżki możemy wskazać. Po pierwsze, ten rozłam po wyborach 2010 roku, gdy z PiSu odłączyli się ci działacze, którzy tworzyli kampanię prezydencką Jarosława Kaczyńskiego, mam tutaj na myśli przede wszystkim Joannę Kuzik-Kostkowską i Pawła Poncyliusza, którzy stworzyli PJN, no i oni w tej chwili są przy Koalicji Obywatelskiej, są członkami Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony mamy grupę Zbigniewa Ziobry, która nieco później odłączyła się od PiSu, no i grupa Zbigniewa Ziobry do tego PiSu wróciła i w tej chwili nawet jest przecież zjednoczona razem z PiSem, jest to już jedna
0: A nawet wpływy byłych współpracowników Zbigniewa Ziobro, jak słuchamy przecieków medialnych, rosną. To znaczy to rzeczywiście był bardzo ciekawy rozłam, tak, jeśli chodzi o suwerenną, a potem Solidarną Polskę, czy na odwrót.
1: Tak, chociaż pamiętajmy, że przez wiele lat byli jednak oni w tak zwanym czyśćcu i wcale nie było tak łatwo wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, ale rzeczywiście tutaj i politycy, szczególnie ci związani z Mateuszem Morawieckim i publicyści, używają tego pojęcia sufpolizacji Prawa i Sprawiedliwości, tak, określającego jego zwrot na prawą stronę sceny politycznej. No i teraz trzeba się zapytać, czy jest szansa, że ten rozłam będzie wyglądał inaczej, i ja bym obstawiała, że tak, że ta sytuacja może nie być ani tą sytuacją pierwszą, ani tą sytuacją drugą, ani nawet taką sytuacją, gdzie odchodzili tacy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jak Marek Jurek, którzy po prostu zniknęli z polityki, tak, nie dali rady utworzyć jakiegoś środowiska. Po pierwsze dlatego, że Mateusz Morawiecki jest znacznie silniejszy, ma grupę około 40 osób, jak już mówiliśmy, która za nim stoi.
0: Plus więc jest to bardzo, bardzo rozpoznawany, Maria. No to nie jest drugorzędny polityk, prawda?
1: Tak jest. Jest silnym politykiem, pracowitym politykiem, bo przecież wiemy, że on jeździ po Polsce, jak już mówiłyśmy o strukturach, on buduje te struktury, on spotyka się z ludźmi i on po prostu ma wpływ na to, co dzieje się także w regionach, a przed kampanią wyborczą 2027 roku będzie to niezwykle ważne. Więc to jeżeli chodzi o samego Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony jeżeli jeszcze powinniśmy spojrzeć na to, co dzieje się na polskiej prawicy. To pewnie zwróci zwróciłaś na to uwagę, że właściwie od powstania Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno od roku 2005, była to prawie że jedyna formacja polityczna, z małymi wyjątkami oczywiście, bo Liga Polskich Rodzin, tak. Kukiza możemy wliczyć, ale one nigdy nie miały powyżej 7% poparcia.
0: No to był monopol polityczny na prawicy de facto, prawda?
1: Tak jest. Tak jest. I pomimo, że Jarosław Kaczyński mówił, że tam na prawo od niego to tylko ściana, pojawiali się jacyś aktorzy, ale oni byli zdecydowanie bardzo mało znaczący. A w tej chwili mamy dwóch znaczących aktorów, mówię oczywiście o obu konfederacjach, no i teraz czwarty podmiot, który się na tej prawicy pojawia. No i pytanie oczywiście, na ile on będzie silny, na ile może przekroczyć próg wyborczy. W moim przekonaniu w tej chwili przynajmniej wszystko wskazuje na to, że on ten próg wyborczy może przekroczyć. No, ale oczywiście to są sondaże na razie pojedyncze, to są sondaże wakacyjne i będzie to zależało przede wszystkim od tego, jak obie strony, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony właśnie Rozwój Plus, przejęzyczenie, będzie opowiadał to, co się wydarzyło, a także będzie opowiadał, jaki ma pomysł na Polskę. I już wiemy, że Mateusz Morawiecki ten pomysł na Polskę swój zaczyna przedstawiać, nie tylko jeżeli chodzi o te aspekty gospodarcze, bo to o tym już mówił na spotkaniach jeszcze pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale przed chwilą, dokładnie przed naszą rozmową, widziałam jakieś jego zdjęcie w koszulce, że on teraz będzie kobiety wspierać, prawda? Ale... Więc tutaj widać, że się buduje.
0: Właśnie i ja bym jeszcze dodała do tego, że Mateusz Morawiecki nie zaczął tej pracy wczoraj. W zasadzie on z wieloma środowiskami spotykał się od wielu, wielu miesięcy, więc tę swoją pozycję on rzeczywiście bardzo sukcesywnie buduje. Można by wręcz powiedzieć, że odrobił lekcję, bo przez lata mówiło się, prawda, że on w Prawie i Sprawiedliwości jest taki obcy, że on trochę nie ma swojej frakcji, więc powiedziałabym, że odbił piłeczkę z nawiązką, ale też we wszystkim, co powiedziałaś, to bym się zgodziła, tylko myślę, że warto zauważyć jeszcze, że jednak to jest polityk, wokół którego mogą się dziać rzeczy z punktu widzenia wizerunkowego bardzo niekorzystne, bo wiemy, że on i jego środowisko ma w zanadrzu, czy są w zanadrzu potencjalne zarzuty, więc to też nie jest polityk, który ma taką czystą kartę w rozumieniu takiej idealnej reputacji politycznej, więc pytanie, z kim on będzie chciał wchodzić w różnego rodzaju sojusze i koalicje, bo na pewno takie rozmowy będą prowadzone, no i, ale jednak to takie, ten ciężar rządów Zjednoczonej Prawicy i reputacji tych rządów będzie Mateusz Morawiecki niósł na plecach, prawda? To też nie ułatwia.
1: Zdecydowanie to nie ułatwia i nie tylko jest pytanie, z kim on będzie chciał rozmawiać, ale także kto z nim będzie chciał rozmawiać i do tego pewnie możemy za chwilę wrócić, bo tak, absolutnie się z tobą zgadzam, gdy mówisz, że teraz mogą pojawiać się różne informacje dotyczące Mateusza Morawieckiego, poza tymi kuriozalnymi oczywiście, o których już mówiliśmy, że jest agentem Donalda Tuska, ale także te związane z czasami, kiedy był on premierem, gdy podejmował decyzje, które były na styku prawa i o które także może być oskarżony i wiemy, że prokuratura prowadzi różne śledztwa, a przecież wiemy, że na czele CBA stał Mariusz Kamiński, który także może mieć określone informacje dotyczące tego, co na przykład stało się z pieniędzmi z afery ZARS-u. Więc oczywiście tutaj jest ten problem, w jaki sposób, czy jakie informacje będą wypływały i w jaki sposób ta opowieść będzie prowadzona i na ile pomimo tych głosów wzywających ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jaki rozluz do takiego spokojnego i rozstania bez większych emocji, co nie wszystkim się udaje, na ile rzeczywiście ono to rozstanie takie będzie.
0: Jak będzie przyszłość polskiej prawicy i czy droga do powrotu do władzy prawicy w 2027 roku jest wciąż otwarta? O tym będę chciała jeszcze rozmawiać z moją dzisiejszą gościnią w polskiej polityce, z profesor Marią Wincławską z UMK. Zostańcie z RMF24 i Polską Polityką. Wracamy za kilka minut.

0: Na to wiem.
1: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest wtorkowe popołudnie, a wysłuchacie w RMF24 Polskiej Polityki. Wracamy do rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, Marią Wincławską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I chwilę temu rozmawiałyśmy o tym rzeczywiście, co dzieje się i co być może będzie się działo w kontekście nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Jakie będą tutaj takie relacje pomiędzy różnymi partiami na prawicy, ponieważ zrobiło się rzeczywiście tłoczno na prawicy. Ten wieloletni monopol Prawa i Sprawiedliwości został przełamany. No właśnie, Maria, i wspomniałaś o tym, jaka tu czeka przyszłość tych naszych nowych graczy na polskiej scenie politycznej. I ja mam takie pytanie. Czy zgodziłabyś się z taką tezą, że ten rozłam w Prawie i Sprawiedliwości ostatecznie zamyka obozowi takiemu prawicowemu, z racji takiego rozparcelowania, mówiąc nieładnie, drogę do powrotu do władzy w 27 roku, czy wręcz przeciwnie, że wszystko jest w grze i nie można wykluczyć pojednania na koniec, jeśli będzie to opłacalne politycznie?
2: Ja myślę, że w tej chwili niczego nie można wykluczyć, szczególnie, że sondaże pokazują, jeżeli je policzymy, jakie jest poparcie dla sił, nazwijmy to, koalicji demokratycznej, jak i sił prawicowych, że jednak widać tą lekką przewagę tych sił prawicowych. Ale tak naprawdę trzeba by to skonfrontować, te wyliczenia i jakieś prognozy spróbować na tej podstawie zbudować, mając z tyłu głowy metodę przeliczania głosów na mandaty, jaką stosujemy w Polsce, czyli metodę Donta. Bo wiemy, że metoda Donta promuje raczej większe ugrupowania niż mniejsze ugrupowania i czym większa jest różnica między pierwszym ugrupowaniem a drugim ugrupowaniem w sondażach, tym to pierwsze dostaje więcej mandatów. No więc ja bym tutaj widziała takie kilka takich możliwych scenariuszy. Po pierwsze może się okazać, że Koalicja Obywatelska będzie miała tyle szczęścia, co Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, że na przykład Rozwój Plus dostanie 4,6% głosów. Razem nie dostanie tak, że nie przekroczy progu wyborczego i wtedy Koalicja Obywatelska może dostać tę premię właśnie za to, że tamte ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego i więcej mandatów i wtedy mogłaby to być droga do tego, żeby znowu mogła utworzyć rząd, na przykład z Nową Lewicą, ewentualnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tutaj też oczywiście wielki znak zapytania, w jakiej konfiguracji
1: pracuje cały czas, prawda? Na granicy PSL.
2: Tak, no i czy w ogóle będzie samodzielnie startowało, czy w jakiejś koalicji, no ale to rozumiem, że to nie jest w tej chwili ta kwestia, o której rozmawiamy. Ale może się też zdarzyć taka sytuacja, jak Prawo i Sprawiedliwości w roku 2023, czyli Koalicja Obywatelska może wygrać wybory, tak jak PiS w 2023, być największym klubem parlamentarnym, ale nie mieć z kim utworzyć rządu, dlatego że właśnie koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, Nowa Lewica pewnie przekroczy ten próg wyborczy.
1: Ale no, pytanie, ale czy z partią nie, razem, czy nie? Pewnie raczej samodzielnie.
2: 2050 nie. Pytanie, co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe, to już to zagadnienie już poruszałyśmy. I może się okazać, że to właśnie partie prawicowe będą miały większość mandatów w parlamencie i to one będą mogły utworzyć rząd. I właściwie, jeżeli Mateusz Morawiecki przekroczy próg wyborczy, pewnie byłaby to dla niego dość korzystna sytuacja, no bo bez niego tego rządu utworzyć by się z dużym prawdopodobieństwem nie dało i miałby zdecydowanie silniejszą pozycję negocjacyjną niż zostając w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości i pewnie będąc pozbawionym wielu ze swoich zwolenników z list wyborczych przed wyborami 27 roku.
1: No, z całą pewnością dlatego, że wydarzyło się to wszystko teraz, to Mateusz Morawiecki ma czas, żeby przygotować sobie tę pozycję negocjacyjną, o której wspomniałaś, bo jednak zupełnie inaczej negocjuje się, jak jest się osobnym bytem i ma się za sobą wiele szabelek. Natomiast z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, no dobrze, że ten rozłam jest teraz, gdzie ma jeszcze czas, prawda, te sprawy w jakiś sposób poukładać. W każdym razie na dziś oficjalny rozłam nie oznacza, że nie będzie takiego strategicznego łączenia list albo bloków w wyborach w 27 roku. Polityka jest bardzo dynamiczna, więc wszystko się tutaj może wydarzyć. Maria, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w programie Polska Polityka w RMF24 i nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo duża przyjemność. Dziękuję Ci serdecznie.
2: Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dla mnie też to była ogromna przyjemność spotkać się z Tobą.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. A w polskiej polityce zostajemy wspólnie dzisiaj do godziny 20:00.

Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie. Wciąż trwa polska polityka w RMF24, a ja mam nadzieję, że to popołudnie upływa wam jednak spokojnie. My natomiast miałyśmy z profesor Marią Wincławską dzisiaj sporo wątków, które starałyśmy się rozwikłać, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i historyczny rozłam w tej partii, a także potencjalne korzyści dla innych ugrupowań, które wynikają z tego, z tej trudnej sytuacji Prawa i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim skupiłyśmy się na Mateuszu Morawieckim i jego inicjatywie, dlatego że historia rozłamów politycznych po 89 roku w Polsce jest dosyć ciekawa, ale jest mało optymistyczna dla tych, którzy takie rozłamy inicjują. No można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki trochę przegonił mistrza, bo jednym z takich głównych rozłamowców chyba ja myślę w polskiej polityce to jest właśnie Jarosław Kaczyński. No ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego traci najwięcej na dzisiaj na tym rozłamie. Oczywiście już dziś wstępnie obserwujemy pewne wyniki, ale bardzo was zachęcam, żebyście skupili się na tym, jakie wyniki poparcia w sondażach będzie miał Mateusz Morawiecki tak jesienią, bo teraz jesteśmy w takim trybie wakacyjnym, ludzie czasem o polityce myślą mniej, czasem więcej, więc tak naprawdę miarodajne dane będzie można obserwować dopiero po wakacjach, dopiero jesienią. Na dziś wiadomo, że traci najbardziej Prawo i Sprawiedliwość, a zyskuje z automatu Konfederację, albo nawet obie Konfederacje. Koalicja Obywatelska zyskuje co nieco, bo mniej się mówi o aferach, a więcej się mówi o PiSie, ale to nie oznacza automatycznie, że partia ta będzie zyskiwała tak po prostu. Musi się nastarać Koalicja Obywatelska, żeby na dużym kryzysie Prawa i Sprawiedliwość skorzystać. Więc warto obserwować, jakie tu będą się sojusze zawiązywały pomiędzy Mateuszem Morawieckim, a potencjalnie innymi środowiskami. No i właśnie my spokojnie czekamy do jesieni, żeby przyjrzeć się, czy Mateusz Morawiecki i jego inicjatywa będą tak na poziomie 6-7%, czy może więcej. No i właśnie, co się będzie działo po prawej stronie, bo przebudowuje nam się prawica w Polsce. A my w polskiej polityce jesteśmy wspólnie dziś do godziny 20. Zostańcie z RMF24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na początek o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Jest decyzja partii w sprawie parlamentarzystów, którzy popierają Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Później o planowanych zmianach w służbie zdrowia. Dotyczą przyspieszania terminów zabiegów. Powiemy także o najdziwniejszym kinie w Polsce. Wiecie, gdzie je znaleźć? W faktach podpowiadamy. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę osób, które nie złożyły albo zrobiły to na złych drukach deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń przez członków PiS. Jak poinformował przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek, na tej liście są 44 osoby, nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
2: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. To są to, szanowni państwo, decyzje, które wynikają ze statutu. To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
1: Rafał Bochenek podkreślił, że od strony formalno-prawnej Morawiecki jeszcze nie został skreślony z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji prasowej rzecznika PiS na miejscu przysłuchuje się reporter RMF FM. Połączymy się z nimi w kolejnych faktach. Koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim. Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowań od wystawienia dokumentu przez lekarza do realizacji zabiegu.
3: Będzie nadawany numer w kolejce dla danego rozpoznania czy dla danej procedury medycznej i następnie będzie pobierany przez system do dalszego procedowania, czyli już dalej po pierwsze do wyznaczenia terminu operacji w danym podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
1: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Bośniacka policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie aktów wandalizmu w Medjugorje. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Europy. Służby nie podały tożsamości sprawcy, jednak lokalne media twierdzą, że to Polak pochodzący z Krakowa. Zatrzymano go na granicy z Chorwacją. Posąg Matki Boskiej, będący symbolem Medjugorje, został zniszczony. Pojawiły się na nim graffiti i czarna farba. Na figurze też pojawił się napis "Diabeł w spódnicy" w języku angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła świętego Jakuba podłożono ogień. Na koniec w faktach zabieramy Was w miejsce, którego nie znajdziecie przy głównych trasach. Wśród bieszczadzkich lasów w niewielkiej zatwarnicy w gminie Lutowiska znajduje się najdziwniejsze kino w Polsce.
4: Jest to stajnia, w której trzymano konie do pracy w lesie w czasach PRL-u i jednocześnie w tym momencie funkcjonuje tutaj kawiarnia i kino i pracownia. Jest to miejsce, które też było dawniej mocno filmowe, ponieważ na terenie tego parku konnego nakręcono 3 filmy na podstawie opowiadań Jerzego Janickiego, do których scenariusze też napisał Jerzy Janicki.
1: Mówił Robert Jarecki, jeden z twórców kina Konkret. A o tym miejscu szeroko piszemy na rmf24.pl. A w RMF FM już za chwilę najnowsze doniesienia ze świata sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witaj.
8: Dobry wieczór. Piłkarskie reprezentacje Włoch i Francji mają nowych selekcjonerów. Za wyniki kadry Italii od dziś odpowiada ponownie Roberto Mancini. Włoch miał podpisać z federacją 4-letni kontrakt, bo celem jest wprowadzenie reprezentacji na mundial po nieobecności na 3 ostatnich edycjach. Dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch został inny w przeszłości także trener Claudio Ranieri, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowym selekcjonerem reprezentacji Francji został Zinedine Zidane. Dla mnie ta praca to nie tylko kontynuacja, ale też i pewnego rodzaju sen. Mogę powiedzieć, że przez ostatnie 4 czy 5 lat, odkąd przestałem prowadzić Real Madryt, otrzymałem oferty przejęcia wielu klubów i wszystkie odrzuciłem dla reprezentacji Francji, przyznał Zidane, który jako selekcjoner zadebiutuje 25 września w meczu z Turcją. Przenosimy się za ocean, bo do drugiej rundy turnieju ATP w Waszyngtonie po naprawdę dobrym meczu awansował Kamil Majchrzak. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Tomiego Paula 7-5, 7-6. Nasz reprezentant miał w tym meczu 4 piłki setowe, meczowe, no i w kolejnej rundzie zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony z numerem 3. Dziś swój mecz w stolicy USA rozegra jeszcze Magdalena Fręch. Polka w pierwszej rundzie zagra z reprezentantką USA Ann Lee. Początek tego meczu około 23 polskiego czasu. Polskie koszykarki zakończyły dziś kilkudniowe zgrupowanie w Krakowie i jutro ruszają na Litwę, by wystąpić w towarzyskim turnieju. Biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami i reprezentantkami Finlandii. Cel: jak najlepsze przygotowanie się do listopadowych decydujących meczów eliminacji Eurobasketu.
9: Jest to fajne przetarcie przed kwalifikacjami i gdzieś będziemy mogli poćwiczyć te nasze elementy, nad którymi pracujemy również na treningach.
8: Mówiła nasza reprezentantka Anna Makurat. W listopadzie Polki zagrają w grupie z Turcją, Czarnogórą i Izraelem.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF.

0: sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak w każdą niedzielę po 9 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: To próba przeciągania tego kiepskiego serialu. Tak Mateusz Morawiecki mówi o decyzji Prawa i Sprawiedliwości, o przyszłości polityków, którzy poparli stowarzyszenie byłego premiera. Rozmowy o zakończeniu konfliktu w Ukrainie zostaną wznowione.

0: Do Kijowa mają się udać specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. W faktach sportowych m.in. siatkarska Liga Narodów. W turnieju finałowym zobaczymy biało-czerwonych. To rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości przesądzi o przyszłości polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS. Ostateczne rozstrzygnięcia mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co to oznacza dla osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: Mogą otrzymać karę nagany, zawieszenia, a ostatecznie wyrzucenia z partyjnych szeregów. I nie dotyczy to wyłącznie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Lista osób, które weźmie pod lupę rzecznik dyscyplinarny, liczy 44 nazwiska. Wśród nich kilka osób, które, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochanek, złożyły oświadczenia na niewłaściwych formularzach.
2: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze Statutu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jak dodał rzecznik PiS, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, formalnie, więc członkowie Rozwoju Plus nadal pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki wiceprezesem tej partii.
0: Odbieram to jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję Komitetu Politycznego PiS skomentował Mateusz Morawiecki.
3: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
0: Były premier był pytany przez dziennikarzy, czy w dalszym ciągu jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły. Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, to chyba rzecznik zresztą dzisiaj tam również mówił o tym, brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
0: Morawiecki poinformował również, że zrezygnował z funkcji prezesa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner zgodzili się po raz pierwszy odwiedzić Kijów. Taką informację podaje Financial Times. Według doniesień do takiej wizyty może dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Brytyjski dziennik napisał, że ma ona pomóc ożywić działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Nie wybuch na poddaszu kościoła świętej Anny w warszawskim Wilanowie. Znaleźli go pracownicy firmy, którzy wykonywali pracę w świątyni. Na miejscu są już policyjni pirotechnicy. Jak informują funkcjonariusze, nie ma poszkodowanych. Niewybuch pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
0: To ewenement na skalę europejską, a nie wykluczone, że nawet światową. Mowa o godłach szalajowskich w Szczawnicy. To jedna z wielu pamiątek po założycielu uzdrowiska zmarłym 150 lat temu, Józefie Szalaju. W XIX wieku godła były niejako certyfikatami jakości. Umieszczano je przy domach, w których wynajmowano kwatery kurakcjuszom.
5: Pod warunkiem, że zrobią drewnianą podłogę w domu, wstawią szyby do okien, no i przede wszystkim wyciągną komin ponad dach. No jeżeli osoba z gruźlicą na przykład przyjeżdżała do kurortu i później mieszkała w takiej izbie, gdzie ten dym się wszędzie, prawda, rozprzestrzeniał, no to nie było szansy, żeby później wyjeżdżała zdrowsza.
0: Tłumaczyła Anna Wawczczak z Muzeum Pienińskiego. Na godłach pojawiały się malowidła albo podpisy określające nazwę domu. Często związane były też z talentem albo nawet charakterem właściciela.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Fakty sportowe zaczynamy tym razem od nowego pomysłu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Zaprasza Wojciech Marczyk.
8: FIFA nie przestaje zaskakiwać. Międzynarodowa Federacja Piłkarska poinformowała w wydanym oświadczeniu, że planuje sprzedaż około 20% udziału w organizacji prywatnym inwestorom. FIFA szacuje, że zarobi na tej transakcji ponad 4 miliardy dolarów. Pomysł FIFA skrytykowała już Europejska Federacja. UEFA podkreśla, że jest to przekroczenie granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. A jutro w chińskim Ningbo, początek turnieju finałowego Ligi Narodów Światowych, siatkarzy. Już o 9 polskiego czasu początek pierwszego ćwierćfinałowego meczu pomiędzy Turcją i Słowenią. Później spotkanie Japonii z Chinami. Biało-czerwoni do gry wejdą w czwartek i o 13:30 zagrają z Ukrainą. Meczu już sami siatkarze, a także trener kadry nie mogą się doczekać.
9: Trenujemy jeden raz na dzień, półtorej godziny. I mamy dużo czasu wolnego, ale potem, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały, mam nadzieję, 3 spotkania w 4 dni.
8: Mówił trener polskich siatkarzy Nikola Grbić. Biało-czerwoni, jeżeli pokonają Ukrainę, zmierzą się ze zwycięzcą meczu Turcja-Słowenia, a w ostatnim ćwierćfinale reprezentacja USA zmierzy się z Włochami. Polscy kajakarze górscy wrócili do Polski z Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Biało-czerwoni w ubiegłym roku walczyli 9 krążków, tym razem 2. Drugi w K1 był Michał Pasiut, a trzecie miejsce w C1 zajęła Klaudia Zwolińska, która zaznacza jednak, że polski slalom kajakowy od kilku lat naprawdę błyszczy. Cała kadra teraz marzy jednak o odpoczynku po naprawdę długiej podróży z USA.
10: Po 30 godzin cała podróż, no to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie. I kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
8: Mówiła Klaudia Zwolińska. Naszą reprezentację w tym sezonie czekają jeszcze 2 imprezy Pucharu Świata i pod koniec września Mistrzostwa Europy.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
11: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMFM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
1: Na początek o przyszłości polityków popierających Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Prawnie nadal należą do Prawa i Sprawiedliwości. W faktach także aktualne informacje z Francji i walki strażaków z ogromnymi pożarami w tym kraju. A w faktach sportowych piłkarska Liga Mistrzów. W eliminacjach do turnieju zobaczymy polskie kluby. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odsunięty w czasie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Sprawą 44 członków ugrupowania, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności lub zrobili to w błędny sposób, zajmie się rzecznik dyscyplinarny PiS. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi jednak, że czuje się z partii usunięty. W faktach reporter RMF FM Igor Skrzypek. Jaki jest rzeczywisty stan legitymacji partyjnych stronników Mateusza Morawieckiego?
2: Formalnie nie zostali oni wyrzuceni z partii, nie są nawet zawieszeni. Każdy przypadek indywidualnie ma ocenić rzecznik dyscyplinarny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, zaznaczył, że innej drogi nie ma, bo tego wymaga statut partii.

0: gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej.
1: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, sam już nie czuje się członkiem partii.
2: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci.
1: Na razie nie wiadomo, czy w takiej sytuacji politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą partyjne legitymacje. O kolejnych krokach stronnicy Mateusza Morawieckiego dyskutują za zamkniętymi drzwiami.
3: Czy możliwa jest współpraca między formacją Mateusza Morawieckiego a Polskim Stronnictwem Ludowym? O to zapytamy jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicepremier i lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz. Zapraszamy 7:58.
4: Aktualny obraz faktów.
3: We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, by ogień się rozprzestrzeniał. Wokół płonących lasów tworzą tak zwane strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz.
5: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoistych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondé.
3: Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Kierowcy wybierający się z Zakopanego do Morskiego Oka muszą jutro liczyć się z utrudnieniami. Między 7 a 18 zamknięty odcinek będzie z odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Jak poinformowano, dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Ma to związek z przebudową okolicznej drogi powiatowej. Tradycyjna czerwień już niedługo przejdzie do historii. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce ujednolicić kolor wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Kultowe czerwone tramwaje zmienią barwę na żółtą. Tego koloru są już autobusy i rowery miejskie. Pierwszy żółty tramwaj wyjedzie na tory jesienią.
6: Żółte pojazdy będą tylko te, które świeżo zamawiamy. Jeśli chodzi o przemalowywanie, to takie też będzie miało zapewne miejsce, natomiast tylko przy większych planowanych pracach remontowych i modernizacyjnych.
7: Teraz mamy czerwone tramwaje. Docelowo mają być żółte.
8: Co za różnicy? Czerwony też jest fajny.
9: Żadnego znaczenia nie ma. Najważniejsze, że jedzie.
10: Może będą bardziej widoczne, może bardziej kolorowo. Ja też chodzę w żółtych spodniach. Dzisiaj nie, ale mam żółte, bo życie ma być kolorowe.
3: I tego się trzymajmy. A z Michałem Nowakiem z Biura Prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pasażerami tramwajów rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
13: Jutro w Zabrzu i Poznaniu czekają nas rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W trudniejszej sytuacji przed drugim spotkaniem jest Górnik, który przed tygodniem w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1. Przebieg spotkania pokazał jednak, że śląski klub z faworyzowanym rywalem jest w stanie powalczyć, zaznacza kapitan Górnika Erik Janże.
14: Są dobry z piłką, są dobry w tym wysokim pressingu, ale mają te swoje problemy w bloku i musimy to wykorzystać i znaleźć sytuację 2-1. Albo z jakimi wrzutkami w polu karne zrobić tam stres i no, może gdzieś się odbije, zrobi ktoś jakiś błąd, także zobaczymy.
13: Początek meczu w Zabrzu jutro o 20:00. Górnik został ukarany za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców w czasie meczu w Stambule. Klub musi zapłacić 50 000 euro kary. Niemal pewny awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wydaje się Lech Poznań, który przed tygodniem wygrał na wyjeździe z duńskim Orchus 4-1. Dlatego przed jutrzejszym meczem więcej niż o samym spotkaniu mówi się o Karolu Linettym. Były reprezentant Polski trenuje bowiem z klubem z Poznania. Trenuje z nami, ponieważ jest wychowankiem Lecha, który chce podtrzymać dobrą dyspozycję fizyczną. W przeszłości miały już miejsce takie sytuacje, gdy pomagaliśmy wychowankom, pozwalając im na trening. Na dziś naszym planem nie jest jednak zakontraktowanie Karola Linettiego, podkreślił stanowczo trener Lecha Nils Frederiksen. Mecz w Poznaniu rozpocznie się jutro o 19:00, a jeżeli Lech awansuje w kolejnej rundzie, zagra z klubem Tymoteusza Puchacza Sabah Baku. Zespół z Azerbejdżanu wyeliminował pokonał fińskie Kups Kuopio, wygrywając 1-0 u siebie i 2-0 na wyjeździe. Poważny problem finalisty tegorocznej Ligi Konferencji. Stadion grającego w hiszpańskiej Primera División Rayo Vallecano został wyłączony z użytkowania. Raport sporządzony przez lokalne władze wykazał liczne naruszenia dotyczące przepisów bezpieczeństwa. To oznacza, że klub musi szukać stadionu, na którym będzie mógł rozgrywać swoje spotkania.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z

0: Zbliża się 23. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Są wnioski o areszt dla mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich działał w warunkach recydywy. W faktach również o przyszłości elektrowni węglowej Rybnik, a także o siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni już w Chinach. Tam powalczą w turnieju finałowym rozgrywek. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafiły wnioski o tymczasowy areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie młodych obywateli Ukrainy. Rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz informuje, że zatrzymani nie przyznali się do winy.
2: Jeden złożył obszerne wyjaśnienia opisujące, jak wyglądała sytuacja z jego perspektywy, a drugi odmówił składania wyjaśnień, odmówił odpowiedzi na zadawane mu pytania.
3: Co wiemy o podejrzanych?
2: Posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jeden z podejrzanych nie był dotychczas karany, natomiast drugi odpowiada na chwilę obecną w warunkach tak zwanej, potocznie mówiąc, recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
3: Za co wcześniej odbywał karę?
2: No, za różne przestępstwa, przeciwko mieniu, także przeciwko zdrowiu.
1: Mężczyźni będą odpowiadać przed sądem za pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W wieku 76 lat zmarła Wiesława Ziółkowska, posłanka, ekonomistka, członkini Rady Polityki Pieniężnej. To jedna z założycielek i liderek Unii Pracy. Ziółkowska była też członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Bloki węglowe elektrowni Rybnik będą działały dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się harmonogram wyłączenia konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji węglowej elektrowni wielokrotnie protestowali związkowcy i pracownicy. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jaki jest najnowszy plan?
4: W elektrowni Rybnik działają jeszcze 4 bloki.

0: elektrowniki węglowe. Ostatnie dwa miały zakończyć pracę do 2027 roku. Najnowszy plan zakłada, że będą pracowały do pierwszej połowy 2028 roku. Nawet ta nowa data nie jest jednak zgodna z zapisami umowy społecznej. Związkowcy podczas protestów przypominali wielokrotnie, że umowa gwarantowała pracę zakładowi przynajmniej do 2030 roku. Miejsce wygaszanych bloków węglowych zajmą moce gazowe. Spółka zapewnia, że załogę nowego bloku gazowo-parowego stanowić będą osoby rekrutowane spośród dotychczasowej kadry elektrowni, a kto nie znajdzie tam pracy, będzie mógł skorzystać z osłon socjalnych.
1: Cieszą nas takie fakty.
2: To ogromna fala dobra. Tak skalę pomocy oceniają właściciele firmy w miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, w kwietniu spłonęła główna część ich przedsiębiorstwa. Nie zwolnili mimo to żadnego pracownika, nie założyli też zbiórki. Otworzyli sklep internetowy, żeby utrzymać zatrudnienie.
3: Nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No to już nie fala, tylko tsunami dobra, bo nie możemy się do tej pory z tego wszystkiego wygrzebać. Jak tylko byśmy mogli, każdemu byśmy chętnie strzeli dłoni i powiedzieli mi je słowo, ale jest tego tak dużo i to jest coś niesamowitego, jaka jest siła internetu, mediów i tak naprawdę dobrych ludzi.
4: A co macie do powiedzenia tym ludziom właśnie, którzy zobaczą jakiś materiał i będą chcieli coś zrobić?
3: Na pewno trzymać kciuki za nas. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i potrzebę, to zapraszam do zakupu w naszym sklepie. Ale każde dobre słowo, każdy jakiś pozytywny gest jest dla nas paliwem napędowym do dalszej pracy i do walki. Utwierdza nas, że podjęliśmy dobrą decyzję tego 20 kwietnia i mamy nadzieję, że w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu staniemy na nogi już tak na dobre i będziemy mogli my pomagać innym, a nie oczekiwać pomocy.
2: Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Całą historię opisujemy na rmf24.pl. Misja Ninbo rozpoczęta. Polscy siatkarze są już w Chinach, gdzie pojutrze rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu grali w Chicago, potem krótkie zgrupowanie w Łodzi. Za nimi więc kolejna długa podróż. Biało-czerwoni znów muszą się przystosować do zmiany strefy czasowej. Rozgrywający Jan Firlej zapewnia jednak, że do ćwierćfinału świeżość i forma powrócą.
5: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę tego czasu do samego meczu. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle. Siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna.
2: Bo właśnie w czwartek o 13:30 Polacy zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. A turniej finałowy rozpocznie się jutro spotkaniami Słowenii z Turcją i Japonii z Chinami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. W faktach na początek ważne informacje dla kierowców. Czy w wyborach na prezydenta Krakowa Mateusz Morawiecki wystawi własnego kandydata? Posłuchajcie, co sądzą o tym eksperci. A na koniec futbol po afrykańsku. Senegal, obecny mistrz kontynentu, musi walczyć o tytuł przed sądem. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W Budach Pojarskich między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Wyznaczono objazd krajową 91. W stronę Gdańska nieprzejezdny jest lewy pas. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata, komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
2: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godne uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
1: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita. On sam jednak wykluczył swój start. 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych w Ukrainie. Te informacje przekazał Instytut Pamięci Narodowej. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski poinformował, że około 30% ekshumowanych to dzieci. Dodał jednak, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione w grobach, m.in. medaliki i różańce, mogły wrócić do Polski.
4: Te artefakty, które zostały wydobyte z dołów śmierci, to są relikwie dla nas. Bardzo byśmy chcieli, aby wróciły one do rodzin, kiedy dokonamy identyfikacji, albo trafiły do muzeów.
3: Karol Polejowski przekazał też, że 30

0: 16 sierpnia na terenie Ostrówek odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Poszukiwania, które prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka, potrwają do 8 sierpnia.
2: To także są fakty.
1: Ratownicy tatrzańscy rzadko proszą o pomoc. Tym razem zwracają się o nią do turystów, by móc działać w sposób bezpieczny. Mowa o przedmiotach, które mogą oderwać się od podłoża podczas akcji z użyciem śmigłowca. Istnieje ryzyko, że wpadną one do silnika i spowodują katastrofę. Dlatego bardzo ważne jest, by nie podbiegać do lądującego śmigłowca i pilnować rzeczy, które mogą zostać poderwane przez pęd wirnika.
3: Dużym niebezpieczeństwem są wszystkie przedmioty, które mogą oderwać się od terenu. Mam tu na myśli szczególnie folie, które wykorzystywane są do zabezpieczenia termicznego osób poszkodowanych. Mamy ogromną prośbę, jeśli korzystacie Państwo z tego typu folii, tak zwanych złotych folii, przytrzymujcie je w trakcie nalotu śmigłowca lub umieszczajcie je pod warstwą odzieży osób ratowanych. Można bezpośrednio na ciało osoby ratowanej dać folię, na to założyć kurtkę, dzięki temu folia nie oderwie się i nie wzbije się w powietrze. Piloci bardzo boją się tego typu zdarzenia, ponieważ lecąca folia jest w stanie poważnie zagrozić śmigłowcowi.
1: Tłumaczył i apelował ratownik TOPR Andrzej Górka. Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie 8 października zajmie się apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej o odebraniu drużynie narodowej tego kraju tytułu Mistrza Kontynentu 263 dni po finale. Do tego sprawa toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o mecz z 18 stycznia. Na boisku w Rabacie Senegal wygrał z Marokiem 1-0. Jednak po 2 miesiącach został ukarany za opuszczenie murawy przez piłkarzy na kilkanaście minut, gdy protestowali przeciw decyzji sędziego. Ten po weryfikacji VAR podyktował rzut karny dla Maroka. Zaczęły się przepychanki na murawie i na trybunach. Senegal zszedł do szatni. Ostatecznie po namowach Sadio Mane piłkarze wrócili na boisko. Tak, przekonywał rodaków Sadio Mane. Senegal wrócił na boisko. Najskuteczniejszy strzelec turnieju Brahim Diaz z Maroka rzutu karnego nie wykorzystał i sędzia zarządził dogrywkę. W niej jednego gola strzelili Senegalczycy. Kolejne fakty w RMF FM o pierwszej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pierwsza godzina się zbliża, więc rozpoczynamy kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. A dziś rozpocznie się ostatnie wakacyjne posiedzenie Sejmu. Prace nad reformą ochrony zdrowia ruszą jednak dopiero jesienią. Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki podczas ataku na Paradę Równości w Berlinie. Do Hiszpanii ruszają polscy strażacy. Pomogą tam w walce z ogromnymi pożarami. Dziś rozpocznie się ostatnie przed końcem wakacji posiedzenie Sejmu. W porządku obrad zabrakło jednak ustaw, o których jest głośno w koalicji rządowej. Jakie ważne ustawy rządzące zostawiają sobie dopiero na jesień, po wakacjach, to ustalał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: To przede wszystkim ustawy reformujące ochronę zdrowia. Mimo że premier zapowiadał pilne prace nad tymi przepisami, to ostatecznie nie zajął się nimi jeszcze rząd, więc projekty przygotowywane przez Jolantę Sobierańską-Grędę trafią na wiejską najwcześniej we wrześniu. Oprócz tego jest ustawa o najmie krótkoterminowym. Co prawda rząd przyjął przepisy już 2 tygodnie temu, to jednak w koalicji jest spór co do ostatecznego kształtu przepisów. Jutro przedstawiciele poszczególnych klubów mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciejem Berkiem, aby przedstawić swoje poprawki do ustawy. Tym projektem, który dzieli koalicję rządową, posłowie też zajmą się najwcześniej we wrześniu.
0: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej obywatelki w Berlinie. 65-letnia kobieta zginęła w sobotę, gdy w uczestników Parady Równości półciężarówką wjechał islamista. Ranił też 29 innych osób. Dzień później niemieckie służby postrzeliły zamachowca podczas próby zatrzymania. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Polki wszczął Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Podstawą postępowania są przepisy mówiące o zamachu terrorystycznym. Jak podkreślają prokuratorzy, za ten czyn grozi dożywocie. Śledczy w postępowaniu muszą wyjaśnić wszelkie okoliczności tej tragedii. Czy 21-letni sprawca działał sam, czy miał wspólników, czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo w planowaniu zamachu. Wiadomo, że napastnik w maju został skazany przez niemiecki sąd na 22 miesiące więzienia za próby przyłączenia się do ISIS. Sędzia uznał jednak, że młody mężczyzna nie trafi za kraty, a orzekł wobec niego półroczny okres próby i skierował na terapię. To rozstrzygnięcie, o którym media szerzej poinformowały wczoraj, wywołało w Niemczech gorącą debatę o zbyt pobłażliwym stosowaniu prawa wobec młodych przestępców.
3: To są fakty RMF FM.
0: Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. To 3 zmiany liczące po 35 osób. Będą pomagać na Półwyspie Iberyjskim w walce z szalejącym żywiołem.
4: Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne.
0: Opisywał kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Wylot polskich strażaków w najbliższą sobotę. Wrocławskie Kolejkowo powiększyło się o kolejną makietę. Na wystawie pojawiły się Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale, ale przede wszystkim Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej. Ta część miniaturowego Dolnego Śląska jest interaktywna. Są figurki wzorowane na prawdziwych strażakach. Wśród nich jest komendant wrocławskich strażaków.
5: Uwaga, uwaga, ogłaszam wyjazd alarmowy z pożar kamienicy.
6: Niesamowite,

0: wesołe i pierwsza moja wizyta w Kolejkowie to był jeszcze dworzec Świebocki, kiedy z małym synkiem pokazywałem mu szczegóły Wrocławia, które później na żywo oglądaliśmy. No minęło kilkanaście lat, syn jest już dorosły, a tato trafił do Kolejkowa. Wzbudziło to zachwyt mojej córki. Powiedziała: tato, to jest coś być w Kolejkowie. I dzisiaj jest tutaj z nami, więc jest mi tym bardziej miło.
1: To jest coś, przyznaje Krzysztof Gielsa, dumny tata z Kolejkowa.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM, a wśród pytań m.in. te o nowy klub Mateusza Morawieckiego.
3: Znalazł pan już miejsce dla nowego klubu, który dziś prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, powstanie?
4: Nie znalazłem, bo nie szukałem za bardzo.
3: No ale jak pan nie szuka? No teraz wszyscy się zastanawiają, gdzie oni będą siedzieć.
4: No z tego wynika, że nie wszyscy. Proszę pana, panie redaktorze, spokoju trzeba w tej sprawie. Na pewno nie będziemy robili żadnych zmian dzisiaj albo jutro. Na pewno na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a zaczynamy Sejm od jutra, nie będzie żadnych zmian, bo nie wprowadzę żadnych zmian. Niech się tam panowie i panie poukładają spokojnie.
3: Nie będziecie głosować kandydata na wicemarszałka PiSu? No po tylu miesiącach pani Elżbieta Witek zrezygnowała. Jest nowy kandydat. Maszyno ciepła, pan nie chce głosować.
4: Ale proszę pana, ale to akurat PiS zrobił bardzo konsekwentnie, muszę panu powiedzieć, bo oni mieli takie hasło Elżbieta Witek albo nikt. Wybrali drugi wariant, wybrali nikt.
3: No jak to stowarzyszenie, no przecież to jest kolejne stowarzyszenie, drugie płuco teraz.
4: Drugie płuco.
3: Młody, konserwatywny, umiarkowany, napisał Mariusz Błaszczak.
4: Niech robią co chcą, niech się poukładają, niech rozmawiają ze sobą. Ja mogę powiedzieć tak, po pierwsze, na tym posiedzeniu Sejmu nie planuję wprowadzania żadnych zmian. W związku z tym nie będziemy wprowadzali i głosowali z wyboru wicemarszałka. W tej chwili jest tak, że idzie miesiąc sierpień. Jak już panowie i panie wszyscy się poukładają, wrócimy do tego na posiedzeniu wrześniowym, pierwszym albo drugim. Jeżeli nie było wicemarszałka przez 2,5 roku czy przez 3 lata, to jeżeli nie będzie przez 3 lata i 2 miesiące następne,
3: ale będzie jeden wicemarszałek? Czy będzie może dwóch? No bo jak będzie PiS by chciał swojego i Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby swojego, na pewno będą chcieli, a może jeszcze Unia Centrum, to trzech.
4: Uchwała Sejmu w tej sprawie jest taka, że jest 6 wicemarszałków, jest w tej chwili jeden wakat. Należałoby zmienić uchwałę Sejmu w tej sprawie. Nie przypuszczam, nie widzę sił politycznych, które by miały w tej chwili ochotę powiększać ilość wicemarszałków.
3: No dobrze, ale panie marszałku, no to kto będzie tym wicemarszałkiem? No nawet za 2 miesiące. Rozumiem, że mamy czas, że są wakacje, że pan teraz się trochę panie grzeje, cieple, też wszyscy politycy prawicy do pana pielgrzymują.
4: Tak, to prawda.
3: Jak
4: to prawda,
3: sierpień się zbliża, jak to, na Jasną Górę prawie do pana przyjeżdżają.
4: Jest. No to z tą Jasną Górą trochę pan redaktor przesadził, ale teraz jestem jedną z osób na prawicy, ku swojemu zdziwieniu, pożądaną, z pożądanych osób. Proszę pana, no przyjdzie czas, to będziemy w tej sprawie decydowali. Myślę, że w takich sprawach trzeba wykazywać dużo dystansu i spokoju. Kto będzie decydował, to informacja dla prawicy, kto będzie decydował, czy będzie zmieniana uchwała w sprawie ilości wicemarszałków, czy nie? Koalicja 15 października. Spotkamy się pewnie na początku września, podyskutujemy, jak to ma wyglądać. Pewnie będę proponował, bo jestem odpowiedzialny za Sejm, pewnie będę proponował jakieś rozwiązania. Podyskutujemy, popatrzymy, posłuchamy, przyjrzymy się, poanalizujemy, posłuchamy, co panowie mówią, bo jestem ciekawy, czy się trochę może zmieni atmosfera w Sejmie.
3: Właśnie, bo chciałem się zapytać, bo politycy prawicy mówili o panu, panie marszałku, wypowiadali zdania bardzo... No nie wiem, czy dla pana bolesne, ale na pewno bardzo ostre. Prawie tak jak teraz Kurski
4: proszę
3: wobec Morawieckiego.
4: Pana,
3: teraz też tak mówił.
4: Proszę pana, czy to było bolesne? To było przede wszystkim głupie. Jeżeli ktoś
3: ale
4: myśli,
3: teraz tak mówią?
4: Teraz mówią, że po prostu wydaje się, że chyba ktoś pobłądził. Znaczy, na mnie nie robi wrażenia, powiem szczerze, określenie czerwona szmata, świnia, gangster albo tam, nie wiem, albo przybliżanie mojej osoby skromnej do Rosjanki w biznesie, którym kiedyś funkcjonowałem. Powiem szczerze, że zadziwia mnie zmiana tego podejścia i nie spodziewam się pewnie w najbliższym czasie jakichś takich olbrzymich ataków. Ale proszę pana, panie redaktorze, proszę państwa, mam swoje lata. Wszystko to jest prawicowa gra. Te wszystkie uśmiechy przecież niczego nie zmienią. Widzę tę całą obłudę. Myślę, że w tej chwili też pomyślą o zmianie kandydata na przykład w PiS-ie na premiera. No, poszukają kogoś, kto ma jakieś osiągnięcia. No, na przykład może to być Matecki. Matecki za Czarneckiego.
3: Za Czarnka. Przestawiamy kropkę, panie marszałku.
4: Ale wie pan dlaczego? Bo Matecki ma osiągnięcia, ma zarzuty.
3: To jakie jeszcze osiągnięcia miał Dariusz Matecki, żeby zostać premierem?
4: No, zarzuty.
3: No, nawet siedział w areszcie, ale on odważnie wziął różaniec i Pismo Święte i poszedł do aresztu.
4: I teraz porusza pan sprawę jakby najpoważniejszą, to znaczy, czy on tam poszedł do aresztu, czy nie, to zostawmy. Widzi w tej chwili PiS, widzi pan Morawiecki, jak to jest, kiedy te słowa, które kierowali na zewnątrz do wszystkich tych, których nienawidzili, kierują w stosunku do siebie. Widzą, jakie to jest niemiłe, widzą, jakie to jest nieprzyjemne, widzą, jakie to jest chamskie, jakie to jest obłudne, widzą, ile kłamstwa wylewali na innych ludzi, bo wszystkie te kłamstwa, które wylewali na nas, na Donalda Tuska, na Kosiniaka, na Czarzastego, w tej chwili wszystko to idzie do środka. I oni się dziwią, pan patrzą i mówią, ale co ten Kurski, przecież to, co on mówi, jak można coś takiego mówić?
3: No zawsze tak mówił, że to jest zaskakującego w tym, tak, że Jacek Kurski mówi tak, jak mówi.
4: Tak, tylko że zawsze mówił nie do środka, tylko mówił na zewnątrz, tak? Mówią, jak można mówić takie słowa? Morawiecki, jak można tak kłamać? Przecież Morawiecki zawsze kłamał. Co to jest za nowość, jeżeli on zawsze kłamał? Nic nie miał wspólnego z tym PiS-em, który był zły. On był 6 lat premierem. Ja nie wiem, kto w to uwierzy, ale to jest miło popatrzeć, jak po prostu oczy im się otwierają na tę obłudę, którą stosowali w stosunku do wnętrza, a w tej chwili w stosunku do siebie.
3: Ale coś się zmieni w polityce? To znaczy, to wyjście Mateusza Morawieckiego rzeczywiście zmienia układ polityczny na tym etapie?
4: W perspektywie czasu moim zdaniem nie, ale to jest moje zdanie.
3: Nie, dlaczego? No bo oczywiście pojawia się taki głos, że jest nowa siła centroprawicowa, może weźmie wyborców PSL-u, może Polski 2050.
4: Ale przecież było masę takich przykładów, gdzie powstawały ruchy, które na początku miały w notowaniach po 14-16%, na przykład pan Marek Borowski, skądinąd wybitny polityk, tak? Ostatecznie to wszystko ginęło. Niech pan popatrzy po takich ruchach jak Borowskiego, jak Palikota, jak
3: no, z prawej strony Pajoten i Polska 21.
4: Jest. Niech pan popatrzy, co się działo z Ziobrą ostatecznie, co się stało z Nowoczesną. Nie wróżę, powiem szczerze, dobrze temu ruchowi.
3: No, tu jest między 4 a 7,5%.
4: No dobrze, ale Borowski, tak jak mówię, miał tam 12-14%. Palikot również miał na początku sporo. To jest jednak tak, że trzeba posiadać po pierwsze struktury, bo to zwykle jest... Ja mogę o tym mówić, dlatego że my mieliśmy taką sytuację, że Lewica była poza Sejmem przez 4 lata. Wiem, ile to pracy kosztuje i wiem, dzięki czemu Lewica do tego Sejmu wróciła.
3: No, PiS mówi, Mateusz Morawiecki zbudował struktury. No, 44, no już 43, już nie ma tej mickiewiczowskiej liczby polityków, którzy za nim poszli.
4: No ale tamtych posłów jest 39. Za 2 tygodnie może być 34 albo może być 45. Dlatego uważam, że trzeba po prostu cały ten ruch obserwować i nie podejmować jakichś mocnych ruchów.
1: Słyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Do najlepszej muzyki w RMF FM wrócimy już za chwilę, już teraz godzina druga, więc czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował amerykańską bazę w Jordanii. Wyrok Trybunału nie kończy sprawy. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada dalsze działania rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Resort Zdrowia chce ukrócić przyspieszenie zabiegów po prywatnych wizytach u lekarzy. Pomóc ma cyfrowy nadzór. Iran ponownie zaatakował amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według dowództwa centralnego USA z terytorium Iranu wystrzelono kilka pocisków balistycznych w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii. Amerykanie zapewniają, że wszystkie rakiety zostały przechwycone, a ich żołnierze pozostają w stanie najwyższej gotowości. To pierwszy taki atak od czasu, gdy prezydent Donald Trump wstrzymał naloty na cele w Iranie, dając szansę na wznowienie negocjacji. To podważanie statusu prawnego dającego poczucie traktowania człowieka z godnością, tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, to gremium orzekło, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest zakresowo niekonstytucyjne. Szef Ministerstwa Cyfryzacji zapowiada, że prace nad rozporządzeniem będą dalej trwały.
1: Oświadczam, że Ministerstwo Cyfryzacji i inne instytucje w Polsce będą dalej pracowały nad tym, żeby w sierpniu 2026 roku były wszystkie możliwe zrealizowane wytyczne dotyczące rejestracji i już samego wydania aktu poświadczającego transkrypcję małżeństwa. Trybunał Konstytucyjny, który ma chronić Konstytucję, dzisiaj ją depcze w wydaniu indywidualnym każdego z tych 368 osób, które już transkrypcję mają zrealizowaną, i wszystkich przyszłych transkrypcji, które w Polsce odbywają się niemal codziennie.
0: Zapowiadał wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Czy to koniec z przyspieszeniem terminu zabiegu po wizycie w prywatnym gabinecie lekarskim? Ministerstwo Zdrowia niedługo planuje przedstawić szczegółowe rozwiązanie, które ma wyeliminować ten problem. Chodzi o możliwość cyfrowego monitorowania skierowania od wystawienia dokumentu przez lekarza do realizacji zabiegu.
3: Będzie nadawany numer w kolejce dla danego rozpoznania czy dla danej procedury medycznej i następnie będzie pobierane przez system do dalszego procedowania, czyli już dalej po pierwsze do wyznaczenia terminu operacji w danym podmiocie, a następnie wykonany. Więc my sprawę będziemy mieli w systemie widocznym moment wystawienia skierowania, podjęcia tego skierowania i realizacji hospitalizacji planowej.
0: Zapowiada wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Zmieniamy temat, teraz trochę kultury i sportu. Cristiano Ronaldo będzie producentem nowego serialu o piłce nożnej. Ma być także jego gwiazdą. O nowym artystycznym zajęciu słynnego piłkarza opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Zdjęcia ruszyły niedawno w Londynie. Portugalska legenda futbolu jest producentem serialu Day Ones, a tytuł to slangowe określenie najwierniejszych przyjaciół, którzy byli z tobą od samego początku, zanim pojawił się sukces finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Letnia polityczna trasa lewicy po Polsce. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, a był nim marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby lewicy w tym rządzie nie było. I muszę panu, panie redaktorze i państwu powiedzieć, byłem na wszystkich trasach do tej pory. Jeździmy co tydzień, to jest piątek, sobota, niedziela. W tym tygodniu cały Dolny Śląsk, piątek po obradach Sejmu wyjeżdża.